0: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
1: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć, się nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą, serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typ oderzył. Stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć? Bez reszty w to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła, to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym, mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie. W zgodzie z samym sobą, naturalnie.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12, zalewam grzybi się tak. Do góry głowa, ja znowu się nie wy...

0: róbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno, może rzućmy kosz.
2: Czy nakręcić tu razem porno?
3: Ona ma długi włos,
4: jak krótki ląd i zaraz płonie.
5: Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
6: Może zróbmy coś.

Polskie Radio. Gramy. Teraz gramy.

0: Ej, mój sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie, w sensie, we śnie zdjęcie. Jak stoję na ulicy w twoim mieście. Nigdy tu nie byłem wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!
2: Gramy w czwórce.

wstać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

Coś z abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Thank you.

kultura najlepsza, której całe serce masz i duszę. Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie Husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć, starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka, od co to

0: Kasty.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Czwórka. Polskie Radio.
3: Gramy!

kamerę, mówię, pobujamy się. Białas mi mówi, że nie może wieczorem chodzić po dworze. O Boże, słyszysz, szum i morze, dźwięki w kolorze, Bałtyku kolorze. Ej, ta woda fala mi oddycha, śni mi się to, chyba 2-4 ha. Dzwoni Białas, mówi, że wychodzi, mówi, że będzie zaraz, ma kamerę, że za parę godzin jesteśmy na promie, świat w mgle tonie. Weź wszystkie Białasy razem. Zabierz mnie nad morze, Białasie nad morze, tutaj i coraz gorzej. Tam Białasy noszą się w kolorze, biegają

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy i zaczynamy.
2: Gramy i zaczynamy.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Tego
1: nie możesz przegapić.
2: Nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Zacznij dzień najlepiej. Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Nasz gość pyta mnie, czy ma mówić prawdę o poranku. No tak, jesteśmy w czwórce na żywo, tylko prawdę.
0: Czwórka. Daj głośniej.
1: Cała prawda o śniadaniach teraz będzie, ale też przechowywaniu jedzenia, o przygotowywaniu posiłków o poranku, kiedy mamy jakieś mniej więcej 10 minut i musimy czym prędzej ruszać do pracy. Kamil Komarow dzisiaj jest razem z nami, czyli pan Cebula. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry, witajcie wszyscy.
1: No prawdę masz mówić, a jak? No przecież tutaj my tylko mówimy prawdę i nie owijamy tutaj w bawełnę. Co jesz na śniadanie o poranku?
2: Co jem na śniadanie? Na śniadanie zazwyczaj jem jajecznicę, tylko że jem jajecznicę na tłuszczach zwierzęcych, także daję słoninę z mangalicy, trochę pancetty, jak mam, i do tego 4 jajka, różne dodatki typu, co mi wleci, kawałek pieczarki, pomidor, papryka, co mam w lodówce.
1: No ale chwaliłeś się też, że o poranku wlatują u ciebie kiszonki.
2: Tak, oczywiście, żeby zachować jakiś tam probiotyk, dodaj do tego ogórka kiszonego albo kapustę kiszoną.
1: Ale ty jesteś takim człowiekiem, który naprawdę rano musi zjeść takie wielkie śniadanie, takie dobre, takie, wiesz, takie przygotowane, takie wartościowe, bo ja tam już, wiesz, wyliczyłam, że tam jest dużo białka, te tłuszcze zwierzęce, do tego kiszonki, no to jest wszystko przemyślane.
2: Zdecydowanie tak, dlatego że jak nie zjem czegoś obfitego, w ciągu dnia później podjadam i zazwyczaj podjadam syf.
1: Ale potrafisz wstać wcześniej, żeby przygotować sobie takie wartościowe śniadanie, to jest u ciebie jakiś rytuał, nie odpuszczasz tego nigdy, czy jednak opowiedziałeś o śniadaniu trochę podrasowanym, dlatego że jesteś w radiu?
2: Nie, ostatnio nie odpuszczam, staram się jeść tylko jak to mogę, no ja ogólnie śniadanie jem około 10-11, nie tak, że jem stricte rano, i zazwyczaj to przygotowuję w pracy.
1: Ale co, wcześniej kawka wlatuje, czy ty tak po prostu tylko o wodzie do tej godziny 10?
2: Rano piję 2 szklanki wody nacho ciepłej o temperaturze 60 stopni, dodaję elektrolity.
1: I po sobie zaraz stąd pójdziesz.
2: Także no...
1: Zdrowo!
2: Od jakiegoś czasu.
1: A co się takiego wydarzyło w twoim życiu, że postanowiłeś tak zdrowo podchodzić o poranku do życia?
2: Walka z brzuchem.
1: A i poleciało?
2: Zobaczymy. Na razie schodzi, systematyczne ćwiczenia, jedzenie w miarę zdrowe, także zobaczymy, jaki będzie finał.
1: Jakie 3 produkty warto mieć w domu, żeby dało się zrobić szybkie i pożywne śniadanie? Jak myślisz?
2: No uważam, że jest to owsianka, można ją powiedzmy wieczorem wymoczyć, siemię lniane, no i banan, bo to jest taki dobry zapychacz. Ogólnodostępny, wszędzie.
1: To są 3 produkty, które warto mieć o poranku w domu, żeby machnąć sobie naprawdę szybkie i w sumie zdrowe, pożywne śniadanie. Tutaj owsianka też nam wjechała, a za chwilę opowiemy, co robimy źle, jak wracamy z zakupów i też jak przedłużyć produkty, które kupiliśmy, żeby ich po prostu szybko nie wyrzucać. Dzisiaj o jedzeniu rozmawiamy o poranku, to jest nasz ulubiony temat, za moment

0: Czwórka.
1: Czwórka.
0: Rozmowy na poziomie.
2: Razem z nami cały czas Kamil Komarow, czyli pan Cebula. Rozmawiamy o jedzeniu.
3: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: Poranka Czwórki.
2: I o tym też, jak przedłużyć życie produktów, które właśnie kupiliśmy w sklepie, bo często jest tak, że idziemy na zakupy, wchodzimy do domu i ubudu od razu te siaty. No i jak tam wyjmiemy, tak wyjmiemy. Gdzie położymy, tak położymy w lodówce. Jeden wielki Saigon, nie oszukujmy się. Chociaż ja lubię oglądać te filmiki, jak ludzie robią te porządki w lodówkach. To mnie jakoś uspokaja, chociaż sama takiego porządku nie mam. Ale dzisiaj po prostu spróbujmy jakoś to uporządkować. Spróbujmy zastanowić się nad tym, co możemy zrobić, żeby życie produktów, które właśnie kupiliśmy w sklepie, było zdecydowanie dłuższe, więc spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, co najczęściej robimy źle po powrocie z zakupów?
4: No na przykład zioła. Zioła nie lubią być w otoczeniu powietrza, także przykład pietruszki, warto ją zawinąć w jakąś tam, nie wiem, foliowy woreczek, wsadzić do ziplocka albo winąć nawet wilgotnym ręcznikiem papierowym.
2: Czyli nie, że trzymamy na zewnątrz, bo ładnie wyglądają.
4: No nie, no warto też do wody wsadzić, ale jakby no nie róbmy dekoracji z pietruszki na blacie kuchennym.
2: Czy są jeszcze jakieś inne triki, o których powinniśmy pamiętać? Wypakowujemy chleb, wypakowujemy różne warzywa i owoce, no na przykład pomidory do lodówki, czy nie?
4: No pomidorów akurat się nie powinno trzymać w lodówce, bo pomidory nie lubią chłodu.
2: No a papryka?
4: Jak najbardziej, do lodówki.
2: Do lodówki, a tutaj jeszcze a propos papryki muszę wam zdradzić, bo dowiedziałam się tego właśnie od pana Cebuli, że paprykę mamy męską i żeńską. Jak to rozróżnić i właściwie jakie to ma znaczenie przy gotowaniu?
4: No papryka, już szczerze powiem nie pamiętam, która to była która, ale papryka jedna ma 3 wypustki, druga ma 4 wypustki, jedna nadaje się bardziej do gotowania, do obróbki termicznej, a druga do sałatek.
2: Męska czy żeńska, do czego się nadają?
4: No właśnie już zapomniałem, popatrzcie, ten filmik dawno emitowaliśmy.
2: Ale jak sobie wejdziecie na Instagram pana Cebuli, to od razu będziecie wiedzieć i ułatwi wam to gotowanie. Co robimy na przykład z marchewką, żeby przedłużyć jej życie, żeby zdecydowanie dłużej wytrzymała w naszym domu?
4: Znaczy myślę, że marchewka nie jest takim produktem, który aż tak szybko się psuje, ale no też warto ją utrzymać w chłodnym, ciemnym miejscu.
2: Mhm. Jak ograniczasz w ogóle wyrzucanie jedzenia? Czy masz na to jakieś proste tipy? Co tak naprawdę stosujesz na życie? Bo my wszyscy wiemy, że nie powinniśmy wyrzucać jedzenia. Już się tyle po prostu o tym mówi. A i tak, jak otwieramy lodóweczkę, chcemy coś sobie przygotować, to połowa ląduje w koszu.
4: No ja staram się jakby nie kupować za dużo produktów do domu. No siłą rzeczy też prowadzę sklepy spożywcze, więc mam dostęp ogólny od ręki na co dzień do tych produktów, więc może to też u mnie inaczej działa, ale nie kupuję zbędnych rzeczy, których wiem, że no nie zjem. No jakby dużym problemem uważam, że jest jak ludzie idą do supermarketu, mają listę produktów, a i tak kupują dużą ilość produktów, których tak naprawdę nie potrzebują i to...
2: A ty idziesz zawsze na zakupy z listą? Wypisane masz rzeczy, wiesz, czego potrzebujesz w domu? Albo robisz taki plan i to jest w ogóle najlepszy tip, który prawie nigdy mi się nie udaje, czyli mam plan posiłków na cały tydzień i wiem dokładnie, co będę jadła i w związku z tym kupuję tylko te rzeczy, które przetworzę.
4: No ja nigdy nie mam listy produktów. Ogólnie nie jem zbyt wielu składników na co dzień, także jem tak dosyć mało.
2: No a co jest produktów na twojej liście ulubionych produktów?
4: Słonina z mangalicy na przykład. No,
2: panceta. O co chodzi z tą słoniną? Ja już lubię, drugi raz o tym mówisz.
4: Ja lubię ogólnie jakby tłuszcze zwierzęce i na tym bazuję, prawda? Mięso, jajka i jakby nie kupuję jakichś tam produktów pobocznych typu kasze, ziemniaki, ryże. Nie jem tego.
2: A warzywa i owoce?
4: Dużo.
2: No ale jakie ulubione? Najlepsze, takie, które najlepiej w ogóle o tej porze roku.
4: No moim ulubionym ogólnie owocem, no to jest egzotyczny owoc, to jest taka odmiana marakui granadilla. To jest bardzo egzotyczny smak, naprawdę smaczne. A o tej porze roku, no myślę, że jabłka, śliwki, gruszki, to jest taki sezon, jeżeli chodzi o polskie owoce. Zaraz będziemy wchodzić w owoce importowane typu cytrusy, grejpfruty, pomarańcze, więc będzie na to sezon. Aczkolwiek ich też nie zalecam za dużo jeść, bo niewielu ludzi wie, że one wychładzają organizm. Także pomarańczy potrafi mi się najeść w grudniu kilogram na raz, a później w nocy jest nam zimno, to właśnie z tego powodu, że one wychładzają organizm.
2: Pomarańcze po prostu kojarzą nam się ze świętami, więc niech już tak zostanie, że jemy ich dużo o tej porze roku, niezależnie od tego, że rzeczywiście wychładzają organizm, chociaż mówią, że zima będzie w tym roku ciepła, więc może będziemy jedli te pomarańcze na potęgę. Dzisiaj razem z nami o poranku jest pan Cebula i w związku z tym

0: rozmawiamy po jedzeniu.
1: Tak się gada w czwórce.
2: Gada w czwórce.
1: Budzimy na dobry początek dnia.
2: Dobry początek dnia.
0: Kamil Komarow cały czas razem z nami, czyli pan Cebula. Rozmawiamy o różnych kuchennych trikach, jak przechowywać jedzenie, żeby wystarczało na dłużej, żebyśmy nie musieli właśnie go wyrzucać. Było też trochę o śniadaniach, a teraz będzie o tym, co niepotrzebnie wyrzucamy, a w sumie moglibyśmy to jeszcze przetworzyć i zrobić coś z tego dobrego. No i będzie dosyć dziwnie. No dobra, zacznijmy od tych skórek arbuza, bo wiadomo, że skórki arbuza w Polsce zawsze lądują w koszu.
3: Tak, także w wielu krajach typu Azerbejdżan, Macedonia, skórki z arbuza się marynuje, robi się z tego kiszonki. Również tutaj u naszych wschodnich sąsiadów tak samo jest to
0: przetwarzane. Ale powiedz tak szczerze, próbowałeś kiedyś ukisić skórki arbuza?
3: Tak, zrobiliśmy to, jedliśmy to i to było naprawdę smaczne.
0: No ale jeżeli chodzi o arbuza, no to możemy wykorzystać też, uwaga, i to będzie hit, pestki.
3: Tak.
0: Te, których nigdy nie jemy i pół mojego dzieciństwa słyszałam, że nie wolno tego jeść, bo one gdzieś tam w brzuchu się nie rozkładają i w ogóle.
3: Ogólnie pestki z arbuza można wysuszyć, uprażyć i są bardzo dobrą przekąską, która ma wiele właściwości odżywczych.
0: No to teraz jeszcze jedziemy z tym słonecznikiem, bo chyba teraz jest sezon i trochę jest jeszcze tych słoneczników do kupienia. I tutaj wielka niespodzianka. Co możemy zrobić z tym, jak ty to nazywałeś, z pierzem?
3: Tak, tak w cudzysłowie, to jak mamy te kwiaty na słoneczniku, na ziarnach, które zawsze strzepujemy, to się nazywa fachowo kwiaty rurkowate słonecznika. Także można to wysuszyć, zmielić, używać jako przyprawy, a całe kwiaty można pić jako napar, zalewać to wrzątkiem, ale jest też ciekawostka a propos słonecznika, że słonecznik niedojrzały ma miękkie ziarna i
0: tak,
3: można go
0: ekstra
3: udusić albo ugotować i to jest troszeczkę tak jak karczoch. Także to jest
0: aproposowne. Robiliście to kiedyś? Założę się, że nie, bo dzisiaj o takich różnych dziwnych trikach rozmawiamy. Co najczęściej wyrzucamy w kuchni, a właściwie moglibyśmy to jeszcze przetworzyć z takich twoich propozycji?
3: No to łodyga brokuła na pewno jest fajną rzeczą. Można to obrać z tej twardej skórki, pokroić słupki, zjeść z humusem. Jest to też taka alternatywa.
0: I można też ukisić. I smakuje wtedy jak ogórek kiszony.
3: No z kiszonkami, dobrze powiedziałeś o ogórku, z kiszonkami jest bardzo często tak, że wiele rzeczy kisimy, a później tak wszyscy próbują i mówią, że to smakuje podobnie, no nie? Więc no, dla mnie na przykład skórka z arbuza była podobna do ogórka kiszonego.
0: No, tylko może coś w tym jest, nigdy nie próbowałam, ale może rzeczywiście te kiszenie tych skórek z arbuza wejdzie nam tutaj w krew, tym bardziej, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o skórki arbuza, to one często lądują w koszu. Często też niestety w koszu ląduje chleb. Czy możemy go jakkolwiek uratować? Masz na to jakieś swoje tipy?
3: No pewnie, jest wiele potraw, jakieś tam, gdzie się wymacza pieczywo, nawet w rosole, nie w rosole, zapieka się, robi się z tego zapiekanki, także jest alternatywa. Można też oddać dla rybek i dla ptaszków.
0: No też za chwilę ruszy sezon grzewczy i też możemy suszyć na kaloryferze te bułki i później przerobić po prostu na bułkę tartą.
3: Dokładnie. I dodać do kotletów mielonych.
0: Czy masz więcej takich tipów trochę nietypowych, takich, które mogą tutaj zaskoczyć, jak na przykład skórki od arbuza, czy to, jak ty powiedziałeś, pierze ze słonecznika, które możemy sobie wysuszyć i zaparzyć?
3: Liście rzodkiewki, liście marchewki są, przepraszam, nie liście, tylko natka. Idealnie nadają się na przykład na pesto. Możemy to zblendować, dodać oliwę i odzyskać to.
0: No, czyli pesto nie tylko z bazylii, ale też z innych rzeczy. A gdzie tak naprawdę przebiega granica między tym właśnie zero waste'em, który chcielibyśmy w sumie uprawiać w swoich domach, również o poranku, a taką rzeczywistością, która powoduje, że dany produkt no, naprawdę już się do niczego nie nadaje. Kiedy podejmujesz decyzję o tym, że coś na 100% ląduje w koszu?
3: No, kiedy jest to już, nie wiem, nie nadające się do zjedzenia. Może też jest taki ciekawy przykład papryki, że często się mówi, że papryka im bardziej już jest taka zwiętnięta, tym jest lepsza do obróbki termicznej, na przykład do gulaszu.
0: Dzisiaj dużo dobrych tipów o poranku. Pan Cebula był razem z nami. Kamil Komarow, ty teraz śmigasz robić zakupy. Jaki masz plan tego dnia? Będziesz dzisiaj gotował coś dobrego? Pochwal się. Dzisiaj jest dzień pierogów, więc nie wiem, czy jesteś tym pierogi, czy nie.
3: Nie, pierogów się nie będę jadł. Oczywiście jak wrócę, zjem śniadanie, o którym wspominałem wcześniej.

0: mówisz, mam pokrojoną w kostkę panczetę i słoninę z mangalicy. Słonina z mangalicy w ogóle to jest ciekawa odmiana świni pochodząca z Węgier i ona ma dużo właściwości w ogóle.
1: Jakich?
0: Takich, no, leczniczych. Aminokwasów.
1: Ale tylko ta konkretna?
0: O innych nie czytałem, nie zagłębiałem się nigdy. No o tej kiedyś usłyszałem, ktoś mi polecił i po prostu dlatego przykuła moją uwagę.
1: Pan Cebula poleca słoninę z mangalicy o poranku w czwórce. Bardzo dziękuję za spotkanie i fajną rozmowę o jedzeniu i niemarnowaniu jedzenia. To jest poranek w czwórce. Życzymy wam wszystkiego dobrego o poranku i zróbcie sobie coś dobrego do jedzenia. Tobie bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.

0: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Jakub Jamrozek.
1: Pytamy was dzisiaj o najgorszy typ pasażera. Ja coś czuję, że jest taki jeden. Posłuchajcie sami.
2: Daleko jeszcze?
3: Raczej tak.
2: No, a daleko jeszcze?
3: Tak.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak.
2: No to daleko czy nie?
4: Nie.
2: Serio?
4: Nie!
2: Daleko jeszcze?
3: Tak.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak, daleko.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak.
2: Daleko jeszcze? No bardzo śmieszne,
4: no, bardzo śmieszne, wiesz?
2: No naprawdę jak dziecko.
4: No naprawdę jak dziecko, no.
1: No to pewnie zmora każdego

0: Rodzice, ale podejrzewam, że to nie jest jedyny typ pasażera, o którym warto powiedzieć. Najgorsze zachowanie pasażera w samochodzie, najgorszy typ pasażera. Dajcie znać. 226452100. Czekam na wasze historie. Przy okazji pozdrawiamy ciotkę Bartka.
1: Jazda kontrolowana.
0: A skoro jazda jest kontrolowana, to mamy człowieka, który na kierownicy zna się jak mało kto. Małgorzata Dziółko, znana w sieci jako Gosia Ewelina. Dziewczyna, która kocha samochody. Dzień dobry, cześć Gosiu.
2: Dzień dobry, witam.
0: Wchodzisz w szybkie strzały?
2: Tak.
0: Krótkie pytanie, no to jedziemy. Jedzenie w samochodzie czy brudne buty na tapicerce?
2: Jedzenie w samochodzie.
0: Jedzenie w samochodzie. Pasażer instruktor czy pasażer nawigator?
2: Pasażer nawigator.
0: Głośna muzyka czy rozmowa bez końca?
2: Rozmowa bez końca.
0: Zwolnij czy przyspiesz?
2: Zależy w jakiej sytuacji, ale
0: czego
2: chyba...
0: Czego nie lubisz bardziej?
2: Kurczę, ciężko powiedzieć.
0: Pewnie jedno i drugie wkurzające momentami.
2: W sensie nie słyszałam jeszcze nigdy, żeby ktoś mnie pośpieszał, żebym przyspieszyła, więc...
0: Denerwowało cię tylko zwolnij.
2: Chyba tak.
0: Pasażer, który zasypia, czy taki, który nie pozwala się skupić?
2: Taki, który zasypia.
0: Samodzielne wybieranie trasy, czy pełne zaufanie do nawigacji?
2: I to, i to.
0: Kierowca wybiera muzykę, czy w samochodzie jest demokratyczne głosowanie?
2: Kierowca wybiera muzykę.
0: Druga szansa dla irytującego pasażera, czy natychmiastowy zakaz jazdy z przodu?
2: Druga szansa.
0: Druga szansa. A jaki jest taki twój największy pasażerski red flag? Co cię wkurza, jak ktoś jedzie z tobą samochodem?
2: Kurczę, szczerze powiedziawszy, ja jestem bardzo taką osobą dosyć daleko, mam wysunięte te granice i raczej ciężko jest mnie bardzo zirytować jako kierowcę na drodze. Natomiast chyba taką najgorszą rzeczą, jaką można dla mnie zrobić w samochodzie, to jest, miałam taką niestety sytuację, przydarzyła mi się po imprezie odebranie pasażera, który zmiksował za dużo trunków i możemy się domyślić, tylko jak to się skończyło.
0: Miałaś potem zafarbowaną tapicerkę.
2: Tak.
0: A kto pokrył koszta?
2: No nie, nikt. Niestety nie? Jest osoba z bardzo bliskiej rodziny, więc trzeba było to...
0: Przełknąć. No to tak, ale może to jest właśnie najgorszy typ pasażera, ten z rodziny, bo on sobie na więcej pozwala i pewnie niektórym trudniej zwrócić mu uwagę.
2: No mi się wydaje, że generalnie tak, że no tutaj trzeba raczej przymknąć oko i przełknąć to wszystko, co mogę tutaj powiedzieć więcej.
0: A jest trochę tak, że jak masz trudnego pasażera, to potem sobie myślisz, nie, to ja wolę jeździć sama jednak. Nikogo nie podwozić.
2: Chyba nie. Ja bardzo lubię jeździć z ludźmi. Raczej wolę jeździć z ludźmi niż sama. Więc jednak gdzieś to dodatkowe towarzystwo bardziej mi służy niż jazda samemu i bardziej to lubię.
0: No właśnie widzę te granice tak daleko przesunięte, bo jak pytałem cię o to, czy jedzenie w samochodzie jest gorsze, czy brudne buty na tapicerce, rozumiem, że brudne buty są gorsze, więc zaakceptowałabyś jedzenie, ale faktycznie u ciebie w aucie można jeść, czy nie?
2: Tak, tak.
0: Można?
2: Tak. Znam takich ludzi, u których, bardzo dużo osób takich znam, u których są bardzo twarde zasady w samochodzie i nie można jeść, nie można pić, jedzenie powiedzmy tylko gdzieś tam na postoju. Ale ja mam takie raczej, no mówię, te granice są bardzo szerokie i wysokie, więc jeżeli chodzi o komfort, no to ja lubię, jeżeli pasażer faktycznie czuje się komfortowo u mnie w samochodzie, więc można na spokojnie zjeść, można się napić, ale nie lubię, jak ktoś, powiedzmy, zbliża się zima i gdzieś tych butów nie otrzepie ze śniegu, tylko wsiądzie tak i naniesie wszystkiego na tapicerkę, więc no...
0: Słuchaj, jak to jest pasażer, którym jest też przy okazji psiarzem albo kociarzem i ci takiego psa wprowadza na tapicerkę, to pozwalasz czy nie?
2: Sama mam psa.
0: Sama masz psa?
2: Tak.
0: Czyli właściwie u ciebie w samochodzie to wszystko można, prawie że. Poza tym, że trzeba te buty otrzepać, jak jest zima i trochę błota.
2: No, generalnie tak. To też zależy od osoby, z którą jadę, tak? Wiadomo, że osoba bardziej mi bliska ma większe przyzwolenie na pewne rzeczy. Myślę, że tak zazwyczaj jest, niż osoba obca czy jakiś daleki znajomy. Natomiast, no mówię, chyba, że jest to osoba po imprezie, No to tutaj już się drugi raz zastanawiam, niestety.
0: Małgorzata Dziłko, znana w sieci jako Gosia Ewelina, dziewczyna, która kocha samochody, gości dzisiaj

0: w jeździe na weekend.
1: Czwórka.
2: Czwórka.
1: Posłuchaj, co mamy do powiedzenia.
0: Jako pasażerka jesteś dobrym pasażerem, czy nie?
3: Oj, różnie to bywa. Myślę, że znalazłabym parę przykładów. Ja na przykład bardzo lubię zmieniać piosenki w połowie, czego chyba to jest taka rzecz, której dużo osób nie lubi. I tu muszę się bez bicia przyznać, że...
0: Słuchaj, czyli Celine Dion wjeżdża w I'm Alive na takie wysokie tony i ty wtedy myk i przerzucasz na kolejny numer.
3: No ja mam swoje ulubione fragmenty piosenek i często tak bywa, ale mój narzeczony, z którym głównie jeżdżę, już się przyzwyczaił. Myślę, że on jest tutaj akurat dużo gorszym pasażerem, dlatego w tym zestawieniu on kieruje częściej, jak jeździmy na wyjazdy, dlatego że głównie to on na wyjazdach śpi.
0: I dlatego jest złym pasażerem?
3: Tak. Ja uważam, że pasażer nie powinien całą drogę spać. Bardzo takie jest to dla mnie denerwujące, jeżeli tylko wsiada się do samochodu, 5 minut, cyk.
0: No ale wiesz, z drugiej strony to jest chyba wyraz największego uznania dla twoich umiejętności jako kierowcy, nie? Że on może sobie pozwolić na to, że zaśnie przy tobie, jak ty kierujesz.
3: A nie, oczywiście, że tak. On nie ma zarzutów do mojej jazdy, wręcz przeciwnie. Mówię, że bardzo dobrze jeżdżę, więc tutaj nie ma żadnego problemu, ale ja właśnie dlatego bardziej go wsadzam za kierownicę podczas naszych podróży, bo bardzo nie lubię, jak ktoś śpi całą drogę.
0: A ty go poprawiasz czasem, jeśli chodzi o jazdę, o technikę jazdy, czy nie?
3: O technikę jazdy nie. Tutaj bardziej poprawiam go o zdenerwowanie na drodze.
0: On się wkurza?
3: On się bardzo wkurza.
0: On się bardzo wkurza. Uspokoić.
3: Tak. Albo czasami na przykład to znana rzecz, wciskanie tego niewidzialnego hamulca w podłogę, bo nam się wydaje, że no ten samochód z przodu jest już zbyt blisko i powinniśmy szybciej hamować, ale to jest chyba przypadłość kierowców.
0: A musieliście się podocierać trochę, jeśli chodzi o te wspólne podróże?
3: Myślę, że jesteśmy bardzo wyrozumiali. Chyba nie było takiego problemu. No jedyne co, to faktycznie ja go strofowałam, żeby on gdzieś tam nie denerwował się tak za kierownicą. Ale jak to przewalczyłam, no to jest super.
0: Twój narzeczony nie zwracał ci uwagi, jeśli chodzi o to, jak jeździsz, a był ktoś taki, kto siedział po prawej stronie i cały czas coś komentował? Albo gdzieś mu tam rączka nawet chodziła?
3: Rączka nie, tego chyba bym nie przeżyła, żeby gdzieś tam, wiadomo, podczas jazdy to też bardzo niebezpieczne, żeby zabierać komuś kierownicę.
0: Czy albo nawet biegi takie, zmieniać.
3: O, to już tym bardziej. Czy takie głośne okrzyki typu uważaj. Natomiast moja mama może, o tak, jest taką osobą, która gdzieś tam może nie tyle, że komentuje, natomiast widzę po jej mimice twarzy, wyraża więcej niż 1000 słów.
0: I co, wtedy robisz taki meg, że mama idzie do tyłu, mama nie siedzi po prawej, tylko siada z tyłu i to jeszcze tak, żebym w lusterku nie widziała.
3: Czy głównie jak jeździmy całą rodziną, to mama siedzi z tyłu, robi za tak zwanego kanapkowego, czyli podaje picie, jedzenie, ale ona ma taką przypadłość, co zauważyłam, że siedzi sobie i trzyma się tej cykorłapki tak zwanej. I ja się czasami pytam, czemu ty się tego trzymasz?
0: Ale cykorłapka po prawej na dole, czy cykorłapka po prawej na górze?
3: A to różnie bywa.
0: Różnie bywa.
3: Różnie bywa.
0: Czyli jak mama dosięgnie, to na górze też jest w
3: tak,
0: stanie złapać.
3: Tak, ale głównie trzyma się kurczowo za drzwi. I zapytałam jej, dlaczego tak robisz? Przecież ani nie przekraczamy prędkości, ani nic takiego się nie dzieje. Twierdzi, że tak jej wygodnie, ale jej mi namówi co innego.
0: Ale dzisiaj zadzwonił nasz słuchacz Bartek, który powiedział, że bardzo denerwuje go to, kiedy ktoś łapie faktycznie za ten uchwyt, za tę cykorłapkę. Ja mówię, no to słuchaj, możesz to zawsze wymontować i wtedy tego nie będzie. Ale Bartek mówi, no tak, ale nie wiadomo, gdzie ta rączka powędruje wtedy. Czy ktoś przypadkiem nie będzie chciał złapać za kierownicę?
3: No tak, no mogą się zdarzyć, ale są jeszcze drzwi boczek, także...
0: A no tak, tego nie wymontujemy. Razem z nami Małgorzata Dziółko, znana w sieci jako Gosia Ewelina, dziewczyna, która kocha samochody. Gosiu, gdyby pasażerowie musieli zdawać egzamin przed zajęciem miejsca obok kierowcy, to jakie byłoby pierwsze pytanie?
3: O kurczę, ciężkie pytanie. Chyba, jakiej muzyki słuchasz?
0: A, czy tutaj macie... Czekaj, w twoim przypadku to by było trudne, bo i tak byś przełączała co chwila piosenkę. Chyba, że chodzi o gatunek sam w sobie, czy ci podpasuje.
3: Chciałabym, żeby wszyscy pasażerowie czuli się również komfortowo, więc najfajniej zawsze jest wtedy, kiedy wszyscy lubią tą samą muzykę oczywiście. Ale no, z reguły powiem tak,

0: jak jeździmy, no to bardziej ja steruję tą muzyką. Nieważne, czy siedzę na miejscu kierowcy, czy na miejscu pasażera, więc no i tak pewnie bym przełączała.
1: A czego słuchasz w trasie?
0: Głównie chyba polskiego rapu.
1: No, czyli tak jak u nas, jak w czwórce, bo ten rap się pojawia. Więc mam nadzieję, że czasem nas wrzucisz. To jeszcze jedna rzecz. Gdybyś mogła wprowadzić mandat za zachowanie pasażera, to za co byłby ten mandat wystawiany?
0: Mandat za zachowanie pasażera. No myślę, że to łapanie kierownicy i głośne krzyczenie podczas jazdy. Uważaj.
1: Okej, okay, a jeśli chodzi o te uchwyty po prawej stronie, na górze i na dole, to rozumiem tutaj mandat, ale może bez pieniędzy, tylko same punkty karne.
0: Chyba tak, taki bardziej mandat humorystyczny, bo śmiesznie to wygląda.
1: Gosiu, to zdradź jeszcze na koniec, czy jakieś na horyzoncie są imprezy motoryzacyjne, na których będzie można cię spotkać?
0: Myślimy nad tym, żeby pojawić się na targach, które są w ten weekend Warsaw Motor Show. Natomiast na ten moment ja sprzedaję swoje auto i tutaj będę zmieniała je na inne, więc ten okres taki zimowy traktujemy bardziej jako okres przygotowawczy do przyszłego sezonu. Więc myślę, że dopiero w przyszłym sezonie, ale myślę, że na wielu.
1: Myślałem, że powiesz, no będziemy w weekend w Warszawie, ale tylko wtedy, kiedy mój narzeczony jako pasażer mnie nie wkurzy.
0: Może być i tak.
1: Małgorzata Dziłko, znana w sieci jako Gosia Ewelina, dziewczyna, która kocha samochody, gościła dzisiaj w Jeździe na Weekend. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję serdecznie.
2: Tu czwórka. Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Kolejne ciekawe rozmowy. Yeah.

0: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki.
1: Cześć, tu Kamil Jasiński. Zachęcam was do posłuchania fragmentu rozmowy z mojej audycji Popołudniówa. Do mnie przychodzą sami fajni goście.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
1: Ina Rybarczyk, autorka profilu Roślinne Gotowanie, jest razem z nami. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć
1: Ina, wszystkim. Bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. O tych wszystkich pysznościach, które można znaleźć na twoim profilu, na pewno będziemy rozmawiać. O tym, jak przekonać się do diety roślinnej, też na pewno sobie pogadamy. Wiem, że dużo osób chce, waha się.

0: cały czas są jakieś problemy, ale Ina, możesz powiedzieć, ile lat już nie jesz mięsa, nie jesz produktów pochodzenia zwierzęcego?
1: No, z 20 lat, ale też nie jestem taka restrykcyjna. Jak mówiłam właśnie, że jak się gdzieś tam w przepisie, czy gdzieś na mieście pojawi jajko w cieście, to też nie będę narzekać, zjem. Ale tak ogólnie, no 99% mojej kuchni to jest

0: 16 lat. Jadłam, pamiętam, to taki był początek, to jeszcze mój pomysł był kanapki z serem. I to był mój pomysł na jedzenie. I naleśniki z serem, ewentualnie z jabłkami. No rodzina się chwytała za głowę, no też z perspektywy czasu bym się chwytała za głowę, bo to nie było za bardzo wartościowe jedzenie. Więc na szczęście potem z czasem nauczyłam się, ale też te 20 lat temu nie było takiej wiedzy na temat kuchni roślinnej całkowicie.
1: Nie było wiedzy, też było dużo różnych takich stereotypów, że to na pewno negatywnie wpłynie na zdrowie, ale też była zupełnie inna dostępność produktów, prawda? Jak możesz sobie porównać 20 lat temu, jak się wchodziło do sklepu, a teraz jak się wchodzi, to jest niebo i ziemia, prawda? Inna planeta.
0: Były sławetne kotlety sojowe. Myślę, że każdy je do dzisiaj kojarzy. I chociaż są używane teraz w kuchni, ludzie do nich wracają. Ja mam troszeczkę do nich, może nie wstręt, że są niesmaczne, ale po prostu trochę mi się przejadł za dzieciaka.
1: One miały smak, tak, jak się je dobrze przygotowało, one nie były takie złe, ale nie było nic innego. Jeszcze ewentualnie tofu się gdzieniegdzie pojawiało, ale też nie zawsze.
0: Ale to wtedy to się szukało po jakichś kuchniach świata, wtedy orientalnych właśnie sklepach, ale tego naprawdę nie było. Były jakieś bary ewentualnie wegetariańskie, wegańskie, gdzie ja zawsze mówiłam, że ten talerz wyglądał niezbyt apetycznie, jak się chciało tego spróbować zjeść. Więc to stąd też potem z czasem pojawił się pomysł gotowania, bo chciałam, no to już troszeczkę czasu, 2012 rok, jak założyłam bloga, chciałam pokazać ludziom, że da się smacznie, no i też ładnie wyglądająco podać, bo wiadomo, myjemy oczami.
1: Właśnie, bo to jest chyba jeden wciąż z najpopularniejszych zarzutów, nie wiem, czy to jest dobre określenie, że cały czas pokutuje taki stereotyp, że kuchnia roślinna jest niesmaczna, że to wszystko smakuje jak karton. Nie ma mięska, to na pewno nie ma smaku. Jak ty na to reagujesz albo co odpowiadasz takim ludziom? Bo domyślam się, że czasami jeszcze pewnie się spotykasz, szczególnie w internecie, z takimi komentarzami.
0: Ojej, cały czas. Po pierwsze, że się nie najesz. A ja potem zapraszam na moje wtedy warsztaty kulinarne. Panowie nawet się tak najadają, że mówią, że już nie mogą więcej zjeść, bo jednak jak masz dużo wartości, dużo błonnika, no to wpływa na sytość. Nie tylko białko wpływa na sytość jakby zwierzęce czy mięso. Ale powiem tak szczerze, ja troszkę rozumiem tych ludzi, bo ja jakby próbując w różnych knajpach już tyle lat, trafiam na rzeczy, które nie mają smaku, trafiam na rzeczy niesmaczne, które nie wychodzą, więc no to jest jak z każdą rzeczą. Nawet stek da się zrobić źle, więc jak da się stek zrobić, to jest bardzo jakby dużo składników nie potrzeba, tak, żeby tylko jakby techniki i wiedzy, no to naprawdę da się zrobić coś bardzo niedobrego i roślinnego, a ja zawsze mówię, że jeżeli coś jest niedobre i jeszcze źle wygląda, no to się nie zmuszajmy. Kupmy jedzenie, ma dawać nam po prostu przyjemność, oprócz oczywiście, no warto odżywczych.
1: A czy tobie zdarzają się takie przepisy, próbujesz albo stworzyć jakiś taki roślinny zamiennik i nie do końca to wychodzi? Jest tak z tym stekiem? Czyż nie?
0: Zdarzyło się, ale to są takie, już teraz są takie niuanse, że już po prostu, dobra, jakieś przyprawy brakuje, czegokolwiek, jeśli chodzi o konsystencję, no to już trochę na pamięć umiem to zrobić, ale te pierwsze próby, no, były różne. I czasami po prostu rzeczy błahe nie wychodziły, jak na przykład próbowałam robić długo pierogi, które są, ciasto na pierogi, które jest wegańskie i jeszcze bezglutenowe, czyli tam w ogóle to było abstrakcyjne i pamiętam, że wiele, wiele miesięcy mi zajęło stworzenie takiego ciasta.
1: To z czego jest wegańskie i bezglutenowe ciasto na pierogi? Co tam
0: Chciałabym
1: jest?
0: Powiedzieć, że z kostek lodu, ale...
1: Zero kalorii.
0: Ale nie, no tutaj muszą być po prostu dobra mieszanka mąk bezglutenowych, a jak wiemy, jak nie ma glutenu, to się nie lepi. Więc tu trzeba troszeczkę to usupełnić skrobią po prostu ziemniaczaną, która lepi no i odpowiednimi po prostu proporcjami, ale to powiem tak, to była zabawa. Trzeba to lubić.
1: No dobrze, tak. Trzeba mieć trochę też wolnego czasu, żeby kombinować, a jeżeli ktoś nie ma czasu na testy, no to można zajrzeć na twój profil, tak. Tam można wszystko znaleźć, gotowe rozwiązania. Sezon dyniowy trwa w najlepsze. Mm-hmm. Na twoim profilu też można znaleźć dyniowe przepisy, o nich porozmawiamy za chwilę.
2: Tak się gada w czwórce. Gada w czwórce.
1: Ina Rybarczyk jest dzisiaj razem z nami. Rozmawiamy o kuchni roślinnej. Autorka profilu True Taste Hunters i o tym smaku rozmawiamy. Już ustaliliśmy, że dieta roślinna jest pełna smaków. Ja w ogóle uważam, że przez to, że nie ma mięsa i niektóre produkty, które bardzo często stanowią podstawę, jak na przykład tofu, tofu samo w sobie ma bardzo mało smaku, to jednak trzeba się nagimnastykować, nakombinować, żeby ten smak tam się pojawił, więc wydaje mi się,

0: że to jest nawet trudniejsze niż przygotowanie jakiegoś steka, który jest tylko wymaga w odpowiedni sposób usmażenia.
1: Próby przejścia, wiadomo, każdy na początku próbuje, próby przejścia na dietę roślinną, czy wegańską, czy wegetariańską, bo ja też to odróżniam, bo jakby z każdą z tych diet, chociaż ja bardzo nie lubię szufladkowania, ale ogólnie próby ograniczenia mięsa zawsze towarzyszą przyglądaniu profilów jakichś blogerów zagranicznych, polskich, kombinowanie, dowiadywanie się o jakichś, nie wiem, składnikach, na przykład, nie wiem, wędzona papryka, którą, no, oczywiście jest w kuchni, ale my często rzadko znamy, czy czarna sól, która daje smak jajeczny, czy na przykład nieaktywne płatki drożdżowe, które są bardzo zdrowe i smakują jak ser. No, poznajemy te produkty, które wbrew pozorom są na półkach sklepowych, tylko po prostu my ich nie potrzebujemy, no to mijamy je naturalnie. Więc myślę, że to jest tak, to jest odkrywanie nowych smaków. To jest wbrew pozorom, myślę, że jeżeli się próbuje tworzenia czy odtwarzania dań roślinnych, to nawet jeżeli jemy mięso, no to fajnie nam też wzbogaci naszą świadomość tworzenia potraw, bo nie ukrywam, że ja pamiętam, jak jadłam za dzieciaka mięso, no to były bardzo ograniczone potrawy, to były 3-4 potrawy na krzyż, czyli zawsze mięsko, ziemniaki, surówka, więc zawsze jak ktoś potem mnie pytał, o, ty jesz roślinnie, to co ty jesz? No więc zawsze wszyscy kojarzą, że to jest po prostu sałata z pomidorem.
0: I ten kotlet sojowy wspomniałeś dzisiaj, bo jakieś tam mięso musi być. Ale mówisz o tych produktach, odkrywanie jest bardzo fajne, ale też trzeba uważać, bo jest teraz bardzo dużo produktów roślinnych. Dużo jest też, równie dużo produktów proteinowych, ale bardzo często to jest straszliwy syf, niestety, takie zamienniki roślinne. Tak. Tam jest mnóstwo chemii i mało wartości odżywczych. Trzeba czytać etykiety.
1: Trzeba czytać, ale też właśnie nie wrzucać do jednego worka, bo jak często pokazuję kuchnię roślinną, czy nawet właśnie użycie kotletów sojowych, to pierwszy komentarz zwykle jest, a to jest syf. No ale kotlety sojowe praktycznie tam mają soję w sobie głównie. No oczywiście, że też soja to jest, wiadomo, to mężczyźni tracą tutaj różne potencje, części, potencje.
0: Właśnie z jakimi stereotypami spotykałaś się, albo z jakimi takimi pogłoskami, co soja złego robi z organizmem?
1: No przede wszystkim, że piersi mężczyznom rosną. Tak, dokładnie. Był taki chyba jeden czy dwa przypadki na świecie, ale naprawdę mężczyzna bardzo przesadzał.
0: Na wszystkie kostki tofu.
1: Zawsze tłumaczę, że jakby tak to działało, to myślę, że kobiety używałyby innych metod, żeby sobie zwiększyć swoje atuty. Bardziej smacznych, muszę tak powiedzieć. Więc tak. No właśnie, że potencja, że się robią bardziej kobiecy, że to jest niezdrowe, że to jest GMO, więc już napromieniowana żywność, która, nie wiem, sprawi, że będziemy świecić w nocy, więc latarka nam już nie będzie potrzebna. Więc tak, ta soja jednak jest nieszczęsna, a już wiele jest badań, które to obaliło, że wbrew pozorom bardzo dobrze na właśnie nawet na hormony u mężczyzn wpływa tofu czy soja, więc jednak pomimo to, że już to zostało obalone, no to stereotypy są i tego nie wyplewimy. Ewentualnie możemy po prostu dalej uświadamiać, pokazywać, no ale te stereotypy są zwykle u starszego pokolenia. No nie dziwię się, bo wiedzy nie było kiedyś.
0: Tak, z drugiej strony też ja parę razy zdarzyło mi się kupić taki ser sojowy, właściwie ser jakiś roślinny, przeczytałem później skład i to był duży błąd. Czy tobie i nas zdarzyło się tego spróbować?
1: Oczywiście. Ja uważam, że wiadomo, też muszę wiedzieć, co w trawie piszczy na półkach sklepowych. No te składy nie są najlepsze. No ja też albo ja zawsze mówię, że już bym wolała naprawdę zjeść, powiem tak szczerze, w ten prawdziwy ser, ale też dobrej jakości, bo też oczywiście w serach, nawet tych, można powiedzieć, prawdziwych, też te prawdziwe czasem na półkach nie przypominają składem prawdziwych serów, więc tu też myślę, że świadomość tego, co kupujemy, co jemy. No ja robię sama swój roślinny ser, kiedy mam ochotę. On jest bardzo prosty w wykonaniu. No tylko oczywiście trzeba trochę składników, dobrego połączenia wszystkiego. I
0: to jest jakiś taki żółty ser, czy wychodzi?
1: No wiadomo, że no nie wychodzi.
0: Ale bardziej w tę stronę, czy taki twarożek?
1: Twardy. Czyli twarożek to wiadomo, no my robimy wszyscy z nerkowców, czy z tofu, czy z migdałów. To takie rzeczy, wiadomo, to już w internet wszystko widział. Ja robię też taki twardy żółty ser, który normalnie można po prostu kroić. Topi się też pod wpływem temperatury, no bo jednak bazuje na mleku kokosowym i oleju kokosowym, ale tej dobrej jakości i dużej ilości nieaktywnych płatków drożdżowych, które tam
0: Agar też tam się...
1: I agar.

0: Okay.
1: I wtedy jak temperatura jednak jakby dostanie się do niego, no to troszeczkę zmienia tą konsystencję, ale no nigdy ten ser nie będzie taki, nie oszukujmy się.
0: Musi być. Ale też to, co jest bardzo ważne, że nie każdy ser nawet jest wegetariański, bo na przykład parmezan, on zawiera prawdziwy enzym, więc on jest też, no jeżeli ktoś nie je mięsa, a to jest tam z bebechów, nazwijmy to brutalnie, no to jednak też na to trzeba uważać.
1: Ja nawet nie wiedziałam, że nie wszystkie wina są wegańskie.
0: No właśnie, tak. Więc na to, ale teraz już etykiety mówią bardzo dużo i warto oczywiście czytać te etykiety. A czy tęsknisz za takimi, bo też bardzo często mówi się o tym, że się podąża za tym smakiem umami. Ale ten smak umami jest też w grzybach, on nie jest tylko przypisany do tych mięsnych potraw. Tak. Ale czy tęsknisz za jakimiś takimi smakami sprzed tych 20 lat, kiedy jeszcze jadłaś wszystko?
1: Powiem tak szczerze, jakbym tęskniła, to bym zjadła. Mhm. Tak szczerze. I pamiętam, że kiedyś mój sąsiad pytał się, a ty nie tęsknisz za takimi skwareczkami na tych pierogach? Nie. Powiem tak, że też kubki smakowe się zmieniają i te potrzeby są tak ze słodyczą. Jak przestajesz jeść słodkie, to potem wszystko dla ciebie jest słodkie.
0: No i też kwestia wartości odżywczych, to jest też argument bardzo często podnoszony, bo za mało białka. O tym porozmawiamy za chwilę.
2: Najlepsze z najlepszych. W czwórce.
0: Ina Rybarczyk jest cały czas razem z nami. Roślinne gotowanie, rozmawiamy o roślinnych przepisach. No i też jeden bardzo częsty zarzut, który się pojawia. Jak jest się na diecie roślinnej, no to organizm jest nieodżywiony. Nie dostarczysz wystarczającej ilości białka. Jak ty się na to zapatrujesz?
1: Tak, ludzie, którzy nie jedzą mięsa na biało, są wychudzeni, wygłodzeni i nie mają siły rano wstać z łóżka. No zapatruję się tak do tego oczywiście. Jeżeli ktoś będzie kopiował moją dietę z lat nastoletnich i pierwsze próby niejedzenia mięsa, no to tak, może mieć niedobory i może nie mieć siły. Ale da się wszystko dobrze zbilansować. Ja mam wrażenie, że my żyjemy teraz w kulcie po prostu protein. Węglowodany to zło, proteiny, po prostu jedźmy je na potęgę. Oczywiście to jest bardzo ważne, jakby budulec naszego ciała, tak zwłaszcza u osób aktywnych. Tak, ale też no, bądźmy świadomi, że wcale białko pochodzące z roślin nie jest jakieś gorsze. Jest równie wartościowe i przecież już są sportowcy, którzy mają rewelacyjne wyniki, a są jeszcze ścisłymi, takimi restrykcyjnymi weganami. Są osoby, które nie tylko maratony, ale po prostu już ultramaratony biegają. Są kulturyści, więc w dobie, gdy widzimy wokół naprawdę, że ludzie potrafią zbudować przepiękną sylwetkę umięśnioną na diecie tylko roślinnej, no to myślę, że mówienie, że no, jak nie jesz mięsa, to nie będziesz mieć siły czy mięśni, no to trochę już powinno przejść do lamusa, tak?
0: Ina, to w takim razie, jakie są twoje ulubione źródła roślinnego białka? Z czego ty najczęściej korzystasz w kuchni?
1: Powiem tak, ja już nawet na to aż tak nie zwracam uwagi, bo na stałe mojej kuchni jest tofu, strączki, komosa ryżowa, która ma dużo białka. W większości też rzeczy, które jemy wokół, jest jakaś już trochę białka, zawsze jest. To nie jest tak tylko, że dana rzecz jest tylko węglem czy cukrem, tak? Więc ja patrzę, orzechy chociażby, tak? Wszyscy mówimy, że to są tłuszcze, też mają dużo wartościowego białka. Ja też trochę lubię sobie podbijać białko, na przykład nieaktywnymi płatkami drożdżowymi do dań, bo one są przepyszne. To są praktycznie drożdże, tylko zupełnie inaczej przygotowane, które mają 50 gram białka na 100 gramów. Czyli jak sobie dodasz taką łyżkę, dwie, nawet do makaronu już, no to już sobie trochę podbijasz, więc oczywiście patrzę na to wszystko, no ale też bez przesady, tak? No bo jeżeli jem różnorodnie i już w każdym moim posiłku jest coś odnośnie, które, co posiada białko, no to spokojnie, jak liczę, to daje radę. Tak?
0: Ale te płatki drożdżowe, o których wspominasz, one są też bardzo dobre, jeżeli ktoś liczy kalorie, bo wtedy można sobie dosypać to na przykład do makaronu i ma się ten taki serowy posmak, ale nie ma tyle kalorii. No i tam absolutnie one nie smakują tak jak drożdże, tylko tam jest głęboki taki umamiczny.
1: Chociaż one mi przypominają pokarm do rybek, nie ukrywam względu, no troszeczkę tak.
0: Pamiętam. Tylko ten pokarm był zdecydowanie bardziej śmierdzący.
1: Ja go też nie próbowałam.
0: Ja nie próbowałam, ale wąchałem i był rzeczywiście bardzo.
1: Prawda, już już zapaleni miłośnicy płatków nieaktywnych, to jedzą je prosto ze słoika. Jestem, no, tak. Jakby co, ja należę do nich, więc tutaj

0: Jest ze słoika.
1: Są przepyszne, ale też posiadają bardzo dużo witamin z grupy B, więc to nie jest takie coś, że to jest jakiś zamiennik roślinny, który po prostu jest czymś przetworzonym. To jest fajna rzecz, którą nawet warto wprowadzić do diety, nawet jeżeli jemy mięso.
0: I na pewno te płatki pasują do dyni. Teraz mamy sezon dyniowy. Na twoim profilu też można znaleźć dyniowe przepisy. Lubisz to warzywo? Ono jest trochę... Ostatnio ma swój czas, ale przez wiele lat było źle chyba traktowane w Polsce.
1: Powiem tak, że ja je... Było bardzo, bardzo częste na moim stole. Ja byłam w ogóle wielką miłośniczką dyni i też próbowałam te różne rodzaje, bo ich jest mnóstwo. Każda ma inny smak, inną teksturę. Ale po stworzeniu e-booka dyniowego, gdzie każda potrawa posiadała dynię, gdzie było ponad chyba 20 czy tam 30 potraw, to miałam taki okres, że już chciałam przejść na dyniową abstynencję. Bo wszystko, jakby ja mówię, wszystko co dobre, to fajnie, tylko bez przesady. Ale
0: z umiarem.
1: Tak, z umiarem.
0: Dobrze. Dyniowe curry chyba taki przepis numer jeden go-to, prawda? Na dzień dobry.
1: Dyniowe curry, tak. Wszelkie potrawy jednogarnkowe. Dynia uwielbia jednogarnkowe potrawy.
0: No to jak najwięcej smacznej dyni w tym sezonie. Tak. Już jesteś po dyniowym detoksie. Ina Rybarczyk była razem z nami, autorka profilu True Taste Hunters. Wszystkiego dobrego i smacznego.
1: Dziękuję.
0: Wielkie dzięki.
1: Smacznego.
2: Czwórka. Czwórka. Rozmowy na poziomie. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: tak jak my nie gra nikt.
1: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
2: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
1: Dzień dobry, soboto. Piotrek Galus, czwórka i rozgrzewka. Do ósmej będziemy ruszać ciało, ale również dziś sporo uwagi poświęcimy temu, co dzieje się w głowie. Mamy 10 października, czyli Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. A skoro jesteśmy w audycji o aktywności, to warto zapytać, co ruch może zrobić dla naszej psychiki? Czy trening musi być ciężki, żeby przyniósł korzyści? I czy czasem dobrym porządkiem może być po prostu ulubiony kawałek i kilka tanecznych ruchów? Dzisiaj moim gościem będzie Roman Okriger. Wejdziemy w świat shuffle dance, czyli szybkiej pracy nóg, rytmu i ruchów, przy których można odnieść wrażenie, że ktoś po prostu płynie po podłodze. Ale zanim zacznie pływać, zwykle trochę się plącze i właśnie ten moment też mnie bardzo interesuje. Bo kiedy próbujesz czegoś nowego, mylisz kroki, śmiejesz się, i próbujesz jeszcze raz. Zacznijmy jednak od konkretów. W 2022 roku w czasopiśmie JAMA Psychiatry opublikowano analizę 15 badań obejmujących ponad 191 tysięcy osób. Aktywność odpowiadająca mniej więcej 2,5 godzinom szybkiego marszu tygodniowo wiązała się z ryzykiem depresji niższym o 25% w porównaniu z brakiem aktywności. A teraz uwaga, najciekawsze. W połowie tej dawki ryzyko było niższe o 18%. To dane obserwacyjne, więc nie oznaczają, że każdy z nas może wyliczyć sobie ochronę przed depresją. Pokazują jednak ważną zależność. Korzyści mogą pojawić się już przy niewielkiej ilości ruchu. Nie trzeba od razu zapisywać się na maraton, bo 2,5 godziny tygodniowo to średnio nieco ponad 20 minut dziennie, a połowa tej dawki to tylko 11 minut. I jeszcze jedno badanie. W 2024 roku British Medical Journal opublikował metaanalizę 218 badań z udziałem ponad 14 tysięcy osób spełniających kryteria kliniczne depresji. Chodzenie, bieganie, joga i trening siłowy pomagały zmniejszać nasilenie jej objawów. Autorzy również zaznaczyli ograniczenia jakości badań, ale wskazywali, że aktywność warto uwzględniać w leczeniu obok psychoterapii i leków. To ważne. Depresja nie jest brakiem charakteru ani problemem, który załatwia się hasłem weź się w garść. Ruch może być częścią pomocy, a człowiek, któremu trudno wstać z łóżka, potrzebuje wsparcia, a nie oceny. No dobra, ale dlaczego dzisiaj taniec? No bo taniec łączy kilka rzeczy naraz. Ruszasz się, słuchasz muzyki, zapamiętujesz sekwencje i pilnujesz rytmu. Jeśli tańczysz w grupie, dochodzą również dodatkowi ludzie. A wszystko to może dawać przyjemność, która zachęca, żeby wrócić na kolejne zajęcia. W przeglądzie opublikowanym w 2024 roku w Sports Medicine porównano taniec z innymi formami ćwiczeń. Uwzględniono 27 badań i prawie 1400 uczestników. Ogólny wniosek? Taniec dawał podobne korzyści w badanych obszarach zdrowia psychicznego i funkcjonowania poznawczego. Pojawiły się też wstępne wyniki sugerujące przewagę w niektórych aspektach pamięci czy motywacji. To badania różnych form tańca, a nie dowód dotyczący konkretnie shuffle, ale dają dobry powód, żeby traktować parkiet również jako miejsce aktywności dla głowy. A muzyka? Pewnie znacie ten moment. Utwór dopiero się rozkręca, a wy już czekacie na ulubiony fragment. I tak, w badaniu opublikowanym w Nature Neuroscience naukowcy wykazali uwalnianie dopaminy podczas silnej przyjemności wywołanej muzyką. Co ciekawe, dotyczyło to także oczekiwania na muzyczny, kulminacyjny moment. Badano osoby szczególnie silne

0: silnie reagujące na muzykę, więc nie każdy odsłuch musi wywołać taki efekt, ale samo zjawisko jest fascynujące. Mózg potrafi reagować już na zapowiedź tego, co lubimy. I dziś sprawdzimy, jak tę muzyczną energię przełożyć na ruch. Jak zacząć, kiedy wydaje nam się, że mamy dwie lewe nogi? I co daje wspólne tańczenie? I dlaczego warto pozwolić sobie na bycie początkującym? Już za chwilę naszym gościem będzie nauczyciel tańca Shuffle Romano Krieger. To jest Rozgrzewka w Czwórce. To co? Łapiemy wspólny rytm?
1: Budzimy Was na sportowo.

0: Furce. Zaprasza Piotr Galus.
1: Sportowy przedporanek w czwórce, czyli rozgrzewka i słuchajcie, ja będę was dzisiaj rozgrzewał dynamiczną pracą nóg i kocimi ruchami, a tak naprawdę potańczymy, ale nie tak jak myślicie. Będzie to taniec, który może być bardzo mocno kojarzony aktualnie z tańcem z Instagrama, a konkretnie shuffle dance, czyli taniec, fruwanie lekko nad podłogą, skakanie. O tym wszystkim więcej opowie nasz dzisiejszy gość, Roman Krieger, znany po prostu jako Romano z Shuffle Warsaw. Dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie na naukę tańca. Stwierdziłem, że najpierw muszę z tobą porozmawiać o tym wszystkim, bo to, co nam się wydaje łatwe i przystępne na materiałach wideo, które oglądamy, bardzo często jest trudne w wykonaniu. Powiedz mi, czy cała popularność shuffle dance i tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, powoduje, że masz wielu klientów?
2: Coraz więcej ludzi się zgłasza i chce to spróbować, bo to jest takie fajne, efektowe i to nie jest tylko taniec, uwaga, to jest też rodzaj sportu i zaraz się przekonasz dlaczego, bo to jest mocne cardio, więc tutaj ludzie chodzą też, którzy chcą ze sobą coś robić, po prostu nie chcą na przykład biegać na zewnątrz, no to przychodzą tutaj na 60 minut i jest takie spalanie kalorii, że ludzie z tego nie dają sprawy, dopóki to nie spróbują, tak, więc no jest takie boom i coraz więcej ludzi jakby się o tym dowiaduje. Ja się staram to promować sporo i jakby odblokować taki blok u ludzi, że to jest trudne, nie dam radę, bo to wygląda tak jakby pięknie, ale tak trudnie, tak, i jak przychodzą tutaj ludzie, to rzeczywiście jak spróbują, to od razu zrozumią, że to nie jest takie trudne, tylko rzeczywiście trzeba być fizycznie tutaj na salce, aby to porozumieć, bo to jest zupełnie inny świat uczyć się jakby z filmiku i w rzeczywistości na treningu jakby na salce. No.
1: To czym według ciebie jest ten shuffle dance, jak miałbyś go wytłumaczyć? Co to dokładnie jest?
2: No shuffle dance ogólnie tak, pochodzi to z Australii, z miasta Melbourne, no i był taki boom, później to przeszło do Stanów Zjednoczonych, później Europa i teraz jakby mocno się to dzieli na różne takie kategorie, tak? No i ogólnie jest to dynamiczny ruch pracy nóg, tak? Czyli takie mikro skakanie cały czas, że to jest ogólnie podobne jak w skakance lub w boksie, tak? Sztuki walki. Również właśnie przychodzą ludzie ze sztuk walk, bo si chcą trochę te nogi jeszcze jakby tą koordynację tych nóg wzmocnić, no i opanować, no i to właśnie ten shuffle robi. Takie jakby, jak to powiedzieć, cuda, tak?
1: Czyli chcesz mi powiedzieć, że nawet osoby, które na co dzień uprawiają sztuki walki, przychodzą na shuffle dance, aby jeszcze sprawniej poruszać się w ringu i być jeszcze szybszymi tak naprawdę.
2: Zgadza się, mam tutaj takich kilka zawodników z KSW, którzy przychodzą.
1: No nie gadaj.
2: No właśnie tak, na przykład taki Radek Płacuszki, który też chce wzmocnić sobie nogi i do koordynacji pracy nóg, no to też go to zainteresowało i zaczął przychodzić. Wiadomo, ma to trochę to dużo na głowie, więc nasze treningi się trochę teraz zmniejszyły, ale jest to bardzo jakby mega później widoczne w tej pracy nóg.
1: I widzisz po prostu na KSW, jak w pewnym momencie zawodnik się cieszy i zaczyna tańczyć shuffle dance. Ha, był u mnie. To o to chodzi?
2: No w sumie powiedzmy, że tak. Albo może być też na pomeczu, po tej walce, na przykład jakiś taniec, celebracja tej wygranej walki w ramach shufflu też można, nie?
1: Tak, no to na pewno wszyscy zwrócą na to uwagę i postawisz pozostałych zawodników, na przykład jeżeli w drużynie jesteś w cieniu. No dobra, to co w takim razie najbardziej pracuje podczas shuffle dance? Łydki, uda?

0: cały tułów. Jeżeli czujesz zmęczenie po treningu, to czego najbardziej? Może stopy?
1: No, stopy. Stopy, łydki, łydka i ogólnie uda. Przepraszam za mój polski, bo ja jestem z Czech, pochodzę z Czech, ale mieszkam 7 lat w Warszawie, więc się uczę polski język.
0: Coraz... Trochę jest jak szafol, nie?
1: No, nie, jest trudniejszy.
0: Naprawdę? Trudniejszy? No, słuchaj, dla ciebie naturalnym będzie czeski, więc mogłoby się wydawać, że z tym polskim tak ciężko nie będzie.
1: No, to też myślałem, ale naprawdę jest no, piękny język, ale bardzo, bardzo trudny, ale podziwiam naprawdę ludzi, którzy też przyjeżdżał z zagranicy i uczył się ten polski i później jakby mówią tak dobrze po polsku, lepiej niż Polacy, to ja naprawdę w szoku jestem, więc się staram, no ale jak wracam do tego szafla, no to najbardziej zmęczone łydki i stopy, więc taki jakby to rolowanie po tej godzinie jest bardzo jakby przydatne, aby nie były te zakwasy i na drugi dzień nogi jak kamień.
0: Dobra, tyle jeżeli chodzi o samo zmęczenie nóg, czy to jakie ciało mamy, w jakiej kondycji jesteśmy, czy jesteśmy więksi, mniejsi, ma tutaj znaczenie, bo jak sobie wyobrażam zawodnika KSW, on jest szybki, zwinny, ale raczej należy do tych bardziej umięśnionych. Czy to jak wyglądamy i czym się na co dzień zajmujemy będzie miało tutaj wpływ?
1: No właśnie nie, bo tutaj do mnie przychodzą też ludzie, którzy są na przykład, no robią kulturystykę, czyli tak, mam takiego gościa, który ma 2 metry i jest taki napakowany, bo codziennie szło na jego życie, albo te zawodnicy z KSW, no to też napakowani wysocy i to naprawdę jak porozumie się jakby ten schemat tego, tych kroków, jak to technicznie robić, to się później to ciało nie męczy, tak? I jest głowa jakby czysta i coraz łatwiej idzie i jest ten progres, więc tutaj naprawdę nie ma znaczenia, ile masz lat i jeżeli jesteś wysoki, czy mali, czy po prostu masz więcej kilogramów, mniej, naprawdę nie ma znaczenia, bo naprawdę właśnie chcę pokazać, że każdy to może zrobić.
0: Właśnie w twoich mediach społecznościowych widziałem pełen wachlarz osób, które chcą się nauczyć od dzieci, po bardzo dojrzałych mężczyzn 60+, i nawet widziałem, że ktoś wybiera się na Mistrzostwa Świata. Dobrze zrozumiałem przekaz jednego z materiałów?
1: No tak, to jest Mistrzostwa Europy. Będzie to w Pradze, w Czechach, teraz 24 października. I to jest taki pan Tomek, który miał teraz konsultację z lekarzem i lekarz mu zlecił operację kolana. No i on zamiast tej operacji idzie trenować i jedzie do Pragi, występował na Mistrzostwie Europy w Shuffle Dance. Nie tylko on, mamy jeszcze kilka takich
0: przed operacją kolana.
1: Tak, przed operacją kolana, więc mam nadzieję, że się nic nie wydarzy poważnego i on wróci do domu jakby cali, tak?
0: Co poprawia shuffle dance? Kondycję, równowagę, zwinność? Czego mogę się spodziewać po lekcjach z tobą?
1: Na pewno kondycja. No powiem szczerze, ja też gram piłkę nożną i dzięki shufflu to kondycja mi się poprawia naprawdę bardzo, bardzo dużo.
0: Potrafisz dobrze zmylić zawodnika na boisku, jak nagle tymi nogami zaczynasz pracować, prawda?
1: To też również i jeszcze trzeba powiedzieć ważną rzecz, że dzięki szaflu ja schudłem 20 kilo. Ja teraz mam 84 kilo i jak był COVID, to miałem plus 20. No to dzięki właśnie szaflu później schudłem i zrobiłem naprawdę formę życia, którą teraz już też nie mam, ale...
0: No z tego, co widzę w mediach społecznościowych, to potrafisz naprawdę różne rzeczy zrobić. Jesteś w formie.
1: No, staram się. No, ale naprawdę shuffle daje dużo benefitów, który jakby człowiek zrozumie, dopiero jak przyjdzie na tą salkę i zacznie trenować ze mną.
0: Słuchajcie, to jeszcze tylko ubierzmy się odpowiednio na te zajęcia, bo wiem, że tutaj nie każde buty się sprawdzą.
1: Zgadza się, to jest bardzo ważna rzecz, bo można sobie zrobić krzywdę, więc trzeba mieć buty z większą podeszwą. Powiedzmy buty sportowe, na przykład do biegania, większa podeszwa, bo to jest ta amortyzacja, która amortyzuje nam stopę, więc on.
0: Dobre buty założyłem?
1: Tak, właśnie masz dobre buty.
0: Tylko dlatego, że widziałem u ciebie w mediach społecznościowych, że nie każde buty się sprawdzą. A czy poślizg będzie miał tutaj znaczenie?
1: No też, bo to jest takie szuranie, tak? Cały czas jakby szuramy i skakamy, więc no to takie buty właśnie, które nam też dają ten poślizg łatwiej, no to takie buty trzeba na przykład stosować po prostu.
0: Do jakiej muzyki będziemy się dzisiaj ruszać, bo wy musicie wiedzieć, że wy za chwilę posłuchacie muzyki w czwórce, a ja do tej muzyki będę się ruszał, aby nasze kolejne spotkanie z Romano było już o tym, co wydarzyło się podczas lekcji i czy to było trudne dla takiego kloca jak ja.
1: Tak naprawdę shuffle dance można tańczyć na wszystki jakby rodzaj muzyki, ale najbardziej się sprawdza jest ten efekt na EDM, czyli Electronic Dance Music, czyli może to być na house, może to być na techno, może to być na drum and bass, więc później właśnie ludzie w lato jeżdżą na festiwale i tańczą pięknie ten shuffle na tych drum and bassowych festiwalach i techno.
0: No dobra, słuchajcie, to jest ten moment, w którym ja się na chwilę wyłączam, wy wygodnie tam się rozkręcacie, w końcu to rozgrzewka. No i tak, my też się rozgrzejemy poskaczemy, poszaflujemy i wracam do Was niebawem. Naszym gościem jest Roman Krieger, czyli

0: tablice. Dbamy o waszą formę.
1: Słuchajcie, ja muszę zadać jedno pytanie. Romano, co ty dzisiaj ze mną zrobiłeś?
2: Dałem ci taki wycisk, że będziesz tego pamiętał na bardzo długo.
1: Zacznijmy od tego, że ja nie wiem, o czym myślałem, przygotowując się na te zajęcia, bo ja, trener, osoba pracująca na siłowni, ćwicząca, założyłem na siebie bawełniany, luźny t-shirt, szerokie bawełniane spodnie. Wszystko mi się klei do wiadomo czego, ale okej, te ciuchy fajnie pracują. Odzież techniczna nie będzie tak pracowała jak bawełna. One razem z tobą tańczą, co nie zmienia faktu, ja nie wziąłem nic na zmianę, więc pamiętajcie, ręcznik, zmiana, t-shirt. Nie wiem, o czym myślałem. Czego dzisiaj się nauczyłem?
2: Dzisiaj się nauczyłeś 4 podstawowe kroki, czyli pali paket, running man, criss-cross i happy feet. I to jsme połączyli pięknie i zrobili z tego takie super combo cardio.
1: Możecie zobaczyć w moich mediach społecznościowych Forma Galusa, jak to wygląda. Wrzucimy to też na czwórkowe media społecznościowe. I teraz tak, dlaczego tak dużo naraz tych kroków? Czy nie da się pojedynczo? Czy ty po prostu robisz taki rentgen zawodnika i mówisz, dobra, da radę? Czy im więcej wrzucisz, tym łatwiej jest się nauczyć?
2: No tak, wiadomo, tylko możesz wrzucić więcej, ale ktoś się może zdemotywować, bo to nie wychodzi. Tylko od razu na początku jakby analizuje człowieka, czy ogarnia, nie ogarnia, czy ma muzykalność, nie ma. No i tutaj wiadomo, ty jesteś rodzony talent, dlatego ci rzuciłem od razu 4 kroki na raz i
1: zrobię. Ja potrafię przysiady robić i biegać.
2: I zrobiłeś kawałek roboty, więc gratulacje.
1: Ale może to była kwestia tego, że poprosiłem cię o utwór, który znam, który dobrze mi robi na głowę, który w mediach społecznościowych często jest właśnie tańczony przez różne grupy wiekowe, zwłaszcza tych, którzy nastolatkami byli w latach 90. Znałeś NSYNC i te kawałki, do których ćwiczyliśmy? Dlaczego one się nadają?
2: No te takie kawałki właśnie, te starsze kawałki to są właśnie mega, mega właśnie pod ten shuffle też również. Nie jest to tylko jakieś techno house, ale to są fajne jakby te starsze kawałki albo modern talking, to są właśnie

0: také super kavalky, ktoré napravde možno tačiť mega šafl na to, i je ten feeling, také to połączenie, tak? Ta duša, to ciało i ta muzyka, to jest coś pięknego.
1: Tak, ja nie ukrywam, że zacząłem czuć taniec bardziej niż mechaniczne ruchy w momencie, kiedy zmieniliśmy muzykę. Ile procent ważności przy tym, co robiliśmy, ma właśnie ta muzyka? To jest tak pół na pół?
0: Nie, no to muzyka jest bardzo ważna i też trzeba zacząć z tym BPM trochę niższym i później jak opanujesz technikę, to może iść jakby wyżej, tak? Dzisiaj jsme też spróbowali właśnie tutaj mocne BPM i się sprawdziło, bo już widzisz, już tą technikę jsme opanowali, czyli już później zacząłeś jakby naprawdę bardziej tańczyć i nie się skupia na tymi krokami.
1: Tak, ja również zauważyłem to, jak głowa pracuje w trakcie. Powiedziałeś mi, słuchaj, tańcz. Nie licz, na szczęście trzeba liczyć tylko do czterech, tyle ogarnąłem, ale też nagrywaliśmy sobie wideo i moja uważność w pewnym momencie była skierowana w stronę telefonu i zadałem sobie w głowie pytanie, czy na pewno się nagrywa. To też jest dobry trening uważności, żeby być tutaj i teraz, żeby po całym dniu pracy, przed którym jeszcze jesteście, po całym dniu obowiązków, znaleźć taką chwilę dla siebie i oderwać się od tego. Czy przychodzą do ciebie też ludzie nie tylko po fizyczność, ale po to, żeby odpocząć psychicznie?
0: Tak, właśnie, no to trochę taka terapia, ten shuffle, ogólnie każdy taniec, bo to naprawdę się człowiek odcina i za tych 60 minut po prostu ludzie wychodzą i są zupełnie inni niż byli w tym ciągu dnia, tak, po prostu przemięczeni tą pracą, obowiązkami, problemami i tak dalej, jak wszyscy coś tam mamy, no to naprawdę to jest lekarstwo, naprawdę ten shuffle to lekarstwo na to.
1: Ja mam uśmiech na twarzy, może tego nie widzisz, ale mi się w głowie wszystko cieszy, bo trochę chyba spełniłem jakieś takie swoje marzenie, żeby pójść już w tym dojrzałym, dorosłym wieku, poskakać trochę, niekoniecznie na imprezie, tylko nauczyć się czegoś nowego, bo to rzeczywiście świetnie wpływa na głowę, a my dzisiaj mamy również Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, dlatego to jest tak ważne, a taniec i muzyka mają na to ogromny wpływ.
0: Zgadza się. Taniec, muzyka, no to są dwie rzeczy, które się łączą i taniec łączy ludzie, czyli nie tylko na tych indywidualnych lekcjach u mnie, ale i na tych właśnie grupowych. Ludzie są obcy, tak? Przychodzą obce osoby i po zajęciach wszyscy uśmiech na twarzy i nie chcą ludzie po prostu ani wychodzić do domu, bo po prostu jest taki vibe, takie uczucie między tymi ludźmi przez ten taniec właśnie, że to jest naprawdę coś niesamowitego i ja polecam każdemu to spróbować.
1: I dokładnie tak jest. Ja przyszedłem do ciebie nie znając cię jako do zupełnie obcej osoby, a po tej godzinie skakania po tym parkiecie mam wrażenie, że cię znam tanecznie, że to naprawdę łączy. Myślę, że moglibyśmy się spokojnie zakumplować, pójść na niejedną imprezę, ale właśnie myślę, że to też może być zupełnie nowy trend, bo teraz wiele osób rezygnuje z alkoholu, chodzą na imprezy bez używek lub też spotykają się o bardzo różnych porach, niekoniecznie nocnych, żeby poimprezować. To jest trend. Czy ty to już czujesz, że jest większe zainteresowanie?
0: Tak, jest rzeczywiście i jest to super trend naprawdę, bo no, trzeba jakby to wzmocnić i wspierać. Też mogę powiedzieć, że byłem w Sydney i tam właśnie w Australii to ludzie w ogóle o 4 rano biegają wszyscy i no i po prostu się integrują i właśnie jeszcze przed tą pracą i po pracy chodzą na jakieś zajęcie. To nieważne, czy taniec, shuffle albo jakiś sport, ale chociaż coś, no bo naprawdę no, dużo to da, tak, dla człowieka i nie trzeba chodzić na imprezy i się bawić na przykład z alkoholem, ale można i bez tego alkoholu fajnie sobie...
1: Trzeba.
0: Fajnie sobie można potańczyć i poznać dzięki temu tańcu właśnie ludzie.
1: Ja ci powiem, Romano, ja chcę jeszcze. I wy teraz usłyszycie, jak to brzmi na naszych, na tych zajęciach, kiedy po prostu... No właśnie, jedziemy.
2: Let's go.

0: Ona be May, to jest dokładnie to, słuchajcie. Romano, bardzo ci dziękuję za tą wspaniałą lekcję. Coś niesamowitego. Słuchajcie, namawiam was na taniec, namawiam was na shuffle dance. Odwiedzajcie profil w mediach społecznościowych.
1: Shuffle Warsaw.
0: No i właśnie tam zobaczycie tego wspaniałego człowieka. Moim i waszym gościem był Romano Krieger. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.

0: sportową formę dba Piotr Galus.
1: Słuchajcie, cóż to była za taneczna rozgrzewka w czwórce. Ja nazywam się Piotrek Galus, a moim nauczycielem i naszym gościem był Romano Krieger z Shuffle Warsaw. I dziś przyglądaliśmy się Shuffle Dance i temu, jak spotyka się muzyka, ruch oraz ludzie na parkiecie. A w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego chciałbym zostawić Was z kilkoma rzeczami, kilkoma protipami, które będzie można zabrać z tej rozmowy do własnego życia. Najpierw jeszcze jedna ciekawostka. W eksperymencie opublikowanym w czasopiśmie Biology Letters badacze sprawdzali znaczenie wysiłku i tańczenia w synchronizacji z innymi. Zarówno wysiłek, jak i wspólne wykonywanie ruchów sprzyjały poczuciu więzi w grupie. Obserwowano wzrost progu bólu, który potraktowano jako pośrednią wskazówkę dotyczącą działania układu endorfinowego. Czyli naukowcy nie zmierzyli po prostu poziomu szczęścia. Sprawdzali konkretne reakcje i poczucie bliskości między ludźmi. Pomyślcie o tym przez chwilę. Można kogoś prawie nie znać, a po wspólnym tańczeniu mieć poczucie, że lody trochę puściły. Macie wspólny rytm, wspólne zadanie, czasem wspólną pomyłkę. A rozmowa pomiędzy wami może rozpocząć się od zwykłego czekaj, która noga teraz? I to jest bardzo ludzki wymiar aktywności. Spotkanie, obecność, okazja, żeby wyjść z domu i mieć z kim dzielić kawałek dnia. A teraz kilka pomysłów do przetestowania. Po pierwsze, zmniejszamy próg wejścia. Jeśli perspektywa godzinnego treningu cię przytłacza, wybierz jeden utwór. Zrób sobie trochę miejsca. Zacznij spokojnie i poruszaj się przez te kilka minut. To propozycja na początek, nie naukowa recepta z gwarantowanym wynikiem. Chodzi o znalezienie czegoś, na co masz dzisiaj siłę. Po drugie, daj sobie prawo do nauki. Pierwsze próby nie muszą wyglądać jak film, który możecie już obejrzeć w mediach społecznościowych z mojej lekcji z Romano. Możecie zgubić rytm, możecie zatrzymać nagranie, możecie powtórzyć jeden krok 5 razy. Nie ma obowiązku publikowania tego w sieci. Możecie zrobić coś tylko dla siebie. A to, co razem z Romano opublikowaliśmy, to wyobraźcie sobie, że jest 15 sekund po 60 minutach powtarzania 4 kroków. Więc wykonaliśmy gro pracy, która była dobrą pracą dla głowy, dla ciała, a później sobie nagraliśmy krótką zachętę dla Was. Idziemy dalej. Po trzecie, sprawdźcie, jak się dzisiaj czujecie, bo przed ruchem trzeba zadać sobie 2 pytania. Ile mam energii i jak duże jest moje napięcie? Potem wrócić do nich po spacerze albo tańcu. I nie chodzi o wystawianie sobie ocen. Chodzi o zauważenie, co Ci służy. Może muzyka dodaje energii, a spokojny spacer pomaga się wyciszyć. A może największą różnicę robi towarzystwo. I po czwarte, szukajcie ludzi, przy których można zacząć bez wstydu. Dobry klimat na zajęciach ma naprawdę znaczenie. Łatwiej wrócić tam, gdzie można zapytać, pomylić się i odpocząć. Wybierając aktywność, zwróćcie uwagę także na to, jak czujecie się w danej grupie. I jeszcze ostatnia rzecz na koniec. Nie zamieniaj dbania o siebie w kolejny wyścig. Jeśli dziś masz energię na trening, świetnie. Jeżeli na krótki spacer, to też jest jakiś krok. A jeżeli od dłuższego czasu trudno Ci funkcjonować, nic Cię nie cieszy, sen się rozsypuje albo lęk przejmuje stery, warto porozmawiać ze specjalistą. I dzisiaj życzę Wam trochę ciekawości w stosunku do siebie. Sprawdźcie, jaki ruch lubicie, przy jakiej muzyce noga sama zaczyna wybijać rytm i z kim dobrze Wam

0: spędzić czas. Niech ta sobota ma miejsce na oddech, spotkanie i choćby kilka kroków zrobionych dla własnej przyjemności. Dzięki za wspólny poranek. Ja nazywam się Piotrek Galus. Rozgrzewka w czwórce od poniedziałku do soboty pomiędzy 7 a 8. Dobrego dnia.
1: Każdy może być mistrzem. Każdy jest mistrzem. To była rozgrzewka w czwórce. Rozgrzewka w czwórce.
2: A China Joe, the piano abo. Everything be cool, quiet and funny for. A China Joe, the body so day.

0: słuchawkach deszcz od grupy Martis, a na zewnątrz minęła 8, sprawdzamy termometry.
1: Pogoda.
0: W sobotę w całej Polsce będzie pochmurnie, no i właśnie z przelotnymi opadami deszczu. Na północy od 12 do 14 stopni Celsjusza i tutaj znowu przelotny deszcz. Na zachodzie 12-15 i naprzemiennie będzie i trochę słońca, i trochę chmur z deszczem. W centrum zdecydowanie już przydadzą się parasolki, bo ten deszcz będzie mocniejszy, ale też do 16 stopni. Na południu dzisiaj najcieplej od 14 do 18 stopni. Chmury, ale z przejaśnieniami, także mamy już prawdziwą jesień.
1: Autopromocja.
2: Leniwe, niedzielne popołudnie. Cisza, spokój, oj, nuda, nuda. Chyba już nic się dzisiaj nie wydarzy. Na pewno nie u nas.
3: Bo kiedy jedni zwalniają,
2: my podkręcamy tempo.
3: Od wielkich stadionów po małe boiska.
2: Od zawodowców po zajawkowiczu.
3: Bez spiny i hamulców.
2: Z ironią i energią.
3: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: W każdą niedzielę.
3: Od 15 do 18.
2: Jędrzej Rosiewicz.
3: Michał Piwowarek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
12: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
11: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
12: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
11: A to akurat bardzo proste.
13: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: Fresh. Ten utwór na początek, a my rozpoczynamy poranek w czwórce, 11 minut po godzinie 8.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Mamy jesień, poranki są, no co tu dużo mówić, coraz chłodniejsze, są szare i wcale nam się nie chce wstawać i najchętniej chyba zostalibyśmy w łóżku jak najdłużej. Dlatego pomyślałam sobie, że może do godziny 9 jakoś mocno nie będę was namawiała do wyjścia z domu, chyba że w szczytnym celu, na przykład po to, żeby protestować przeciwko wycince drzew, ale to już chyba tych najbardziej zmobilizowanych. Ale na razie na spokojnie włączajcie ekspres, czajnik, zaparzajcie pierwszą kawę, no i wracajcie do łóżka i tam sobie tę kawę po prostu wypijcie. My powoli zaczynamy sobotę, a jeżeli chcielibyście mimo wszystko zrobić jakieś małe porządki, to też podpowiemy, w jakich godzinach najlepiej będzie to najbardziej ekologiczne. Ja zapraszam, Weronika Puszkar, do godziny 10 jesteśmy razem. Teraz Daft Punk i Rod Robok w waszych głośnikach.

0: Tydzień temu zastanawiałam się, czy sprzątać mieszkanie, czy właśnie wykorzystać wolny weekend na porządki. No a zastanawiałam się dlatego, że była po prostu wspaniała pogoda, świeciło słońce i aż chciało się jak najwięcej czasu spędzić na zewnątrz. Dzisiaj już nie jest tak ładnie, jest znacznie więcej chmur. No to chyba oznacza, że czas na porządki.
1: Zielone godziny.
0: No dobra, umówmy się, że jeżeli macie ochotę wyjść na spacer do parku, do lasu, oczywiście róbcie to, ale jeżeli chcecie sobie odpalić na przykład jakiś podcast i pojeździć odkurzaczem, to przychodzę do Was z zielonymi godzinami, czyli takim momentem w ciągu dnia, kiedy sprzątanie będzie najbardziej odpowiedzialne i oczywiście najlepsze dla naszej planety. A więc najlepiej zrobić to szybko i bezboleśnie i mieć po prostu z głowy. No bo właśnie tak się składa, że o godzinie 11 jest super czas na sprzątanie. To jest moment, kiedy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych. I tak będzie aż do godziny 16. No ale umówmy się, że jakoś tak to sprzątanie chcemy mieć jak najszybciej z głowy. Nie polecam natomiast sprzątać między 18 a 21, bo wtedy nie dość, że zrobicie na złość planecie, to jeszcze zdenerwujecie sąsiadów. Także sprzątamy szybko, o poranku, właściwie tak jeszcze przed południem, a później już chillujemy. A wcześniej oczywiście słuchamy dobrej muzyki. Teraz u nas Ewa Sad i utwór Na mieście. 19 minut już mamy po 8.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Mówiłam wam dzisiaj o tym, że zachęcam, żebyście wychodzili na zewnątrz, ale w konkretnym celu, czyli w takim ekologicznym celu, dlatego że kilkadziesiąt osób protestowało ostatnio na wrocławskich Praczach Odrzańskich przeciwko wycince ponad 600 drzew związanej z remontem wału przeciwpowodziowego nad Bystrzycą. Wody Polskie modernizują odcinek obwałowania, który chroni osiedle oraz oczyszczalnie ścieków. No ale niestety część prac wymaga usunięcia drzew, które rosną na jego korpusie i w sąsiedztwie.
3: To, co tutaj się dzieje, jest to po prostu jak cios w moje serce. Po prostu ja płaczę, patrząc na to, co tu się dzieje.
4: Musimy zostawiać przyrodzie jak najwięcej przestrzeni, między innymi właśnie rzekom, na to, żeby miały się gdzie rozlać. Jeżeli my je będziemy meliorować, robić szczelne wały, oczyszczać, pogłębiać i tak dalej, to przy zdarzeniach typu powódź, ta woda znajdzie sobie ujście, tylko w losowym miejscu, tam gdzie akurat infrastruktura zawiedzie.
5: Chcemy, żeby odstąpiono od wycinki drzew o wymiarach pomnikowych. Uważamy, że remont wału można przeprowadzić w mniej inwazyjny sposób, więc żądamy, żeby wycofano się z wycinki drzew.
2: No nie wiem jak na was, ale na mnie robią wrażenie te wszystkie głosy. Z kolei Wody Polskie podkreślają, że przed rozpoczęciem tej inwestycji przeanalizowano dwa warianty i ten wybrany ma ograniczyć wycinkę o ponad 60% w porównaniu z drugim wariantem, z tym drugim rozwiązaniem i ma też pozostawić znaczną część ponad 100-letnich dębów. Po zakończeniu pracy Wody Polskie też zapowiadają zasadzenie około 1000 nowych drzew. No przykro się patrzy, szczególnie kiedy widzi się zdjęcia w internecie tych ściętych drzew. Dlatego dzisiaj jeszcze powiemy o odwrotnej akcji, o uczniach, którzy sadzą las.

0: i Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Powiem wam, że mam takie spostrzeżenie, że coraz trudniej żyje się w dużych miastach, kiedy obserwuje się, że właściwie wszędzie powstają nowe bloki. Ja mam obok siebie właśnie taki nowy blok, a mieszkam naprawdę na stosunkowo zielonym osiedlu i widzę, że te nowe bloki, te nowe mieszkania naprawdę stawiane są bardzo, bardzo szybko, ale są też akcje, które pokazują, że można robić zupełnie inaczej, bo na przykład uczniowie z powiatu wałeckiego, słuchajcie, posadzili swój las. To wszystko w ramach kolejnej odsłony projektu Pomorze Zachodnie Zielony Region. Kilka tysięcy sadzonek wkopano na terenach nadleśnictwa Tuczno, a biorący udział w akcji uczniowie przyznają, że choć no wiadomo, że to jest takie zadanie, które wymaga od nich wysiłku, to też daje ogromną satysfakcję.
2: Ja kopię dziurę, trzeba zrobić. Później koleżanka wsadza ten takie drzewko, a później zakopię w dół, no i tak nogą.
3: Sadzimy drzewa. Trzeba takim specjalnym narzędziem najpierw zrobić dziurę, a później wsadzić idealnie.
4: Sadzimy las.
5: Trochę męczące, ale
3: fajnie.
1: Trochę męczące. Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin nadleśniczy nadleśnictwa Tuczno Marcin Majchrzak, dla młodych ludzi to przede wszystkim dobra lekcja przyrody i ekologii.
6: O przyrodzie można pięknie opowiadać, barwnie, piękne filmy, reportaże, ale najpiękniejszą lekcją jest bycie w terenie, w lesie i robienie coś, co służy lasom i przyrodzie. To pokolenie będzie miało szansę żyć, mam nadzieję, zdrowo i szczęśliwie i w dostatku, równolegle też mam nadzieję ze zdrowo rosnącym, sadzącym tutaj lasem. Mam nadzieję, że będą cieszyć się za kilkadziesiąt lat pięknym, dorodnym, sosnowym lasem.
1: No, trzymamy za to kciuki, bo szczerze mówiąc, my też obserwujemy coś zupełnie innego, kiedy tak oglądamy to, co się dzieje w dużych miastach. Ale słuchajcie, w nadchodzących dniach podobne akcje odbędą się w innych częściach tego regionu i w sumie w ciągu 2 lat projektu w całym regionie pojawi się około 100 tysięcy takich nowych drzew. Swoją drogą ja pamiętam, że kiedyś, kiedy zaczynał się nowy rok akademicki, rok szkolny, tak, to był rok szkolny dla uczniów pierwszych klas, to wtedy zawsze sadziło się nowe drzewa przed szkołą. Jestem ciekawa, czy nadal podtrzymuje się taką tradycję. Gramy teraz La Muza i Jimmy Jones w czwórce.

0: Myśl pozytywnie. Taki przekaz od Sokoła i Marysi Starosty. No ale chyba w sobotę jest to nieco łatwiejsze.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: No dobra, ja od rana zachęcam was, żebyście sadzili lasy, ale również dlatego, że być może w przyszłości w tych lasach pojawią się grzyby. Nie wiem, czy byliście w tym roku już na grzybach, bo podobno mamy prawdziwy wysyp i szczerze, ja jestem zaskoczona, bo naprawdę znam mnóstwo młodych ludzi, którzy zakładają kalosze, biorą kosze wiklinowe, smartfona oczywiście z aplikacją o grzybach, no i lecą do tego lasu na grzyby, ale jeszcze bardziej zaskoczyła mnie informacja o tym, że niektóre grzyby naprawdę potrafią być ogromnych rozmiarów. Początek października przyniósł prawdziwy wysyp grzybów na Podkarpaciu. Rekordowej wielkości prawdziwka w lasach gminy Harasiuki znalazł 12-letni Adaś z Krzeszowa, który był na grzybobraniu oczywiście z rodzicami i ze swoim rodzeństwem. I z tym małym szczęśliwcem, ale też z jego ojcem Marcinem rozmawiała Iwona Pięta z Polskiego Radia Rzeszów.
3: Bardzo duży, zdrowy okaz. Znaleziony tak naprawdę na polu obok lasu.
4: Ile może mieć centymetrów? Tak popatrzmy.
3: 35? 30?
5: Centymetrów, może 40? Nie wiem.
3: Zdrowy. Tutaj mamy nogę obciętą. Zdrowa nóżka. Mhm.
4: Co jest fajnego w grzybobraniu?

0: Można się trochę rozerwać, jest świeże powietrze.
1: Radość, jak się znajdzie grzyba.
0: No.
1: I po co? I suszymy grzyby, bo na święta dodamy do bigosu. Adam lubi bardzo sos grzybowy.
0: Cieszę się tego, bo no takiego grzyba to jeszcze nie widziałem. Jestem pod wrażeniem.
2: No i już o świętach myślą, a dopiero 10 października. Ja w ogóle słyszałam, że ludzie nie chcą mówić sobie, gdzie jest najwięcej grzybów, bo boją się, że ktoś ich wyprzedzi i że wszystkie te grzyby zabierze. No ja na grzyby nie chodzę, dlatego mogę wam powiedzieć, lasy gminy Harasiuki w powiecie niżańskim uznawane są za prawdziwy raj dla grzybiarzy i można tam znaleźć i prawdziwki, i maślaki, koślarze, kurki i oczywiście podgrzybki. Także zachęcam was, jeżeli macie trochę wolnego czasu albo w ogóle możecie ten weekend wykorzystać sobie właśnie na grzybobranie. Pamiętajcie tylko o tym, żeby zabrać kosz wiklinowy, nie reklamówkę, to akurat wiem od ekspertów, że w reklamówce po prostu grzyby się szybciej psują.

0: Zbliżamy się powoli do godziny 9 i taką sobie tworzymy listę, playlistę do sobotniego sprzątania. Pamiętajcie, że od godziny 11 możecie to już robić z czystym sumieniem. Oczywiście mówię o tych, którzy zamierzają używać na przykład odkurzacza. Może ten utwór przypadnie wam do gustu. To jest nasza nowość. Mike D, Make It Stop. I to jest szczególny projekt członka Beastie Boys, nagrany między innymi z jego prawie dorosłymi synami.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Już za moment, już niedługo. Jeszcze tylko parę chwil i zaczynamy weekend. Po całym tygodniu pracy, obowiązków i pośpiechu w sobotę o 10 w czwórce przychodzi czas na przerwę weekendową. Co tydzień o tej porze zostawiamy wszystko, co niewygodne, na poniedziałek i robimy miejsce na same przyjemności.
2: Same przyjemności.
1: Zaglądamy do świata kultury, sprawdzamy, co ciekawego dzieje się na mieście i szukamy pomysłów na to, jak dobrze spędzić najbliższe dwa dni.
2: Najbliższe dwa dni.
1: Zabierzcie ulubioną kawę, włączcie czwórkę i spędźcie z nami sobotnie popołudnie. Zapraszam, Alicja Michalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.

0: Rowid. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Siemano, z tej strony BRK.

0: No i już minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: No w porównaniu z tym, co mieliśmy w ciągu tygodnia, to taka sobie ta pogoda. Chociaż moja znajoma ostatnio powiedziała mi, że ona już chciałaby taką prawdziwą polską jesień. No to ma, powiem wam. W sobotę dzisiaj w całej Polsce chmury. Na północy od 12 do 14 stopni tylko. Tutaj przelotny deszcz. Na zachodzie 12-15 stopni. Trochę będzie pojawiało się słońce, ale będzie też słaby deszcz padał. W centrum zdecydowanie przydadzą

0: Tu się parasolki, tam będzie padać, ale do 16 stopni. Natomiast na południu dzisiaj najcieplej od 14 do 18 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.
8: Tak jak

0: 8 minut już mamy po godzinie 9, także przeciągamy się, parzymy kawę i powoli podnosimy się z łóżka. Warto i warto, nawet jeżeli tego słońca dzisiaj trochę brakuje na zewnątrz.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: My Was będziemy zachęcać do spaceru dzisiaj po lesie albo po parku i do tego, żebyście patrzyli w górę. I nie mam tu na myśli patrzenia na te szare chmury, absolutnie. Chodzi mi o drzewa. Dzisiaj na całym świecie obchodzą one swoje święto. Cała akcja tego Światowego Dnia Drzewa miała na celu sadzenie nowych drzew. I ja, szczerze mówiąc, najbardziej to wszystko pamiętam ze szkoły, kiedy te drzewa sadziło się jakoś na początku roku szkolnego. I jeżeli chcielibyście tak nostalgicznie wrócić do tej czynności, to oczywiście zachęcamy, a my powiemy Wam też o tym, jak później o te drzewa się dba, jak sprawdza się, czy są zdrowe i kim w ogóle jest taki lekarz od drzew. Zapraszam, jesteśmy razem do godziny 10:00.

0: Święto drzewa w kalendarzu, więc dzisiaj gość musiał być tylko jeden.
1: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
0: Razem z nami Przemysław Kosowski, drzewamiejskie.pl, arborysta, dendrolog, diagnosta. Halo, halo, cześć Przemku.
2: Cześć, cześć, witam Ciebie i witam słuchaczy.
0: Tak sobie myślę, że chyba drzewa leczy się przyjemniej niż ludzi.
2: Chyba tak.
0: Jakoś skomentujesz? No wiadomo, że pewnie ludzi nie leczyłeś, więc może nie masz takiego porównania, no ale przede wszystkim nie marudzą.
2: Nie, tylko trzeba do nich dotrzeć i w związku z tym jeździmy po całej Polsce i po kawałku Europy i faktycznie te drzewa badamy.
0: A czy dzisiaj jest dobra pogoda do takiego wspinania się po drzewach? No bo to chyba o to chodzi, prawda? Żebyś najpierw wspiął się na samą, może nie na samą górę, ale do pewnego etapu, żeby sprawdzić, czy drzewo potrzebuje twojej opieki, czy choruje, czy wszystko z nim w porządku.
2: No i taką ocenę zdrowia drzewa rozpoczyna się tak naprawdę od samego dołu, bo to, co widzimy u góry, czyli pień i korona, to jest to, co na wierzchu, a bardzo ważną częścią drzewa, w zasadzie najistotniejszą, jest system korzeniowy, który jest pod ziemią i który często pomijamy. Więc zaczynamy ocenę od dołu, ukotwienie, korzenie, pień i dopiero wtedy następuje ten moment wejścia w koronę i obejrzenia tego wszystkiego od środka z wewnątrz korony.
0: Okej, czyli tutaj już pogoda nie ma takiego znaczenia, skoro nie trzeba się wspinać.
2: Powiem tak, no i w taką pogodę deszczową, jesienną też badamy, chociaż szukamy takich lepszych dni, bez dużego wiatru i bez opadów atmosferycznych.
0: Bo tak się zastanawiałam, czy też może masz dużo wolnego, przez to, że u nas w Polsce te warunki pogodowe są takie średnie, więc nie trzeba się za bardzo, znaczy no nie da się wtedy za bardzo wspinać, no ale tak jak powiedziałeś teraz, że też liczy się to, co jest na dole i jak wyglądają same korzenie drzew.
2: Słuchaj, no dzisiaj mamy metody diagnostyczne do badania korzeni. Mamy takie urządzenie, które nazywa się wykrywaczem korzeni. Do badania pnia mamy tomograf soniczny i rezystograf. Do badania ukotwienia, czyli tej odporności na wiatr, mamy dwa rodzaje pullingu, i dynamiczny, i statyczny. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zasymulować warunki wieczne i zbadać, jak to drzewo się zachowuje. Mamy naprawdę wielkie możliwości. No i do tego oczywiście wspinanie się na drzewa i przegląd arborystyczny koron.
0: To dzisiaj na pewno sobie jeszcze porozmawiamy o tym, na czym dokładnie to wszystko polega. No brzmi to bardzo, bardzo profesjonalnie, a ja się zastanawiam, czy ty masz jakieś swoje ulubione drzewa albo takie drzewa, które po prostu zapadły ci w pamięć, bo miałeś przy nich albo dużo pracy, albo z jakiegoś innego powodu były wyjątkowe.
2: Oj, oczywiście, myślę, że każdy dendrolog ma takie drzewo, nie tylko zresztą dendrolog. Ja zauważyłem, że każde województwo w zasadzie u nas w kraju ma takiego przedstawiciela i powiedzmy dla Świętokrzyskiego jest to słynny i najbardziej znany w Polsce dąb Bartek, chociaż tu zadziałał prawdopodobnie dobry marketing, ale ostatnie drzewo, takie moje odkrycie, to przepiękna lipa szerokolistna w Siemkowicach. Piękne drzewo, kandelabrowa korona. No, aż brakuje słów, żeby opisać tak na szybko.
0: Ale to jest ulubione twoje drzewo, czy w ogóle jest takie znane dla mieszkańców?
2: Dla mieszkańców tej miejscowości jest znane. Dla szerszej publiczności w Polsce zorientowałem się, że już trochę mniej. Mhm. A moje takie naprawdę ulubione drzewo, no to jest dąb Bartek i sam osobiście kilka lat temu z współpracownikami posadziłem klona dęba Bartka, taki jeden do jednego, czyli już nie sadzonkę z żołędzia, tylko został odcięty pęd.

0: i zaszczepiony na podkładce, czyli system korzeniowy jest z innego drzewa, a tutaj pęd to jest 100% genetyczny odpowiednik dębu bartek.
1: A często się tak klonuje drzewa?
0: Wiesz co, dzisiaj już mamy tak to wszystko posunięte, że faktycznie te najcenniejsze okazy są klonowane. Tu chodzi o zachowanie puli genetycznej.
1: Mhm. To za chwilę porozmawiamy sobie o tym, na czym dokładnie polega twoja praca, jak leczy się drzewa, ale też w jakim stanie są te drzewa w Polsce. Dzisiaj z nami jest Przemysław Kosowski, drzewamiejskie.pl.

0: Snoop Dogg w czwórce, utwór Step, 25 minut prawie po godzinie 9.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: A razem z nami Paweł Kosowski, drzewamiejskie.pl. My dzisiaj o drzewach w audycji Szanuj Zieleń rozmawiamy, dlatego że drzewa obchodzą swoje święto. Przemku, kto może zostać arborystą? Bo tak sobie wyobrażałam, że to musi być chyba osoba bardzo silna i wysportowana.
3: Słuchaj, kiedyś, kiedy nie było przyrządów i faktycznie cała ta arborystyka była oparta o wykorzystanie przede wszystkim siły mięśni i określonych węzłów, to faktycznie jak zaczynaliśmy 20 lat temu, to ta tężyzna była potrzebna. Dzisiaj są pewne rozwiązania, które to wejście po linie bardzo ułatwiają.

0: załatwiają.
1: Mhm. O, to jestem bardzo ciekawa, czy ty w takim razie albo twoi koledzy mają taką satysfakcję, że jednak należycie do tych osób, wobec których były większe wymagania i jednak musieliście być wysportowani, silni, no a dzisiaj jednak te wymagania są mniejsze i może te osoby po prostu no nie są takie silne.
0: Znaczy, wiesz co, wymagania może nie są mniejsze, bo jednak praca arborysty jest pracą wymagającą.
1: Ale fizyczne.
0: Tak, no to jednak ta fizyczność w tej pracy pozostaje bardzo duża, bo to jednak jest potrzebna sprawność, sprawne poruszanie się między konarami. Wiesz, no są już zawody w tej dziedzinie, tak, arborystów, gdzie ścigają się szybkości wejścia, ale w takiej spokojnej pracy na co dzień takich rzeczy się nie robi, po prostu zależy nam na tym, żeby dotrzeć do tej korony i obejrzeć i zdiagnozować to, co może stanowić zagrożenie.
1: W takim razie arborystyka to też sport?
0: Tak, na pewno.
1: I brałeś udział kiedyś w takich zawodach?
0: Nie. Ja jestem skupiony na badaniu, potrafię na drzewa wchodzić, nigdy nie próbowałem tego robić na czas.
1: No ja sobie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, że komuś się mogło tak spodobać, że te same zawody, wyścigi mogą dawać więcej satysfakcji niż leczenie drzew. Znaczy może nie satysfakcji, ale takiej większej zabawy.
0: Powiem ci, że cała wszystko to, co się dzieje wokół drzew, czyli ich badanie, teraz ochrona, ta dziedzina też podzieliła się, czyli powiedzmy jest grupa dendrologów, która zajmuje się stricte badaniami, ale oczywiście jest grupa ludzi, która z sposobu wchodzenia na drzewa, czyli z tej arborystyki, uczyniła sobie sport i na tym są skupieni. Taki podział jak w każdej dziedzinie.
1: A jest w takim razie grupa, której się to nie podoba, że ktoś sobie urządził zabawę z tego wszystkiego?
0: Nie, myślę, że nie. Że tu cały czas chodzi o rozwój tej dziedziny i nawet jeżeli te zawody się odbywają, to one mają jasny cel. Mamy być coraz lepsi we wchodzeniu, ale i w badaniu tych drzew.
1: A w takim razie są dziewczyny arborystki?
0: Oczywiście.
1: Na czym wasza praca tak naprawdę polega? Powiedziałeś wcześniej o tym, że bada się to drzewo już od samego dołu, od pnia, ale też często się wspina, tak? Że już, co prawda, jest to trochę łatwiejsze, że jest więcej ułatwień dla ludzi, którzy się wspinają, ale tak krok po kroku, jak to wygląda?
0: Słuchaj, no rozumiem, że mam ci opisać proces takiej diagnozy szybki.
1: Tak.
0: Tak? No to przyjeżdżamy do drzewa, bo do nas nie przyjdzie. Oglądamy najpierw lokalizację i tak jak mówiłem, zaczynamy od systemu korzeniowego. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś uszkodzeń. Następnie przechodzimy na następny element, jakim jest odziomek, pień i wspinamy się w ten sposób do góry. Teraz następnie montaż stanowiska, wrzucenie liny, przygotowanie się, wchodzimy na górę. I w momencie, kiedy jesteśmy na górze, oceniamy wszystkie rozwidlenia, stan ulistnienia, stan poszczególnych konarów, ewentualnie wzmocnienia mechaniczne, jeżeli występują w koronie i tu przez wzmocnienia mechaniczne mam na myśli, czasem jak spojrzysz w koronę, to widzisz takie wiązania pozapinane pomiędzy konarami. To są właśnie wzmocnienia mechaniczne, które zabezpieczają poszczególne rozwidlenia.
1: I rozumiem, że tak krok po kroku, tak? I coraz wyżej się po prostu wspina.
0: Krok po kroku, coraz wyżej, jak wszystko jest obejrzane. Zjazd na dół, zbieramy stanowiska i możemy przysiąść do pracy kameralnej.
1: No to za chwilę jeszcze porozmawiamy o tym, jak wysokie są te drzewa w Polsce. Dzisiaj z nami jest Przemysław Kosowski, drzewamiejskie.pl.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Ciekawa jestem, czy mieliście kiedyś albo macie może nadal jakieś swoje ulubione drzewa. My dzisiaj właśnie o nich rozmawiamy, dlatego że święto drzewa widnieje nam w kalendarzu Dni Nietypowych. Razem ze mną Przemysław Kosowski, drzewamiejskie.pl. Przemku, które drzewa stanowią największe wyzwanie dla ciebie, dla arborysty, dla dendrologa?
2: Zajmuję się tym 20 lat. I kiedyś myślałem, że już nic nie jest mnie w stanie zaskoczyć. Myślę, że każde drzewo może stać się wyzwaniem. Pojawia się tyle rzeczy, to są organizmy żywe, więc jak zajeżdżamy na miejsce, to ta kombinacja tych wszystkich rzeczy, które może nas spotkać, powoduje bardzo często zaskoczenie.
1: To znaczy, co masz na myśli, mówiąc o tej kombinacji?
2: Przede wszystkim te drzewa znajdują się w różnych lokalizacjach. Różną mają za sobą historię. To są organizmy, można by powiedzieć, takie długowieczne, bo na przykład taki dąb osiąga swoje maksimum, powiedzmy, około 150 roku wzrostu, może nawet około 200 lat, więc rośnie w danym miejscu dużo dłużej niż przewidywana długość ludzkiego życia. To i rejestruje wszystko to, co dookoła podlega presji środowiska i tego, że no mamy taką tendencję do tego, żeby się rozpychać, przebudowywać i te drzewa często są przez nas świadomie bądź nieświadomie zmieniane. Później ja dojeżdżam na takie miejsce i spotykam kombinacje na przykład uszkodzonych korzeni, uszkodzonych pni, no różne rzeczy.
1: A czy wysokie drzewa są dla ciebie wyzwaniem?
2: Znaczy, jak na to odpowiedzieć? Wysokie drzewa, no czy chodzi o kwestię wejścia, że trzeba tak wysoko wejść?
1: Tak.
2: Nie, myślę, że tu nie ma żadnych ograniczeń. Jesteśmy się w stanie dostać do wszystkich drzew.
1: A jakie było najwyższe drzewo, na które się wspinałeś?
2: O Boże, nie prowadzę takich statystyk. Wiem, jakie jest najwyższe. Wiesz, zwyczajowo to jest maksymalnie do 30, może 40 metrów przy jakichś tam, powiedzmy, bardzo wysokich topolach. Raczej takie ewenementy powyżej 50 czy pod 60 metrów.

0: to są pojedyncze okazy, na które gdzieś tam moi koledzy wchodzili, faktycznie mierzyli, a w takiej codziennej pracy raczej nie przekracza się wysokości 35-40 metrów.
1: Ale myślę sobie, że kiedy wspina się na przykład po raz pierwszy, to musi robić wrażenie, ten widok z góry.
0: Robi wrażenie, z tym, że jest taka, nie wiem, czy miałaś okazję kiedyś korzystać z podnośnika koszowego i gdzieś tam powiedzmy być na wysokości. Odczucia, korzystając z lin, są trochę inne, bo jednak jesteś we wnętrzu tej korony, nie jesteś na zewnątrz. Nie? Ta przestrzeń jest w jakiś sposób ograniczona przez te konary. Gałęzie, przynajmniej takie są moje odczucia, nie wiem, jak kolegów.
1: To znaczy, no to jest jeszcze bardziej fascynujące, bo jesteś tak jakby w środku.
0: Tak, no to przede wszystkim jesteś w środku, jak chcesz odejść na bok, na zewnątrz korony, to dopiero od środka korony to robisz, więc trzeba by popytać, przeprowadzić taką ankietę może wśród kolegów jak oni, i koleżanek, jak oni to widzą.
1: Ja muszę ci powiedzieć, że robiłam kiedyś taki materiał radiowy i spotkałam się z arborystą i udało mi się wspiąć razem z nim, z tym, że ja już nie pamiętam, jaka to była wysokość, ale nie jakoś bardzo wysoko. I pamiętam, że my wtedy chyba tam trzeba było zawiesić taki podest, jakiś taki przystanek, żeby zrobić. Że to nie było tak, że ja byłam cały czas przyczepiona do tej liny, tylko, znaczy byłam przyczepiona, ale też wchodziło się właśnie na taki podest, na taką półkę, tak jakby.
0: Czyli coś tam było przygotowane. Tak. Słuchaj, no my jakby organizujemy spacery dendrologiczne, często dla młodzieży, to umożliwiamy tej młodzieży też spróbowanie kawałka tej arborystyki, bo nie okłamujmy się, no to jest jakiś proces nauczenia się i ta młodzież bardzo z tego często korzysta. Te doświadczenia ludzi w momencie, kiedy dostaną się tam do tej części korony, coś co dla nich, no powiedzmy z dołu jest widoczne, ale faktycznie czymś innym jest możliwość dotknięcia tego od środka. Reakcje niektórych ludzi są naprawdę świetne. Po takich spacerach często jest tak, że ludzie zaczynają się interesować już może nie tyle arborystyką, tak, czyli wejściem w koronę drzewa i wykonaniem określonych prac, tylko spotkałem się z czymś takim, że ludzie na przykład wykonują fotografię, tak, wchodzą na drzewa i dokonują fotografii z wnętrza. Też jest bardzo ciekawe. Samo oglądanie, przebywanie w koronach drzew jest ciekawe. Znam ludzi, którzy spędzili noc w specjalnym namiocie rozwieszonym w koronie. Znam. No to już jest normalna rzecz.
1: No to jeszcze bardziej musi być niesamowite, kiedy jeszcze jest ciemno, a ty jesteś właśnie w tym namiocie na drzewie. Czasami widuję takie zdjęcia w mediach społecznościowych i zastanawiam się, czy to jest sztuczna inteligencja, czy rzeczywiście ludzie tam nocują.
0: Nie, to się dzieje.
1: Przemysław Kosowski dzisiaj jest razem z nami, drzewamiejskie.pl.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 19 minut po, zostało do godziny 10. Szczególnie dzisiaj zachęcamy Was do tego, żebyście spacerowali po lasach i podziwiali drzewa. Niektóre naprawdę są bardzo wiekowe, a cały czas słyszymy o tym, że są wycinane, dlatego tym bardziej warto. Dzisiaj z nami jest Przemysław Kosowski, drzewamiejskie.pl. Przemku, czy zawsze warto walczyć właśnie o te drzewa? Każde drzewo jest się w stanie uratować?
3: To jest trudne pytanie. W naszej pracy zawsze najpierw jest postawione bezpieczeństwo człowieka. To dlatego to robimy, żeby umożliwić zachowanie drzewa w warunkach miejskich, ale przede wszystkim zabezpieczyć ludzi i dopiero później ich mienie, bo najważniejsza jest...
2: To kwestia tego, że te drzewa rosną na przykład za blisko jakiegoś domu, bloku?
3: Powiem Ci tak. Często jest tak, że jak wybieramy miejsce do nasadzeń, sadzimy jakieś drzewo, to jest wszystko fajnie, drzewo rośnie i nagle zaczyna się tworzyć kolizja. A to z linią napowietrzną, a to z budynkiem. Chociaż ja sam osobiście sadzę drzewa na swojej posesji bardzo blisko budynku i szczerze mówiąc absolutnie się tym nie przejmuję. Ta wartość, którą niosą ze sobą same drzewa w otoczeniu na przykład domu, jest dla mnie wyższa niż powiedzmy kawałek elewacji z jakimś tam nalocikiem, który się w związku z tym drzewem może pojawić, bo to drzewo daje cień. Ja naprawdę przez te lata zauważyłem, że w drzewach jest taka wartość, której po prostu nie doceniamy. To się oczywiście teraz zmienia. I idziemy w tą stronę ochrony. Rozumiemy, że te duże drzewa, które definiujemy jako te stwarzające zagrożenie, nie jesteśmy ich później w tym samym miejscu odzyskać. Czyli powiedzmy usuwamy to drzewo, sadzimy nowe i mamy pewność, że ono znowu urośnie po raz drugi takiej wielkości. To jest bardzo ciężkie do uzyskania, dlatego musimy być skupieni na ochronie tych, które już są. A tą ochronę tak zaplanować, żeby było dobrze dla ludzi i dobrze dla drzew.
2: Ja szczerze mówiąc, najbardziej zauważam taką różnicę, jeżeli chodzi o sadzenie drzew, kiedy jestem u kogoś, kto mieszka w takim bloku z wielkiej płyty i tam jest na zewnątrz naprawdę bardzo zielono. I później, kiedy wejdzie się do mieszkania na takim nowoczesnym osiedlu i mamy na przykład lato, no to okazuje się, że tam jest po prostu patelnia. I tam się nie da funkcjonować, że tych drzewek jest naprawdę niewiele.
3: Słuchaj, no są badania i publikacje naukowe, które wskazują w sposób jednoznaczny, pozytywny wpływ drzew w otoczeniu na przykład budynków na klimatyzację, na ogrzewanie latem. Te drzewa też osłaniają od wiatru. To jest bardzo duża ilość funkcji, które one tak po cichu dla nas świadczą, a my sobie po prostu nie zdajemy sprawy. I teraz kwestia jeszcze, mówisz o nowych osiedlach. W modę weszły drzewa z malutkimi koronkami, szczepione na wysokości 2 metrów i dochodzimy do sytuacji, w której deweloper faktycznie obsadził pięknie nowe osiedle, ale te drzewa nigdy nie osiągną takich powiedzmy dużych rozmiarów, żeby dać taki solidny cień, żeby to wszystko działało. Mhm. No, nagle się okazuje, że mamy na jakimś areale 100 drzew. Co z tego, jak ich wartość ekosystemowa jest niska? Nie, no, tak, nie stanowią siedlisk.
2: Często odwiedzam moją ciocię, która mieszka w bloku takim 3-piętrowym i tam na zewnątrz rosną drzewa, które są olbrzymie i są dużo wyższe niż ten blok. No i to robi niesamowite wrażenie, ale dopiero od niedawna robi na mnie to wrażenie, kiedy tak sobie porównuję to miejsce do takich współczesnych, nowoczesnych osiedli.
3: No wiesz, no mamy taką tendencję do robienia wszystkiego pod linijkę, tak? Nie wypieramy tą przyrodę z naszego życia, bo już nie tylko drzewa. Chcemy mieć ładne chodniczki, wszystko ładnie, sterylnie zamiecione, a nie do końca o to chodzi. Z tą przyrodą powinniśmy się pogodzić, drzewa zrozumieć i po prostu pilnować sobie tego, żeby nie stwarzały dla nas zagrożenia.

0: A z tym zagrożeniem ze strony drzew to też jest tak, że to są często nasze własne zaniedbania. Tak? Później próbujemy odbić tą piłeczkę, że to drzewo jest winne, a to nie drzewo jest winne. To my powinniśmy skupić się na tym, żeby nie psuć, utrzymywać, a będziemy się cieszyć i korzystać.
1: Przemku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ty jakoś świętujesz Dzień Drzewa, czy dla Ciebie to jest taki chleb powszedni, że jakoś nie zauważasz różnicy?
0: Ta moja praca stała się moją pasją i chyba ja mam ten Dzień Drzewa codziennie.
1: No to zazdroszczę Ci, tym bardziej, że już powiedziałeś, że tam chyba bardzo długo jesteś tym arborystą. Z 20 lat?
0: Dobrze pamiętam.
1: 20,
0: lat,
1: no to jest niesamowite, że coś potrafi fascynować przez tak długi czas. Przemysław Kosowski, drzewamiejskie.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: To ja dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam
1: serdecznie. Dzięki wielkie, trzymaj się.

0: Utwór Flowers przed chwilą w czwórce, a my dzisiaj namawiamy Was do tego, żebyście chodzili po lesie i podziwiali drzewa, dlatego że mamy święto drzew. Alicja Michalska razem ze mną w studiu, zdziwiona.
1: Tak, zrobiłam takie wielkie oczy, bo właśnie teraz sobie uzmysłowiłam, że troszkę ten wątek pociągnie się w czwórce i po godzinie 10 my też będziemy Was zachęcać, żeby pójść do lasu.
0: I to nawet nie wiedziałaś pewnie, że jest święto drzewa.
1: I nawet nie wiedziałam.
0: No widzisz,
1: ile
0: to się dzieje
1: ciekawych
0: samo.
1: Można się po prostu dowiedzieć, jak człowiek radia słucha. Ale my będziemy rzeczywiście zachęcać Was, żeby pójść do lasu, ale po to, żeby zebrać jakieś zioła, a potem, żeby zrobić sobie z tego taką domową miksturę.
0: No ostatnio mówiła mi tutaj dziewczyna, która była w studiu, że nawet szyszki można wykorzystać do zrobienia dżemu.
1: I nawet kasztany można wykorzystać do zrobienia, uwaga, pianki do twarzy.
0: O, to o tym nie słyszałam. O tym już myślałam, że tylko się te kasztany je w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Albo że się tak przygotowujesz trochę.
1: Albo że się podrywa na kasztany, można kogoś poderwać
0: na
1: kasztany.
0: To też nie wiem, jak.
1: No to widzisz. No po prostu bierzesz kasztan, podchodzisz do kogoś i mówisz, ej, to twój kasztan.
0: Ej, świetne to jest. To jest super pomysł.
1: Polecam. Tak.

0: na pewno spróbuję wykorzystać w najbliższym czasie. Może będzie jeszcze więcej pomysłów na podryw do godziny 13, prawda? Przerwa weekendowa do godziny 13.
1: Tak.
0: Także zachęcam Was do tego, żebyście zostali z Alicją Michalską, a my się słyszymy jutro po godzinie 10 w audycji w 3 godziny dookoła świata. Wszystkiego dobrego, dobrej soboty. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
6: Tak jak

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: To był dzień, w którym założyłam szalik. Dziś po raz pierwszy wyjęłam z szafy szalik. Nie wiem, czy macie już ten moment za sobą, czy dopiero przed, ale ja zrobiłam to dziś i mogę wam zdradzić, że towarzyszy temu jakaś taka mała jesienna ekscytacja. No wiadomo, na początku. Potem to te szaliki się gubią, gdzieś tam miotają, zostawiamy je na wieszakach, no i generalnie mamy ich dość, ale na początku jest całkiem miło. Ale jeszcze tragedii nie ma. Na razie ta aura jesienna jest całkiem przyjemna, chociaż dzisiaj też i deszczowa. Zachmurzenie umiarkowane lub całkowite utrzyma się w całej Polsce, z wyjątkiem zachodniej Polski. Tam czekają nas lokalne przejaśnienia. Termometry pokażą od 12 do 15 stopni. W większości regionów najcieplej na południu, w Krakowie. Dzisiaj nawet 19 stopni.
1: Autopromocja.
2: Dzisiejszą audycję poświęcimy Idols i zespołowi Sztylety.
3: Nie ma opcji, stary. Tupac i Pusha T.
2: To może chociaż Kate Bush?
3: Max, co mogę dla ciebie zrobić, to Eryka Badu.
2: Papier, kamień, nożyce, skoro tak?
3: Raz, dwa, trzy.
2: Remis.
3: No to ja już z tobą nie robię.
2: No dobrze, to zróbmy na zmianę. Raz ty, raz ja.
3: Okej. Okay.

0: od 18 do 20, co sobotę audycja U Chłopaków.
1: Zaprasza albo Adam Smolarek,
0: albo Del M.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: It Always Was, to za nami w czwórce, a my zaczynamy weekend.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: 9 minut po godzinie 10, a my w czwórce z uśmiechem witamy weekend i zachęcamy Was do tego, żeby znaleźć w ciągu tych dwóch dni chwilę tylko dla siebie. Zwolnić się tempo i nabrać energii na cały przyszły tydzień, no bo jesień to jest taki moment w roku, kiedy trochę chętniej zwalniamy, szukamy ciepła i przyjemnych sposobów na spędzenie czasu, bo przyznacie sami, że jesienią nawet zwykła herbata smakuje jakoś lepiej, no szczególnie jeśli dodamy tam cytrynę, imbir, może trochę soku malinowego czy cynamonu, no wtedy każda chwila odpoczynku nabiera zupełnie innego znaczenia. I właśnie taką przerwę weekendową mamy dla Was dziś, z pomysłami na weekendowy odpoczynek i małymi sposobami na to, jak zadbać o siebie, kiedy za oknem robi się coraz chłodniej. Ale oczywiście nie będziemy cały czas siedzieć pod kocem, no bo ruszymy także na miasto w poszukiwaniu miłych jesiennych pomysłów na nadchodzące dni. I jak co tydzień damy Wam mnóstwo, naprawdę mnóstwo powodów, żeby dobrze zacząć weekend.

0: 17 minut po godzinie 10, a my w czwórce cały czas robimy sobie przerwę.
1: Przerwa. Przerwa. Weekendowa. Przerwa.
0: I tym razem będzie to przerwa na odrobinę małych przyjemności, które oprócz tego, że dają nam dużo ciepła, no to dadzą nam też dużo zdrowia. I chodzi oczywiście o naturalne napary z ziół, roślin i wszystko, co można zrobić samemu w domu. Ale jak to zrobić? O tym opowie nam już teraz Marta Siwińska, autorka profilu Z ziołami jej do twarzy. Halo, halo Marto.
2: Dzień dobry, halo, cześć.
0: Powiedz mi na samym początku, z jakim naparem ty zaczęłaś swój sobotni poranek?
2: Ja sobotni poranek rozpoczęłam przede wszystkim bardzo wcześnie. No i rozpoczęłam go od czarnego bzu, czyli mojego ukochanego jesiennego naparu, który jest nie tylko przepyszny, ale przede wszystkim jest bardzo zdrowy.
0: Czarny bez. No widzisz, o tym jeszcze nie słyszałam. Myślę, że sporo takich zaskoczeń w trakcie naszej rozmowy nas czeka. Jesień to jest czas, kiedy częściej marzniemy, mamy ochotę na coś ciepłego, no i zaczynamy myśleć o odporności. Często dopiero wtedy, jak coś nas dopadnie. No ty pewnie korzystasz z ziół o każdej porze. I czy rzeczywiście one towarzyszą ci na co dzień?
2: Tak, zioła już od wielu lat towarzyszą mi na co dzień. Ja właściwie wyeliminowałam innego rodzaju napoje. Zastąpiłam je naparami, odwarami, sokami, syropami. Wszystko na bazie ziół.
0: Nawet kawy nie pijesz?
2: Przypominam, że kawa to także surowiec roślinny. Więc z kawą jeszcze jestem zaprzyjaźniona, chociaż już nie tak jak kilka lat temu.
0: No to dobrze w takim razie, bo już się bałam tutaj, że w ogóle picie kawy to jest jakieś zabronione i nie warto, ale jednak taka kawa o poranku, no to ja bym chyba nie potrafiła bez niej zacząć dnia. Czy ty masz taki napar albo jakąś taką miksturę, bez której nie wyobrażasz sobie zacząć dnia albo go skończyć?
2: To chyba są różnego rodzaju napary ziołowe. Niecodziennie jest to ten sam kubeczek z taką samą zawartością, ale ja codziennie wieczorem szykuję sobie dzbanek ziół, zalewam, żeby rano już być przygotowaną. W sezonie jesienno-zimowym przeważnie są to napary na bazie lipy.
0: Zacznijmy też od jesieni. Jakie dary natury daje nam właśnie jesień i październik? Jakie owoce nam przynosi ta pora roku?
2: No więc tak, jesień przede wszystkim to nie jest koniec sezonu zielarskiego, jak się wielu osobom wydaje. To jest, bym to nazwała może kolejny etap. Jesienią możemy spokojnie wziąć koszyczek, iść do lasu, nie tylko po grzyby. I ja polecam, aby zbierać jarzębinę, czyli owoce jarząbu, żeby zbierać owoce dzikiej róży, czarny bez, jeśli jeszcze znajdziemy na krzewach, głuk, czeremchę, rokitnik, tego jest naprawdę bardzo dużo.
0: Czyli jesienią nie tylko możemy zbierać grzyby?
2: Nie, nie, oczywiście, że nie. I ja jestem wielką fanką tego, aby zbierać dziko rosnące owoce i zioła, tak samo jak my Polacy uwielbiamy zbierać grzyby.
0: Czyli jesień to dobry moment, żeby zwolnić i zadbać o siebie. Dziś sprawdzamy, jak wykorzystać moc ziół w codziennym życiu i w codziennych rytuałach, a o tym wszystkim opowiada nam Marta Siwińska. Za moment jeszcze wracamy do rozmowy, a teraz zagramy utwór o pięknym tytule. Baw się dobrze.

0: czas na przerwę.
1: A dzisiaj robimy sobie przerwę na małe jesienne przyjemności i sprawdzamy, jak wykorzystać moc ziół, roślin w codziennych rytuałach i co możemy przygotować w domu, żeby umilić sobie te chłodniejsze dni. W tym doradza nam Marta Siwińska, autorka profilu Z ziołami jej do twarzy. I bardzo chciałam też zapytać Cię, Marto, o to, bo wiele z nas kojarzy zioła głównie z herbatkami na przeziębienie, ale można je przecież wykorzystywać na mnóstwo innych sposobów. Jakie rośliny warto mieć w swojej domowej szafce i do czego mogą się przydać w takim codziennym, zwykłym życiu?
2: Jakie rośliny warto mieć? Więc tak, ja polecam przede wszystkim wykorzystać to, co mamy pod ręką teraz. Aktualnie rozpoczął się sezon na zbiór dzikiej róży, owoców dzikiej róży. Polecam te owoce zbierać i nie tylko suszyć je, aby później móc zrobić z nich odwary, czyli tak zwane herbatki, ale zrobić z nich już teraz przyciery, soki, syropy, dżemy. Możemy to połączyć z owocami głogu, możemy połączyć to z owocami jarzębiny. Mamy wkoło siebie bardzo dużo dziko rosnących owoców, które są wkoło nas zdrowe. Polecam je wykorzystywać nie tylko w profilaktyce zdrowia, ale także po prostu w kuchni.
1: To ja sobie wpisałam te owoce dzikiej róży i wyczytałam, że to podobno bogate źródło witaminy C, czyli coś chyba, co potrzebujemy, czego potrzebujemy jesienią i zimą.
2: Tak, dzika róża to bardzo bogate źródło witaminy C i przede wszystkim tej naturalnej, a nie syntetycznej, a ona się dużo lepiej wchłania do naszego organizmu. No i jak wiadomo, ta witamina C będzie nam bardzo potrzebna w okresie jesień-zima, abyśmy bronili się przed wirusami i bakteriami, więc polecam zbierać dziką różę, teraz jest najlepszy na nią czas.
1: Czyli zbieramy owoce dzikiej róży, ale ja zobaczyłam też na Twoim Instagramie, że możemy na przykład zrobić sobie żelki z czarnego bzu. Możemy jeszcze?
2: Tak, możemy. Wprawdzie czas na owoce czarnego bzu to jest końcówka lata, początek jesieni. Ja z mojego doświadczenia wiem, że gdzieniegdzie jeszcze można owoce czarnego bzu jędrnej gotowe do zbioru znaleźć na krzaczkach, więc polecam wybrać się na spacer. Jeśli już takie owoce będziemy mieli, to możemy zrobić nie tylko syrop, ale także żelki. To jest świetna alternatywa dla dzieci, które, no i jak wiadomo, takie rzeczy lubią. I będzie to alternatywa dla tych sklepowych kupnych, nie do końca z dobrym składem żelek.
1: No właśnie, i tutaj też pojawia się moje pytanie do Ciebie. Tak naprawdę na Twoim Instagramie wyczytałam to oczywiście u Ciebie, że różnie z tymi kupnymi ziołami bywa, bo często skład tak naprawdę jest niepewny, a w takich domowych

0: tych miksturach wiemy, co zbierzemy, wiemy, jaki jest rzeczywiście ten skład. Powiedz, dlaczego w ogóle warto zbierać zioła samemu, niż właśnie kupować czasem takie gotowe mieszanki?
1: Przede wszystkim chodzi o to, że jakość, pewność co do jakości surowca mamy tylko wtedy, kiedy będzie to nasz własnoręcznie zebrany surowiec. My nigdy nie wiemy, co kupujemy w sklepie, jak długo leżał, zanim został spakowany, w jakich warunkach on wzrastał, w jaki sposób został zebrany. Przede wszystkim mamy masę badań, które mówią nam, jakości surowiec, mam na myśli tutaj cały czas zioła, zachowuje swoje wartości w momencie, kiedy jest przechowywane w całości. A wiemy, że zioła sprzedawane, szczególnie w tych herbatkach fix, są bardzo mocno zmielone i duża część tego, co powinno nas leczyć wtedy, kolokwialnie mówiąc, ulatuje. Dla przykładu olejki eteryczne zawarte w roślinach, one nie mogą być tak traktowane, nie mogą być miażdżone, mielone. To tak w dużym skrócie.
0: Czyli tak naprawdę warto zbierać samemu te zioła i warto zamiast pójść do sklepu, czasem na przykład przejść obok własnego domu, mieszkania i zobaczyć, z czego możemy zrobić taki napar, który starczy nam na bardzo długo. Jeszcze parę złotych rad, zasad zobaczyłam na twoim Instagramie, ale do tego wrócimy za moment. Marta Siwińska, autorka profilu z ziołami, jej do twarzy jest cały czas razem z nami w czwórce.

0: Wracamy do rozmowy o jesiennych przyjemnościach, które możemy sobie wykonać sami w domu, a to wszystko opowiada nam Marta Siwińska, autorka profilu z ziołami jej do twarzy. No bo kiedy wracamy jesienią do domu zmarznięci, no to często marzymy o czymś, co nas rozgrzeje. No i pytanie jest takie, czy można przygotować własne mieszanki ziołowe, które będą nie tylko smaczne i aromatyczne, no ale staną się właśnie takim przyjemnym elementem tego wieczornego odpoczynku. Czy możemy połączyć pożyteczne z przyjemnym?
1: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim to działa tak, że jeżeli zaczniemy pić te zioła i przyzwyczajimy się do ich smaku, to one naprawdę będą nam smakować i nie potrzebujemy

0: trzeba wtedy żadnych dodatków typu miód. Natomiast jeżeli ktoś nie do końca jest oswojony na ten moment ze smakiem ziół, to polecam wybierać te, które mają bardzo przyjemny smak, są bardzo aromatyczne i do nich z pewnością zaliczyłabym lipę, kwiatostan lipy, ale także kwiat czarnego bzu, który polecam wrzucać do mieszanek ziołowych każdemu, kto nie lubi takiego charakterystycznego smaku ziół, czasami trawiastego troszkę nawet. Polecam także wrzucać do mieszanek kwiat dziewanny, który smakuje tak delikatnie miodem może, tak bym to nazwała. Polecam także robić sobie napary bądź odwary z takich roślin, które kojarzą nam się bardzo mocno, ich aromat kojarzy nam się bardzo mocno z jesienią, czyli imbir bądź goździki. Ja czuję imbir, czuję goździki i od razu mam przed oczami szarugę jesienną za oknem.
1: To właśnie w tym temacie chciałam cię zapytać o jeszcze taką jedną rzecz, czyli o wiralowe kostki na gardło. Wydaje mi się, że to jest coś, co może pomóc naprawdę wielu osobom, w tym nawet i mnie.
0: Tak, to jest bardzo fajny pomysł na szybkie przygotowanie sobie napoju w momencie, kiedy mamy problemy z gardłem, z chrypką. Lada moment każdy z nas będzie chyba to odczuwał. Taki mamy sezon. Robimy sobie napar z lipy, z goździków, z imbiru oraz z dziewanny. Lipa i dziewanna to są surowce śluzowe, a śluzy bardzo ładnie otulają nasze gardło, podrażnioną śluzówkę. No i co robimy następnie? W momencie, kiedy taki napar nam wystygnie, przelewamy do foremek, tworzymy kostki, tak samo jak kostki na lód. Zamrażamy to oczywiście, no i w momencie, kiedy będziemy tego potrzebować, możemy sobie taką kostkę, dwie lub trzy, wyciągnąć, zalać ciepłą wodą, dodać troszkę miodu i mamy przepyszny i zdrowy napój. I chciałabym tutaj podkreślić, że ja jako zielarka jestem zawsze fanką parzenia świeżych ziół, żeby pić je świeżo przygotowane, na ciepło. Natomiast ten sposób porcjowania jest rewelacyjny dla osób zabieganych, które chcą mieć szybko przed wyjściem z domu napój, który będzie zdrowy, smaczny i otuli gardełko podrażnione.
1: No to ja koniecznie muszę tego spróbować. Jestem bardzo ciekawa efektów. Jeszcze znalazłam coś takiego jak chmiel na zasypianie. To mnie bardzo zdziwiło i nawet wysłałam paru osobom, które ten problem z zasypianiem mają i będę na nich testować, czy działa.
0: Działa i ja także polecam, jak tylko słyszę, że ktoś z mojego otoczenia ma problemy z zasypianiem, polecam chmiel i efekt zawsze jest ten sam.
1: No dobrze.
0: Więc proszę sprawdzić na sobie. Chmiel pomaga nam w zasypianiu. Chmiel jest surowcem, który, mówię o szyszkach chmielowych, szyszkach w cudzysłowie, ponieważ tak naprawdę z botanicznego punktu widzenia są to kwiatostany, ale wyglądają jak szyszki, więc mówimy szyszki. Takie szyszki zalane wodą tworzą bardzo gorzki napar, który pomaga nam zasypiać. Niewiele osób jest w stanie taki kubeczek opróżnić do końca. Jest to tak gorzki napój, ale możemy sobie go połączyć z liściem melisy, z lawendą, z rumiankiem. Będzie wtedy on... A efekt będzie ten sam.
1: Ale na twoim profilu bardzo dużo też pojawia się takich ciekawych tipów na właśnie wykorzystanie roślin, nawet na pielęgnację, czy skóry, czy właśnie jakichś różnych kosmetyków. To jeszcze za moment wrócimy do tej rozmowy, a ja tylko przypomnę, że Marta Siwińska cały czas razem z nami w czwórce.

0: Joven y salvaje, czyli po hiszpańsku zdrowy i młody. Jak być zdrowym i młodym? No na pewno pić dużo wody, ale też pić dużo ziół i właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy z Martą Siwińską, autorką profilu z ziołami i jej do twarzy. I co ciekawe, niektóre rośliny możemy wykorzystać nie tylko do przygotowania naparu, ale też w domowej pielęgnacji. Sporo się mówi o wykorzystaniu kasztanów, na przykład pianka z kasztanów. Co to takiego? Czy to jest tylko jakiś taki instagramowy, viralowy filmik, czy naprawdę możemy wykorzystać te kasztany?
1: I tak i nie. Kasztany zawierają związki czynne, które nazywają się saponiny i one po prostu się pienią, mówiąc wprost, się pienią. Ja polecam wykonać sobie w domu taki prosty eksperyment. Kilka kasztanów, niewiele, 4-5 sztuk nam wystarczy, zalać szklanką ciepłej wody, odstawić sobie na pół godziny, możemy zaczekać spokojnie nawet godzinę, następnie przecedzić i zobaczyć, co się z tym płynem dzieje. On po prostu będzie się pienił. I tego typu ten wyciąg wodny pieniący się może stać się bazą do stworzenia płynu do mycia naczyń, pianki myjącej, różnego rodzaju detergentów, ale ja bym to bardziej potraktowała jako taką ciekawostkę bądź coś, co możemy użyć w warunkach survivalowych, ponieważ no mocy tego wyciągu nie możemy równać z żadnym detergentem. On oczywiście pomoże nam zmyć jakieś delikatne, nieduże plamy, no ale tak jak powiedziałam, nie możemy go równać z silnym, gotowym detergentem. Bardziej jako ciekawostka.
0: Tak, coś czułam, ale warto wiedzieć jako ciekawostkę, nawet jak nic nie będziemy mieć pod ręką, a niedziela nie będzie handlowa, to wtedy na przykład można wykorzystać takie kasztany. Ale zbieranie ziół brzmi pięknie, ale wymaga też na pewno jakiejkolwiek wiedzy. Jestem też ciekawa, jak to wygląda w praktyce, kiedy już przyniesiemy rośliny do domu, no to pojawia się pytanie, co z nimi zrobić, jak prawidłowo suszyć, no i przechowywać też te zioła, żeby nie straciły właściwości.
1: No więc tak. Tak jak powiedziałaś, zebranie ziół to nie jest koniec. Oczywiście najwięcej mocy mają w sobie te zioła, które zbierzamy i wykorzystamy od razu, no ale jeżeli chcemy mieć zapełnioną apteczkę na jesień, zimę, to musimy je w jakiejś formie suszonej przechowywać. Zasada jest następująca. Musimy zioła suszyć w miejscu suchym, w miejscu przewiewnym i w miejscu ciepłym. Nie suszymy ziół nigdy na słońcu. Idealne do tego są strychy, idealne do tego są kotłownie. A jeżeli nie mamy takich pomieszczeń, to niech to będzie albo suszarka do grzybów, albo pomieszczenie, do którego nie wchodzimy zbyt często, ponieważ ono powinno być po prostu ciemne, zacienione. W momencie, kiedy już zioła wysuszymy, kiedy będą wysuszone na wiór, to chowamy je do szczelnie zamkniętych pojemników i przechowujemy w miejscu tak samo jak tutaj sprawdzi się ta sama zasada jak przy suszeniu ziół. Miejsce musi być ciemne. Nie trzymamy ziół wystawionych na światło elektryczne.
0: No to możemy też zrobić z tego właśnie jakąś taki cały rytuał, prawda? Kupić sobie te wszystkie szklane pojemniczki, chować w nich te zioła i potem to tak ładnie wygląda, jak się ustawia obok.
1: Tak, dokładnie. Przy czym proszę pamiętać, że to ładnie wygląda ustawione w kuchni. Czasami jest to bardzo ładna dekoracja naszej kuchni. Natomiast jeżeli chcemy, żeby te zioła zachowały długo swoją moc, wartość, właściwości lecznicze, no to zamykamy je w szafeczce.
0: No, czyli jednak nie mogą stać się na widoku, no ale zawsze fajnie.

Nie te zioła jednak mieć. Na koniec, Marto, zapytam cię, gdybyśmy mieli wprowadzić do codzienności jeden prosty ziołowy rytuał, od którego warto zacząć na przykład zimę, to co byś nam poleciła?

0: które działają jak taki filtr na podrażnione gardło, a wiele osób będzie miało lada moment z tym problem, bądź już ma.
1: No i to jest konkret. Lipa zamiast czarnej herbaty, a mi to się bardzo tak podoba, bo czarna herbata też podobno wysusza i zresztą czuć to trochę po tej czarnej herbacie, że tak nie do końca taki przyjemny smak zostaje. Marta Siwińska, autorka profilu z ziołami jej do twarzy, dzisiaj doradzała nam, co zrobić i jak zadbać o siebie, kiedy za oknem jest trochę chłodniej, no a przy okazji też mieć z tego jakąś przyjemność. Bardzo Ci dziękuję, Marto, a po więcej takich ciekawostek oczywiście odsyłamy na profil instagramowy Marty.
0: Dziękuję bardzo.

0: 11 minut pozostało do godziny 11. Słuchacie cały czas przerwy weekendowej w czwórce. I zachęcamy do tej przerwy także i was, aby znaleźć chwilę tylko dla siebie podczas tego weekendu. No a sposobów na to jest mnóstwo. I z kolejnymi wracamy do was za momenty po godzinie 11. A na koniec tej godziny zostawiam was z nowością na playliście czwórkowej. Utwór Saładika. Tytuł pochodzi od tajskiego słowa saładika, czyli grzecznościowego dzień dobry. Cześć, co oczywiście nawiązuje także do tajskich korzeni artystki o pseudonimie Lisa. 10 minut pozostało do godziny 11, a my powoli, powoli rozkręcamy weekend w czwórce.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a deals.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

jak my nie gra nikt. Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Podwórka. To słychać.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Na zegarach godzina 11.
1: Pogoda.
0: Jesień zagościła w mieście, ale też i w naszych domach. To już zdecydowanie czas na dobieranie szalików, czapek do kurtek. Sobotnie popołudnie przyniesie nam też bardzo jesienną aurę w całej Polsce. Zachmurzenie duże i umiarkowane, jedynie na północnym zachodzie. Trochę więcej słońca. Termometry pokażą od 12 do 15 stopni w większości regionów. Najcieplej na południu w Krakowie dzisiaj. W najcieplejszym momencie dnia nawet 19 stopni. Dzień potrwa 11 godzin, a zachód słońca w okolicach godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Luboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację.

0: regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my. Nie gra nikt.
5: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
6: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: Kick It With You to za nami w czwórce, a my cały czas zaczynamy weekend.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza, 10 minut po godzinie 11, a my w czwórce wciąż umilamy Wam sobotę i zachęcamy do tego, żeby znaleźć dzisiaj trochę czasu na małe przyjemności. A jesień sprzyja takim momentom, kiedy za oknem robi się coraz bardziej październikowo, to coraz chętniej znajdujemy wytchnienie w prostych rzeczach i można zacząć na przykład swoją przygodę z własnoręcznie przygotowanymi naparami. Można zaszyć się z książką w domu, poszukać czegoś nowego do czytania albo ruszyć się z domu i zobaczyć, co dzieje się na mieście. Można też to połączyć. Ta okazja ku temu szykuje się idealna, bo przed nami Noc Bibliotek 16 października w całej Polsce. Biblioteki otworzą swoje drzwi w wyjątkowo późnych godzinach, no po to, aby doświadczyć tych miejsc w nieco innym charakterze niż na co dzień. My sprawdzimy, dlaczego warto zaglądać do bibliotek, no i też jak one się zmieniają. Ale będziemy też dużo grać i po prostu umilać sobie tę jesienną sobotę.

0: Count on me, tak śpiewa Chase and Status, a my mówimy...
1: Czas na przerwę.
0: A teraz robimy sobie przerwę na literaturę, ale też na wychodzenie z domu, bo można to łatwo i przyjemnie połączyć. Przed nami noc bibliotek, czyli taki moment, kiedy biblioteki ożywają. Znaczy są one żywe co prawda na co dzień, ale tego dnia ożywają jeszcze bardziej i to po zmroku. A z nami w studiu Katarzyna Sołtan, Młodożeniec, krajowa koordynatorka ogólnopolskiej nocy bibliotek. Cześć Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Kiedy się biblioteka kojarzyła się przede wszystkim z regałami, wypożyczeniem książek. No dzisiaj tak naprawdę to jest miejsce spotkań, warsztatów. Biblioteki coraz częściej dzisiaj szukają nowych sposobów na przyciągnięcie odwiedzających. Co zmieniło się w samym rozumieniu, czym powinna być i czym jest biblioteka dzisiaj?
2: Tak, ja mówię zawsze, że biblioteki to instytucje przyszłości, które w najbardziej elastyczny, zorientowany na potrzeby ludzi wokół sposób się zmieniają. I ludzie tam pracujący są też niezwykle otwarci na edukację, na uczenie się. Rzeczywiście, funkcja bibliotek się zmienia, ale to nie znaczy, że ta dawna została porzucona, bo biblioteki dalej są wypożyczalniami książek. I to jest wspaniałe, ponieważ wypożyczanie jest bardzo ekologiczne, nie musimy wszystkiego posiadać. I miejsce, gdzie możemy pożyczyć literaturę, ale też pożyczyć różne rzeczy, bo też tak jest, że biblioteki zamieniają się też trochę w takie wypożyczalnie różnych usług, rzeczy. Oczywiście pomalutku to idzie, ale tak się dzieje. No są, wydaje mi się, tak jest bardzo progresywne, prawda? Bo to jest ta idea, która pozwala nam walczyć o klimat.
0: Ale to jest ciekawy wątek, który poruszyłaś. Pożyczanie sobie rzeczy. Mam wrażenie, że dzisiaj w ogóle nie pożyczamy sobie książek. Tak jak ja na przykład kiedyś byłam nastolatką, czy byłam dzieckiem, to ja miałam tyle koleżanek i sobie pożyczałyśmy nawzajem książki. I pamiętam, że ja czytałam coś i potem pożyczałam ktoś mi, no i tak dalej, i tak dalej. Tak. A dzisiaj mam wrażenie, że nie pożyczamy sobie książek. Wiesz, aż co? Tak jak kiedyś. Nie mówimy tak. Tego, weź pożycz.
2: Wiesz co, jest taki trend. Ja wprawdzie go nie czuję, bo ja pożyczam. Natomiast podobno, no tak śledzimy oczywiście nowe zjawiska, prowadząc taką dużą ogólnopolską akcję, że jest taki trend, żeby posiadać książki i je robić do nich otulacze, czyli takie, wiecie, miękkie okładki w ramach rękodzieła oczywiście, żeby to był miły przedmiot, podkreślać, zaznaczać różne rzeczy. On jest też bardzo obecny na BookTalku.
0: Tak
2: jest. To jest niezwykle istotne. Więc takie książki absolutnie nie będą pożyczone. Na pewno. Natomiast no, biblioteki pożyczają, wypożyczają i do tego jeszcze chętnie przyjmują. Oczywiście nie wszystkie książki, które już mamy przeczytane i na pewno wiemy, że nie mamy miejsca, czy nie zostaną z nami, ale są nowościami. Bardzo chętnie wiele bibliotek przyjmuje te nowości. Jeśli już takie są w księgozbiorze, to trafiają na taką półkę bookcrossingową, którą czytelnicy oczywiście przeczesują. I bardzo polecamy to, żeby pamiętać o bibliotekach w momencie, kiedy chcemy pozbyć się w humanitarny dla kultury sposób nowości.
0: No właśnie, biblioteki jako może ostatnia ostoja tej idei pożyczania.
2: No ja myślę, że to jest w ogóle nie tylko w bibliotekach widoczne, pożyczanie samochodów, prawda, wypożyczalnie rowerów. Natomiast biblioteki, pamiętajmy, że były pierwsze. I to doceńmy.
0: I coraz częściej mówi się też o bibliotekach jako o tak zwanych trzecich miejscach, czyli o tych przestrzeniach poza domem i pracą, w których spotykamy innych ludzi. I czy biblioteka może być taką odpowiedzią właśnie na potrzebę przynależności do lokalnej społeczności?
2: Myślę, że jest jak żadna inna, ponieważ jest niezwykle włączająca i otwarta. Biblioteki są zupełnie niekomercyjne, nie pobierają żadnych opłat. Tak jak instytucje kultury, no, siłą rzeczy muszą też w jakiś sposób zarabiać, nie wiem, choćby same bilety do kina, do teatru czy do muzeum, są

0: co zresztą świetnie widać w badaniach i w tej rzeczywistości, z którą się mierzymy teraz, takiej, no powiedzmy, kapitalistycznej, tak? Dziki kapitalizm. Biblioteki zupełnie są poza tym, są miejscem otwartym absolutnie dla każdego i nawet język nas tutaj nie ogranicza, bo przecież wiemy, jak wspaniałą rolę odegrały w momencie, kiedy pojawili się u nas goście z Ukrainy, tak? Jakim miejscem wytchnieniowym niesamowitym były dla tych osób. Szczególnie było to zaskakujące, że skojarzenia właśnie dla osób z Ukrainy były zupełnie inne z bibliotekami, bo tam biblioteki nie były na takim etapie jakby rozwoju właśnie takiej zamiany w instytucje kultury szeroko pojęte, ale też instytucje właśnie takie spotkań, gdzie można przyjść z jakimiś ideami, potrzebami przeróżnymi, tak naprawdę je wyrazić i znaleźć na nie odpowiedź po prostu. I naprawdę niezwykle się sprawdziły też w tej roli. Więc zdecydowanie biblioteki są instytucjami bardzo egalitarnymi, wolnymi od komercji, a do tego jeszcze no, dbającymi po prostu o taką wymianę idei, spotkanie, rozmowę, która niezwykle ważna jest szczególnie teraz, kiedy się tak polaryzujemy i kiedy tak naprawdę rozmowa ludzi, którzy mają różne poglądy, co jest zupełnie normalne, że możemy mieć różne poglądy, ale spokojna rozmowa, merytoryczna rozmowa, no, jest rzadkością.
1: Sam żadnych minusów nie mają te biblioteki. Wspaniałe miejsca. I jeszcze wrócimy do tego tematu, bo oczywiście rozmawiamy w ramach Nocy Bibliotek, ale do tego wrócimy. Katarzyna Sołtan, Młodożeniec, cały czas jest z nami w Czwórce.

0: Przerwa na książkę.
1: No tych książek niedługo naprawdę będzie sporo, bo dzisiaj rozmawiamy o tym, co można robić w bibliotece, kiedy nie czyta się książek. No, okazuje się, że naprawdę dużo. Przy okazji Nocy Bibliotek rozmawiamy też o tym, jak w ogóle biblioteki się zmieniają, no i co mogą zaoferować mieszkańcom. O tym opowiada nam Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, koordynatorka ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Tegorocznej edycji Nocy Bibliotek przyświęca nam takie hasło: biblioteka się sprawdza. W jakich rolach biblioteka sprawdza się dzisiaj najlepiej?
2: Biblioteka sprawdza, biblioteka się sprawdza. Hasło jest podwójne. Chcieliśmy tym, no takim chyba pierwszy raz podwójnym hasłem wyrazić wielką rolę, kolejną rolę, w której sprawdza się biblioteka, w której po prostu może się sprawdzić, czyli w walce z dezinformacją, z manipulacjami, którym ulegamy.

0: Wydarzenia ostatniego tygodnia jeszcze dodatkowo utwierdzają nas w takim przekonaniu, że po prostu trzeba działać bardzo, bardzo szeroko i biblioteki, te miejsca, które są najbliżej, które są za rogiem, bo mamy w Polsce wyjątkowo gęstą sieć bibliotek, w których są osoby, które mają przestrzeń, czas i chęć, żeby porozmawiać. No i przede wszystkim wiedza, lektury, otwartość na edukację, kulturę, te rzeczy po prostu sprawiają, że właśnie tam możemy tę odporność na dezinformację nabyć, dlatego to stąd to biblioteka sprawdza. Mhm. Oczywiście to może brzmi tak, sprawdzam, pokażcie co macie, ale to jest zdecydowanie pozytywne. Charakter tego hasła, tak, metaforyczny. Natomiast w czym się sprawdza, no w czym się raczej nie sprawdza, po prostu ja prowadzę takie warsztaty regionalne dla bibliotek od ubiegłego roku, gdzie staramy się odwiedzić wszystkie polskie województwa w bibliotekach wojewódzkich, we współpracy i spotykamy się z bibliotekarzami i po prostu tak właśnie pierwsze pytanie zadaję, właśnie w czym sprawdza się wasza biblioteka i to, co słyszę jest, albo w czym mogłaby się sprawdzić, więc to, co słyszę jest niesamowicie po prostu szerokie. Naprawdę dzieją się tam przeróżne rzeczy, ale nie zapominajmy o tych podstawowych, czyli po prostu o kontakcie z książką i z kulturą i właśnie tej edukacji przez całe życie, bo tak naprawdę biblioteki też wyróżniają się tym, że są absolutnie dla wszystkich, od najmłodszych, a nawet mam w ciąży, które szyją sensoryczne książeczki dla swoich dzieci w brzuszkach, słuchajcie, żeby potem mogły poszeleścić. Także już się zaczynają wizyty w bibliotekach jeszcze przed narodzinami. No oczywiście po seniorów, którzy mają najwięcej czasu i też potrzebują tego spotkania, rozmowy, kontaktu z drugim człowiekiem i często biblioteki są tym podstawowym, zupełnie właśnie tym trzecim miejscem podstawowym, w podstawowym sensie poza domem i pracą dla seniorów, to już, to już jest po prostu poza domem, gdzie mogą właśnie liczyć na takie spotkanie.
1: Czyli ty w niejednej bibliotece już byłaś, skoro podróżujesz tak naprawdę po całej Polsce. Jak to jest z tymi bibliotekami dzisiaj? No bo na przykład jeśli mówimy o księgarniach niezależnych, to te znikają.
0: Tak, wydaje mi się, niestety, że księgarnie, choćbyśmy stanęli na głowie, jeśli nie będzie wyregulowane i sprawy cen książek, nowości, mówię o nowościach, nie przetrwają, chyba że zmienią swoją funkcję, tak jak zresztą to robią, żeby właśnie przetrwać, czyli kawiarnia, prawda, jakieś takie miejsce o dodatkowej funkcji, a te książki towarzyszą. Wtedy, owszem, to działa. Natomiast biblioteki na szczęście mogą być wolne od komercji, są instytucjami publicznymi, chociaż też czasami oczywiście, że społecznymi, bo my mamy w nocy bibliotek, bardzo, bardzo dużo bibliotek. Oczywiście biblioteki publiczne, szkolne, akademickie, ale też właśnie takie mniej typowe, które na przykład zawiązuje jakaś społeczność, która walczy o bibliotekę, ale na razie jej jeszcze nie ma i zakłada taką bibliotekę społeczną. Mamy całkiem sporo takich, w każdym razie coraz więcej i to jest cudowne. Natomiast no, księgarnie kameralne są genialnymi, wspaniałymi miejscami, które też bardzo apelujemy, żeby właśnie ta współpraca z bibliotekami następowała, żeby biblioteki przede wszystkim korzystały z zakupów poprzez księgarnie, ale też po prostu z porad i takiego kontaktu, wspólne spotkania, autorskie wspólne działania, to by było nasze marzenie.
1: No i za nami, bo wczoraj w piątek odbyła się noc księgarni w całej Polsce, a przed nami noc bibliotek. Znowu się rozgadałyśmy z Katarzyną Sołtan, młodożeniec, ale dobrze, no bo jest o czym, ale zaraz jeszcze wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o nocy bibliotek, która już 16 października w całej Polsce.

0: Wracamy do naszych literackich, biblioteczno-księgarskich rozmów, bo już 16 października odbędzie się Noc Bibliotek, czyli ogólnopolska akcja zachęcająca do odkrywania tych bibliotek na nowo. Z nami cały czas Katarzyna Sołtan-Młodożeniec, koordynatorka tego całego literackiego nocnego zamieszania. Jeśli chodzi o tegoroczną edycję, no to... To co prawda ta Noc Bibliotek daje placówkom taki pretekst, żeby otworzyć się na odwiedzających w nieco inny sposób, ale co takiego naprawdę dzieje się w bibliotekach nocą, czego nie doświadczymy podczas takiej zwykłej wizyty w ciągu dnia?
1: Tak, co roku Noc Bibliotek ma swoje hasło, o którym już mówiłyśmy w poprzednim wejściu, czyli w tym roku jest to Biblioteka Sprawdza, Biblioteka się sprawdza. I my jako ogólnopolski organizator, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej, fundacja, którą reprezentuję, inspirujemy, czyli tworzymy właściwie, można powiedzieć, od początku roku przeróżne materiały, spotkania, warsztaty, webinary, gry, po prostu mnóstwo rzeczy, które przygotowujemy dla bibliotek, związanych z hasłem, ale związanych ogólnie też z nocną porą, oczywiście, która tutaj wyróżnia i łączy pewne wydarzenia. No i z samą ideą po prostu niekonwencjonalnego działania na rzecz promocji czytania. No bo noc, jako ta nietypowa pora, powiedzmy, otwarcia instytucji, no prowokuje do takich bardziej szalonych działań, co nam się niezwykle podoba i bardzo do tego zachęcamy. Ale równocześnie nie chcemy ograniczać bibliotek, poza tym mamy ich mnóstwo, bo w ubiegłym roku było ponad 1600, a teraz już mamy w tym momencie 1724 dokładnie, sprawdziłam przed wejściem do studia, więc naprawdę rekordowo, tak, mnóstwo. Więc trudno oczekiwać, że będzie jakaś checklista, którą biblioteki będą po prostu odhaczać i robić to, co my wymyślimy. Noc jest długa, można robić rzeczy przez nas zainspirowane, można realizować swoje pomysły. Najważniejsze, że biblioteki są otwarte, są blisko i bardzo zachęcamy, żeby wejść na naszą stronę nocbibliotek.pl, tam jednym kliknięciem się zlokalizować i zobaczyć najbliższe biblioteki, które coś organizują. I tam po kliknięciu otwiera się program, już się otwiera albo za chwilę się otworzy przed samą nocą, bo biblioteki w tym momencie to wszystko aktualizują, tworzą.
0: Tak, przygotowują, dzieje się. Co tutaj tak przygotować, jest. Bo Noc Bibliotek jest akcją ogólnopolską, no ale każda placówka przygotowuje własny program i tak. Najciekawsze w tym jest to, że tak naprawdę w jednym czasie tysiące bibliotek w całej Polsce wymyślają różne sposoby na spotkanie z czytelnikami i można powiedzieć, że to jest troszkę taka okazja do pokazania lokalnego charakteru każdej z nich.
1: Tak, my wręcz jako Centrum Edukacji Obywatelskiej uważamy, że Noc Bibliotek jest świetną okazją, żeby do działań w bibliotekach, do spotkania włączyć społeczność, że to jest jakby w ogóle podstawa tak naprawdę myślenia o takich wydarzeniach, czyli że nie, że panie bibliotekarki po prostu zażynają się po raz kolejny, tworząc jakieś ekstrasy, tylko że po prostu ludzie się angażują, tak? Ludzie w różnym wieku i nawet jak robimy warsztaty, to właśnie zaczynamy od tego, kogo możecie zaangażować, kogo już macie, kogo jeszcze nie macie,

0: Więc powstają z tego tak szalone pomysły, jak lokalna szkoła jogi, która wisi jako nietoperze na elewacji budynku, pokazując, że coś nietypowego się dzieje. No ale też oczywiście seniorzy, rodziny z dziećmi. No są takie grupy, które są powiedzmy bardziej wdzięczne, bo i tak w bibliotekach bywają. No i też takie, które trzeba przyciągnąć jeszcze, dopiero przyciągnąć, rozejrzeć się, kto tutaj wokół nas mieszka na przykład, a w ogóle nie bywa, co to za grupa, a może tu studenci mieszkają, a nie przychodzą do lokalnej biblioteki i tak dalej. Więc trzeba po prostu tak przyjrzeć się własnej sytuacji, a my po prostu to podbijamy, wzmacniamy, ale też inspirujemy i też chciałabym powiedzieć o pewnych rzeczach, które jednak łączą wszystkie biblioteki. Mhm. Wielu odbywa się nocowanie, co jest, wydaje mi się, że no, fajną przygodą. Oczywiście zazwyczaj wtedy ze względów bezpieczeństwa no, są jakieś tam wcześniejsze zapisy, nie tak, że zupełnie otwarta biblioteka i proszę, kładźmy się i śpijmy między regałami, więc raczej są wcześniejsze zapisy, ale to się fantastycznie sprawdza, szczególnie właśnie dla dzieci. My dostajemy potem fantastyczne relacje, dzieciaki z latarkami, z poduchami, które gdzieś tam się kładą w magazynach.
1: No, można sobie po prostu
0: książkami
1: zrobić nocowankę taką, tak, jaką się robiło po prostu w dzieciństwie i tak troszkę jest przenieść się do tamtych czasów. Ale właśnie, powiedziałaś tutaj o bardzo ważnej rzeczy. Nocy bibliotek to jest okazja do zaangażowania się wszystkich tak naprawdę, nie tylko osób, które w tych bibliotekach pracują. Więc można powiedzieć też, że to jest taki moment, żeby stworzyły się prawdziwe lokalne społeczności, które może potem zostaną.
0: Tak, one już oczywiście są i bibliotekarze podkreślają, panie bibliotekarki, że mają sporo wolontariuszy i bez wolontariuszy w ogóle by nie ruszyły z jakimkolwiek dodatkowym działaniem na tak dużą skalę jak Noc Bibliotek. Natomiast no, my bardzo walczymy o to, żeby pamiętać też o osobach nieczytających, tak, że nie tylko właśnie ci, którzy i tak z przyjemnością przyjdą na kolejną atrakcję, bo po prostu w bibliotekach na co dzień bywają, ale właśnie ci, dla których takie nietypowe nocne wydarzenie może być okazją, żeby w ogóle tę swoją lokalną bibliotekę odwiedzić, poznać, w ogóle zobaczyć, jak się zmieniła, czy w ogóle jak wygląda, bo to jest dla wielu osób szok, jak teraz wyglądają przepięknie biblioteki. My jesteśmy w Warszawie, ale Noc Bibliotek jest zdecydowanie ogólnopolską akcją, a nawet międzynarodową, bo mamy też co roku biblioteki z innych krajów, polonijne, ale nawet nie tylko. Więc no tak symbolicznie, ale bardzo też nas to cieszy, że inspirujemy szerzej. I rzeczywiście jest tak, że te biblioteki po prostu och, no naprawdę szeroko w całej Polsce się otwierają na to, co po prostu właśnie wokół nich, czyli my na przykład proponujemy taką akcję, która pokaże, jak dużo osób chodzi do bibliotek i może się podzielić taką właśnie, tak, jest to takie podhasło. Chodź do biblioteki, czy chodzę do biblioteki, chodź do biblioteki, czyli chodź ze mną i po prostu chodź, czyli korzystaj. I polega ona na tym, że po prostu w tym dniu, czyli tak naprawdę tej nocy, ale tak naprawdę już od rana, pokazujemy się w przestrzeni publicznej z książką z biblioteki. Co wy na to? No po prostu prosta rzecz. No nie jest to jakiś flash mob happening, czy jakieś takie działanie bardzo skomplikowane. Po prostu, żeby było widać, że my wypożyczamy książki z biblioteki i mamy ją przy sobie, tak żeby pokazać, jaka jest skala tak naprawdę ludzi, którzy korzystają z zasobów bibliotek. I hej, dołączcie do nas, chodźcie. Oprócz tego tworzymy gry literackie, które są, mamy takie wręcz narzędzie na stronie, które nazywa się Flirtonator i można sobie stworzyć samodzielnie kartę z wybranymi, ulubionymi cytatami i podzielić się nią z innymi, czyli zagrać tak naprawdę w taki flirt towarzyski, który był bardzo popularny kiedyś na salonach, a my z wykorzystaniem właśnie cytatów ulubionych autorów, czy na przykład w tym roku lalki, zachęcamy ludzi do tego, żeby się integrowali właśnie wokół literatury i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tych inspiracji jest mnóstwo.
1: Słuchajcie, Kasia mogłaby gadać naprawdę o tych bibliotekach godzinami, ale my musimy tutaj postawić kropkę, ale zachęcamy was do odwiedzania biblioteki.
0: Bardzo. 16.
1: Patrzcie, tak, na swoje lokalne biblioteki. Co tam się dzieje? Noc bibliotek przed nami. Katarzyna Sołtan, młodożeniec, koordynatorka Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki.

0: Znany głos z Anteny Czwórki, Dominika Płonka i DJ Blik w utworze Dzięki Tobie. Dominikę możecie oczywiście usłyszeć w każdy wtorek i czwartek, a my wracamy do weekendu.
1: Weekend w Czwórce.
0: Przed chwilą zachęcaliśmy Was, żeby wybrać się na Noce Bibliotek, która już odbędzie się w Polsce 16 października, więc zbliża się wielkimi krokami. Ale jeśli ktoś ma ochotę na jeszcze inne

0: literackiej aktywności, to okazuje się, że można też zwiedzać miasta śladem literatury. Nowa literacka trasa turystyczna powstaje niedaleko Poznania. Szlak Jerzycjady prowadzi śladami bohaterów cyklu powieści Małgorzaty Musierowicz. Ponad połowa punktów na trasie znalazła się w gminie Pobiedziska, gdzie przeprowadziła się autorka sagi i to właśnie tam osadziła bohaterów swoich powieści. Przewodnik Anna Basińska zachęca, by rezerwować sporo czasu na takie wycieczki wokół Poznania.
1: Jeżeli wybierzemy Kicin i Wierzenicę, to możemy ruszyć na cały szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka. Jeżeli pojedziemy do Pobiedzisk, to w samych Pobiedziskach znajdziemy 8 punktów, a w pobliżu Pobiedzisk Promno, Pobiedziska Letnisko, ale też sam park krajobrazowy Promno, w którym możemy spacerować po lesie, jak chociażby Dziadek Borejko, który spacerował z psem Bobkiem, i też my możemy sobie taki spacer urządzić niespieszny, zmierzając chociażby nad jezioro Dębiniec.
0: Nowa literacka trasa turystyczna niedaleko Poznania zainaugurowała swoją działalność. Właśnie dziś pierwszy spacer ruszył o godzinie 10 spod bibliostacji w Pobiedziskach. Szlak obejmuje 32 miejsca, obecne oczywiście na kartach powieści tworzących sagę. Także literacki Poznań, literacki Kraków. Sporo jest tak naprawdę tych szlaków i miast, które można zwiedzać śladami literatury. My wracamy do Was już po godzinie 12:11 minut. Zostało do godziny 12:00. To jest przerwa weekendowa w czwórce, a ja pozostaję razem z Wami do godziny 13:00.

Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W Czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Jak my, nie gra nikt.
5: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogotie.
6: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Kaliber 44 na początek godziny 12 w czwórce.
1: Pogoda.
0: 18 dzień jesieni dzisiaj nam mija. No i rzeczywiście czuć się tą jesień coraz bardziej. Zagościła w mieście, ale też i w naszych domach, bo to jest właśnie czas na dobieranie szalików do kurtek. A sobotnie popołudnie przyniesie nam dzisiaj bardzo jesienną aurę. W całej Polsce zachmurzenie duże i umiarkowane. Jedynie na północnym zachodzie trochę mniej chmur i więcej słońca. Termometry pokażą od 12 do 15 stopni, a na południu w Krakowie nawet temperatura osiągnie 19 stopni. Dzień potrwa dzisiaj 11 godzin, a zachód słońca o godzinie 18.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Let's go.
1: Ciekawa końcówka tej piosenki. Daniel is the River to za nami w czwórce, a my robimy sobie przerwę.
2: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
1: No i już powoli wchodzimy w sobotnie popołudnie. Weekend nam się rozkręca, ale my cały czas tutaj powoli. W czwórce do godziny 13 zachęcamy Was do zwolnienia i do zrobienia sobie przerwy. Za oknem jesień, więc to całkiem dobry moment, żeby trochę zwolnić, znaleźć sobie jakieś wygodne miejsce i oddać się małym przyjemnościom. Można włączyć podcast, który wciągnie nas na dłużej, nadrobić coś, na co brakowało czasu w tygodniu, albo zaprosić znajomych do mieszkania. Bo dzisiaj obchodzimy Dzień Gier Planszowych. No a planszówki to przecież idealny pretekst, żeby odłożyć telefon, trochę pogłówkować, trochę się pośmiać, no i sprawdzić, kto z nas ma duszę stratega, a kto nie potrafi przegrywać. My w czwórce też mamy dla Was kilka ciekawych inspiracji na tę sobotę, więc koniecznie zostańcie z nami na tej sobotniej fali i niech to po prostu będzie dobra sobota, a już najlepiej dobry weekend.

0: wam w kapturze.
1: Jan Marczewski w utworze Domówki, a wiadomo, że najlepszym momentem Domówki jest ten, w którym ktoś mówi, a może zagramy w planszówki?
2: Weekend w czwórce.
1: Chińczyk, Monopoly, skrable, szachy, a może jakaś gra karciana? No dzisiaj jest naprawdę dobry powód, żeby wyciągnąć planszówkę z szafy i zaprosić rodzinę albo znajomych, przyjaciół, czy w ogóle nieznane osoby do wspólnej gry. Dziś, 10 października, obchodzimy Dzień Gier Planszowych. Święto obchodzone przez tysiące, naprawdę tysiące osób, bo grono ich fanów rośnie z roku na rok. Grać można nie tylko w domowym zaciszu z rodziną i przyjaciółmi, no ale też na planszówkowych spotkaniach, których też jest coraz więcej. W Warszawie regularnie organizują je fani gier, którzy spotykają się w kilku miejscach w Warszawie. Wtorkowy wieczór zgromadził nad planszówkami kilkadziesiąt osób.
3: Udało się znaleźć stolik, fajną gierkę.
4: Kupuję ruch po skosie.
5: Stoły są otwarte, kto przyjdzie i chce sobie zagrać, może się do nas dołączyć. Natomiast oczywiście poza tymi wydarzeniami łączymy się w różne tam paczki znajomych, spotykamy się też prywatnie. Miłości się zawiązują, czy przyjaźnie nawet na grupie.
6: 14 lutego bierzemy ślub. Poznaliśmy się tutaj. Tak, planszówki łączą ludzi.
7: Nie chcesz się poddać?
8: Nie.
9: Wybór gier jest ogromny, więc myślę, że można rzeczywiście wybierać spośród tego, co nas interesuje, zmieniać stoliki, że za każdym razem tak naprawdę grać w innym gronie. Bo też są gry takie bardziej strategiczne, które rzeczywiście są dla około

0: 4 graczy, no ale też gry imprezowe, w które można spokojnie zagrać w 10 osób na przykład.
1: Są też gry takie semi-kooperacyjne, gdzie na przykład gra kilku graczy na jednego. To są też gry przygodowe, nie wiemy co nas czeka, mamy jakieś historie do odegrania, jakieś zadania, które powoli gdzieś w trakcie rozgrywki dopiero odkrywamy.
2: To mogą być takie pudła na cały stół na przykład, a mogą być też takie do kieszeni, do wzięcia w podróż. To jest właśnie najfajniejsze w grach, że można mieć wszystkie gry świata, a bez ludzi do nich nic się z tym nie zrobi. Fizycznie się spotykamy i możemy poznać, przetestować nasze umiejętności, porozmawiać przy tym. Nawet jeśli rywalizujemy ze sobą, to na koniec najważniejsze jest mieć radość z tego spotkania, z tej rozrywki, móc poopowiadać o emocjach, jakie się przeżyło w trakcie gry. Dlatego siedzę w tym ciągle. To już jest bardzo duża moda w Warszawie, w całym kraju nawet, że jest sporo spotkań, jest sporo klubów planszówkowych. Nawet są organizowane całe kilkudniowe wyjazdy, że wynajmuje się domki, gospodarstwa agroturystyczne i ludzie zjeżdżają się już z całymi rodzinami nawet. Wypoczywają tam, spacerują, a w międzyczasie grają przez 24 godziny na dobę z przerwami na posiłki.
3: No i tak to wygląda. Chyba fajnie, co? Fani gier zapraszają na spotkania przy planszówkach kilka razy w tygodniu w różnych częściach Warszawy. Szczegóły oczywiście znajdziecie w mediach społecznościowych fanów gier. A jeśli chodzi o takie domowe planszówki czy właśnie imprezy, to też jest bardzo ciekawe, że kiedy już ktoś wyciąga tę planszówkę i zaczyna się gra, to tak naprawdę można przejrzeć jakiegoś człowieka albo w ogóle poznać go z zupełnie innej strony, bo są takie osoby, i ja też mam takich znajomych, którzy w trakcie rozgrywki, podczas gry planszowej stają się po prostu innymi ludźmi. No niektórzy tak mają. Ale co ciekawe, popularność gier planszowych w Polsce również widać w liczbach, bo według danych branżowych nasz kraj jest trzecim co do wielkości rynkiem planszówek w Unii Europejskiej, po Niemczech i Francji. No, także jest się czym chwalić. Grajmy w planszówki ze znajomymi, z przyjaciółmi albo z rodziną. Wtedy na pewno może się troszkę odłączyć od tego telefonu. No i spędzić przynajmniej miły weekend. The Happy House i The Joan McLean przed nami w czwórce.

0: Come in, Mr. DJ.
1: A Tribe Called Quest w utworze I Left My Wallet in El Segundo, a ja mam nadzieję, że jeszcze nie macie dość lalki.
2: Przerwa na książkę. Na książkę.
1: No bo mamy oczywiście książkę w odnowionej formie, mamy serial, mamy film, no ale możemy mieć także i podcast. Nie wiem jak wy, ale dla mnie weekend to zawsze jest taki moment, żeby nadrobić wszystkie podcasty, wszystkie te ciekawe historie, w których nie mam czasu zanurzyć się w ciągu tygodnia. No weekend wydaje się naprawdę idealną porą, żeby właśnie dać się porwać jakiejś opowieści i my mamy dla was właśnie taką związaną z lalką, tylko jest to marionetka, a jest to podróż w świat, który wyrasta z jednej z najważniejszych polskich powieści Lalka Bolesława Prusa. Lalka ciąg dalszy, tak można powiedzieć.

0: Bo Teatr Polskiego Radia przygotował dwa odcinki słuchowiska opowiadające o losach, alternatywnych losach potomków bohaterów powieści Bolesława Prusa, żyjących w latach 80. XX wieku. Premiera dziś, ale też i jutro o godzinie 15 w radiowej jedynce, a w rolach głównych Katarzyna Warnke i Ignacy Lis.
1: To jest jakaś forma kontynuacji rzeczywiście pokoleniowej w ogóle, bo gram praprawnuczkę Izabeli Łęckiej, która ma na imię Sylwia, a na nazwisko Łęcka.
2: Ja natomiast wcielam się w rolę Wokulskiego, lecz nie Stanisława, tylko Zbyszka. Jesteśmy w XX wieku. Historia, wydaje się, jest skierowana do każdego odbiorcy, który jest zainteresowany lalką, właściwie takim miksem lalki i PRL-u.
1: Chodzi tutaj również o mezalians, ale wiekowych, czyli Łęcka jest tym razem dużo starsza od Wokulskiego. No i mamy suspens, poszukiwanie, politykę również, ponieważ zdają się być ci państwo po różnych stronach barykady. Łęcka jest w opozycji, a Wokulski jest socjalistą.
2: Jest idealistą, jest komunistą, ale do partii by się nie zapisał.
3: Czy to wszystko się szczęśliwie kończy?
2: Bez sensu mówić o tym, jak się skończy. Możemy tylko i wyłącznie zaprosić do słuchania.
1: Zapraszamy.
0: No można powiedzieć, że taki fanfic na podstawie lalki, w którym dostajemy odpowiedzi na pytania, jak potoczyły się losy potomków Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego, co łączy też prawnuków, bohaterów lalki, no i jak zmieniły się różne obyczaje i światy w ciągu 100 lat, które minęły od czasów, w których rzeczywiście toczy się lalka. Z ciekawostek słuchowisko powstało na podstawie powieści Marionetka Jakuba Jarno. Radiowa jedynka przypomina przy okazji także archiwalną adaptację lalki Bolesława Prusa, słuchowisko z 1976 roku w reżyserii Juliusza Owickiego z Anną Seniuk i Zbigniewem Zapasiewiczem w rolach głównych, zostanie wyemitowane dziś o godzinie 21, ale też i jutro o godzinie 20. Podczas weekendu natomiast z lalką, który trwa teraz, jedynka zaplanowała spotkania z powieścią w jej różnych odsłonach literackiej, filmowej, historycznej, obyczajowej i modowej. Także jak sami słyszycie, tych różnych motywów lalkowych jest naprawdę sporo. Można i przejść się do kina, można i obejrzeć serial, można poczytać książkę, no ale też mamy też i słuchowisko, czyli podcast. To jest przerwa weekendowa, 30 minut po godzinie 12.

0: Top Down to za nami w czwórce, a my teraz jedziemy na północ Polski, a dokładnie do Gdańska.
1: Czas na przerwę.
0: No i ja wiem, że polskie morze i plaże może w październiku to nie najlepszy pomysł na wakacje, na city break, ale w Trójmieście fajne jest to, że jest mnóstwo wydarzeń, które dzieją się na mieście, oczywiście w zamkniętych pomieszczeniach między innymi. I dzisiaj właśnie startuje festiwal All About Freedom, czyli filmy, dyskusje, warsztaty, spacery, koncerty i nawet yoga. To wszystko w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. A o tym, na czym polega w ogóle cały festiwal i o co chodzi z tą wolnością, o tym mówi Marta Szymańska, koordynatorka.
2: Mamy selekcję około 20 filmów, właściwie 20 paru, jeśli brać pod uwagę sekcję Kids i Teens. I jak co roku 6 filmów konkursowych. Zapowiada się bardzo ciekawie niedziela, gdzie pokażemy dwa dokumenty, po których odbędą się takie większe dyskusje. Pierwszy z nich to film o Salmanie Rushdim i zamachu na niego. Następnie wyświetlimy dokument 2 plus 2 równa się 5 o tym, w jaki sposób idee Orwella ziściły się w dzisiejszych czasach.
0: Ale w tym roku to ważna edycja, ponieważ 20-lecie jest w tym roku tego festiwalu All About Freedom, a więc to już 20 lat. W międzyczasie festiwal pytał o wolność naprawdę na różne sposoby, także jest to też okazja, żeby przyjrzeć się temu, jak zmieniało się nasze rozumienie wolności przez te ostatnie dwie

dwie dekady, jakie też pytania o nią stawia współczesność. Od 10 do 17 października w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź, ale właśnie w formie filmów, dyskusji czy warsztatów. A więc jeśli szukacie pomysłu na City Breaka w Trójmieście, to może być to właśnie ten festiwal All About Freedom.

WWO i utwór W wyjątkowych okolicznościach, a wyjątkowa okoliczność nadarzy się już niedługo dla miłośników jesieni i dyni, bo 11 października, a więc jutro w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Dolnośląski Festiwal Dyni. Będą kiermasze, degustacje dyniowych przysmaków, warsztaty i, uwaga, konkurs na najcięższą dynię. Co ciekawe, tegoroczna edycja nawiązuje również do świata mangi, anime i fantazji, więc naprawdę dużo różnych ciekawych rzeczy będzie się tam działo. Ale jeśli nie uda wam się dotrzeć na sam festiwal, to nie martwcie się, bo od 13 do 18 października we Wrocławiu będzie można oglądać wieczorne iluminacje dyniowych rzeźb. No, czyli całkiem sporo powodów, żeby wybrać się do Wrocławia i poczuć jesień naprawdę, naprawdę wszystkimi zmysłami. Nie wiem jak wy, ale ja nabrałam ochoty na pankejki dyniowe i chyba sobie dzisiaj wieczorem w domu zrobię, a my teraz zagramy utwór pod tytułem Pancake.

0: 11 minut pozostało do godziny 13. Przerwa weekendowa powoli dobiega końca, ale nie sam weekend. Weekend się dopiero rozkręca, a u nas w studiu czwórkowym wielkie poruszenie. Olga Drenda i Jacek Paśnik z powrotem w czwórce i to w duecie, słuchajcie.
1: Cześć.
2: Tak jest.
0: Co to się stało?
2: Dzisiaj w audycji Dzieci Neo Olga w charakterze gościni poopowiada o swojej książce Non-Stop Kino. Będziemy rozmawiać o kinach na Śląsku, bo tego dotyczy książka. Ale też myślę, że w szerszym kontekście porozmawiamy o polskiej kinomanii w ogóle, o historii kina w Polsce, o tym jak zmieniało się to na tle kultury, różnych przemian społecznych, historycznych i politycznych. Będzie to wycieczka po historii kina.
0: Czyli ty, Olga, będziesz po drugiej stronie dzisiaj.
1: Tak, tak, dzisiaj właśnie taki żarcik kosmonaucik, że nie prowadzimy razem, ani nie zapraszamy nikogo, tylko po prostu jestem z gościnną wizytą.
0: Czyli jutro będziesz prowadziła audycję, ale jutro u ciebie nie będzie Paśnika jako gość, rozumiem?
1: Jeszcze nie jutro.
0: Jeszcze nie jutro. No tak, słuchajcie, bo tutaj niedługo Paśnika usłyszycie naprawdę często w czwórce, ale o tym dopiero za moment, a po godzinie 13. Przywita was Jacek Paśnik, ale też Olga Drenda w audycji Duchologia w czwórce. Nie Duchologia w czwórce, tylko Dzieci Neo. Widzicie? No
1: tak,
0: już pomyliłam
1: po prostu. Dopiero jutro.
0: Jutro Duchologia, dzisiaj Dzieci Neo. Będzie o kinie, będzie o filmach i będzie o Śląsku, a ja mogę wam powiedzieć, że po godzinie 13 sama idę do kina i w ogóle pierwszy raz idę do kina o tak dziwnej porze. Byliście kiedyś w kinie o 13?
2: Jasne,
1: tak,
2: na Wagara.
1: To jest, ja uważam, że to jest najfajniejsza pora, żeby iść do kina, zwłaszcza w centrum handlowym, a potem po prostu coś sobie zjeść w food courcie.
0: No dobrze, no to w takim razie może tak zrobię. Jacek Paśnik, Olga Drenda przywitają was po godzinie 13. Ja się żegnam, to była przerwa weekendowa. Justyna Majchrzak, Iga Kamińska i w tym dziewczyńskim składzie życzymy wam pięknej soboty. Run a bumbuckler and pit. Come on. Read.

0: Autopromocja.
1: Dzisiejszą audycję poświęcimy Idols i zespołowi Sztylety.
2: Nie ma opcji, stary. Tupac i Pusha T.
1: To może chociaż Kate Bush?
2: Max, co mogę dla ciebie zrobić, to Eryka Badu.
1: Papier, kamień, nożyce, skoro tak?
2: Raz, dwa, trzy.
1: Remis.
2: No, to ja już z tobą nie robię.
1: No dobrze, dobrze, to zróbmy na zmianę. Raz ty, raz ja.
2: Okej, od 18 do 20, co sobotę audycja U Chłopaków.
1: Zaprasza albo Adam Smolarek,
2: albo DLM.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia 4.

0: A to jest czwórka, minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Z nad Atlantyku dotarło do nas ochłodzenie, zachmurzenie dziś prawie w całej Polsce, z wyjątkiem Podkarpacia, choć w drugiej połowie dnia nieco się rozpogodzi, szczególnie w centrum. Temperatura od 12 w Suwałkach, przez 15 w Warszawie i Łodzi, po 16 w Szczecinie i Wrocławiu. Niedziela pogodna na zachodzie, z kolei na wschodzie i centrum kraju mogą wystąpić przelotne opady.
1: Autopromocja.
2: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Lil Wayne i Nicki Minaj w czwórce zagraliśmy dla was przed chwilą, 10 minut po godzinie pierwszej, a w studiu Jacek Paśnik i Olga Drenda. Cześć.
2: Cześć, cześć. Dzisiaj nie w niedzielę wieczór, tylko w sobotnie wczesne popołudnie.
1: Tak jest. Gościsz u mnie, Olgo, dzisiaj ze swoją najnowszą książką. Przypominam, Olga jest też autorką między innymi Wyrobów czy Duchologii Polskiej, ale nie o nich dzisiaj. To znaczy trochę na pewno też, ale porozmawiamy o książce Non-Stop Kino. Z kinem w samym tytule, jak sama nazwa wskazuje, będzie to opowieść o kinach, ale dla mnie przede wszystkim Non-Stop Kino jest trochę książką drogi. A czym jest dla ciebie?
2: To jest dla mnie książka przede wszystkim chyba najbardziej z mojego świata w sensie lokalnym, to znaczy jest to przede wszystkim książka śląska, bo ona dotyczy tak w skrócie 5 kin, z czego 4 z nich znajdują się na Śląsku, a jedno w Żywcu, czyli na ziemi żywieckiej, która śląskim nie jest. Żywczanie to zawsze bardzo podkreślają, więc obiecuję, że ja też za każdym razem będę to robić, i ona powstała z takiego troszeczkę nietypowego zaproszenia instytucji filmowej Silesia Film, która obchodziła 80-lecie, i właśnie z tej okazji pojawił się pomysł, żeby napisać książkę nie jubileuszową i nie poświęconą samej instytucji, tylko poświęconą kinom z historią, które do tej pory faktycznie działają, i łączy je to, że są przez Silesię prowadzone, ale dla mnie to była przede wszystkim okazja i też dlatego ja tak chętnie zabrałam się do pisania tej książki, że była to okazja po prostu tak naprawdę zakopania się na pewien czas po prostu na Śląsku, który jest moim środowiskiem naturalnym. Po prostu Górny Śląsk to jest moja okolica, którą znam najlepiej i rejon, który najbardziej lubię, który mnie najbardziej interesuje.
1: Non-Stop Kino jest opowieścią o kinach na Śląsku, ale chyba można ją też czytać trochę jako taką uniwersalną opowieść o oglądaniu filmów w Polsce i taką sięgającą, zdaje się, naprawdę, naprawdę daleko.
2: Tak, tak, dlatego że 4 z 5 kin, o których jest w książce mowa, mają ponad 100 lat. Tylko Kosmos, który jest oczywiście kosmiczny, jest jakby włączony w tą modernizację Katowic, o której często też w naszej wspólnej audycji rozmawialiśmy, prawda? Że te Katowice ery kosmicznej, Katowice Can Into Space, to były związane z tą przebudową osi Rynek Koszutka, i właśnie zwieńczone między innymi

0: i tą imponującą elewacją przeszklaną kina Kosmos.
1: To o kinie Kosmos, jednym z bohaterów książki Non-Stop Kino Olgi Drędy, która gości dzisiaj w mojej audycji w czwórce.

0: Peaches i Talk to Me w czwórce, a ja dzisiaj w mojej audycji goszczę Olgę Drendę, z którą rozmawiam o jej najnowszej książce Non-Stop Kino. Jak wspomnieliśmy na samym początku, książce, którą ja czytam trochę jako opowieść drogi, ale jest to opowieść o kinie i opowieść, która nie powstałaby bez mnóstwa bohaterów i bohaterek, nie tylko samych kin, które też w pewnym sensie są jakimiś osobami tej opowieści, ale i doświadczeń i wspomnień, które tworzą się w kinie i które niekoniecznie są filmowe. Powołujesz się na cytat z Wima Wendersa: każdy film zaczyna się od wspomnień i każdy jest wielu wspomnień sumą, ale też każdy film tworzy wspomnienia. I to jest tak, że ta książka trochę powstała ze wspomnień osób, z którymi rozmawiasz. Był jakiś klucz, jeżeli chodzi o ich dobór?
1: Myślę, że jedyny klucz był najprostszy z możliwych, to znaczy taki, żeby pamiętali te kina, o których jest mowa, czyli, ale z możliwie różnych perspektyw. Zależało mi, żeby to była książka w dużym stopniu gadana i to nie gadana koniecznie przeze mnie. No natomiast przyznaję, że faktycznie siedzenie w archiwach bibliotecznych było przyjemne i czytanie starej śląskiej prasy, ale najprzyjemniejsze było po prostu odwiedzanie ludzi albo to, kiedy oni jakby pojawiali się przez przypadek, bo były też takie szczęśliwe zrządzenia losu, że akurat ktoś wpadł z wizytą i tak się złożyło, że udało się nam pogadać, więc trochę takich szczęśliwych zrządzeń losu też w tej książce jest, ale jakby kino jest doświadczeniem widza, jest doświadczeniem

0: ekipy, która w nim pracuje, jest doświadczeniem czasem, no nie wiem, Wagarowicza, który się urywa do kina, jest doświadczeniem wieloletniego bywalca, więc bardzo ważne było, żeby możliwie z wielu stron tę historię opowiedzieć, czyli od kierowników, przez kinooperatorów, przez na przykład panią księgową, która też się tam pojawia, po regularnych widzów, którzy na przykład kino pamiętali z bardzo dawnych lat, ale też takich, którzy chodzą do kina obecnie, dlatego że, tak jak mówiłam, to są kina z bardzo długimi życiorysami, więc nie chciałam, żeby to była książka tylko historyczna, żeby to była książka nostalgiczna, wspomnieniowa, ale najważniejsze jest to, że to są kina, które żyją i tutaj, co jest bardzo istotne, też mają się coraz lepiej.
1: Tak, często te długie życiorysy konkretnych kin czy kinoteatrów, bo też ta nazwa przewija się w książce Non-Stop Kino, one w jakimś sensie są powiązane z szerszą historią, jakąś opowieścią o lokalnym społeczeństwie i przemianach, które zachodzą na przestrzeni lat, właściwie to na przestrzeni wieków, bo jest to też książka, można powiedzieć, historyczna.
0: Tak, tak jest. No tak jak powiedziałam, szczęśliwie się złożyło, że większość z kin, o których opowiadam, ma długą historię i też historię regionu w tle i do tego jeszcze to jest historia bardzo zróżnicowana, bo pojawia się tam na przykład i międzywojenny Śląsk plebiscytowy i ta wielka modernizacja Katowic i Żywiec jeszcze książęcy i Racibórz czasów pruskich, niemieckich i Racibórz już powojenny w granicach polskich. Więc jeśli chodzi o każde z tych kin, to no, ta historia naprawdę była osadzona na bardzo bogatym tle.
1: I przez tę historię Śląska za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce porozmawiamy o tym z Olgą Drędą, autorką książki Non-Stop Kino.

0: Neo. Deti Neo.
1: A dzisiaj w mojej audycji gości u mnie Olga Drenda, autorka książki Nonstop Kino, z którą rozmawiamy nie tylko o kinie, ale i szerzej o historii Górnego Śląska w kinowym kontekście. Myślę, że też szerzej o historii Polski. Jeden z pierwszych rozdziałów książki opowiada o momencie, w którym to na kino mówiło się iluzjon. Bohater mówi tutaj, kiedy nosiłem czapkę uczniowską, wszystko było doprawdy iluzją, marzeniem i beztroską. Jak patrzono na kino na początku XX wieku?
2: Ach, ten bohater to Julian Tuwim, więc pojawia się wątek łódzki. Tak.
1: Specjalnie go podprowadziłem oczywiście, żeby o Łodzi pamiętać,
2: tak,
1: jak
2: książka,
1: zawsze.
2: Książka o Śląsku i Żywiecczyźnie, a Łódź musiała się oczywiście pojawić. Ale tak, powiem ci, że jak pisałam tę książkę, to bardzo ku może mojemu własnemu zaskoczeniu zaczęła mnie interesować historia samych początków kina i tego, w jaki sposób z niego korzystano. Czy to wyglądało na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie były te tak zwane Nickelodeony, prawda? Gdzie ludzie wchodzili i wychodzili, właściwie filmy leciały przez cały czas, krótkometrażówki, i można było tam wchodzić, gadać, jeść, że to były takie, powiedzmy, knajpy z materiałem ilustracyjnym w tle, i faktycznie tak to wyglądało na początku, że kino Światowid obecne, kiedy jeszcze nazywało się Koloseum, w 1910 roku miało taki charakter. I oczywiście zdarzały się tam jakieś filmy o bardzo, bardzo kuriozalnych tytułach, krótkometrażówki. Ludzie oglądali to, co teraz na YouTubie, czyli po prostu jakichś ludzi przewracających się na lodzie, jakieś wesołe biegające myszki, jakieś obrazy z dalekich krajów, co ich wtedy też ciekawiło. No czasem oczywiście kronikę filmową typu, no nie wiem, coś o Titaniku powiedzmy, bo wtedy to było na czasie. Więc zaglądanie do repertuaru filmowego tamtych czasów i też bardzo, bardzo sensacyjnych reklam, które były, no myślę, że równie krzykliwe jak dzisiejszy spam, to też było bardzo ciekawe doświadczenie. Więc nastąpiła także i na ziemiach polskich taka przemiana gdzieś około 1912-13 roku, tak jak na całym świecie, kiedy kina właśnie z takiego wesołego miasteczka troszeczkę, z takiego brain rotu, zmieniły się w takie miejsca, które bardziej przypominały teatr. I historia kinoteatru Rialto, który został zbudowany przez architekta Koloseum, czyli dzisiejszego Światowida, no Martin Tichauer zorientował się, że kino to jest jednak przyszłość spędzania wolnego czasu i kupił działkę właśnie tam, gdzie obecne kino Rialto się znajduje, koło tego wiaduktu kolejowego, i zbudował tam właśnie kino, które nazywało się wtedy kino kamer. Kameralne też czasami używano takiej polskiej wersji w polskojęzycznej prasie śląskiej. I wtedy to było kino, które było już przeznaczone tylko i wyłącznie do oglądania filmów, nie do oglądania krótkometrażówek, ale właśnie do oglądania filmów o takich bardziej historycznym charakterze. Na przykład wielka aktorka teatralna Sara Bernard już wtedy zainteresowała się kinem, powiedziała, że to jest jej ostatnia szansa na nieśmiertelność, więc na przykład filmy z nią można było oglądać, czy jakieś adaptacje historii biblijnych, czy mitologicznych, już wtedy takie epickie, dłuższe metraże były tam prezentowane. No i trzeba było się elegancko ubrać. Do tej pory w Rialcie wisi taki przedrukowywany w katowickiej prasie tamtych czasów taki dekalog kinomana, jak należy się w kinie zachowywać. No i ogólnie to przypominało zasady zachowania się w teatrze, więc to takie...

0: przeobrażenie kina z takiej rozrywki za grosik w stronę czegoś, co przypomina bardziej taką rozrywkę, no powiedzmy bardziej ucywilizowaną, że może nie tyle rozrywkę, co raczej takie kulturalne spędzanie wolnego czasu, to zaczęło się gdzieś około tego 12-13 roku i bardzo dobrze to widać właśnie w historii kin katowickich.
1: Tak, z czasem rola kina zaczęła się zwiększać i o tym, jak zwiększała się ta rola i jakie role pełniło kino na Śląsku, ale też szerzej w Polsce, opowiada nam dzisiaj Olga Drenda, autorka książki Non-Stop Kino.

0: Przestań już do mnie dzwonić. Przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Na audycję Dzieci Neo zaprasza Jacek Paśnik.
2: Tak jest, chociaż dzisiaj to trochę audycja Drenda i Paśnik w czwórce. Wracamy do tej audycji w pewnym sensie, dlatego że rozmawiamy z Olgą Drendą, autorką książki Nonstop Kino o kinach na Śląsku, ale rozmawiamy o tym też w szerszym polskim kontekście. Wydaje mi się, że w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli kinach na początku XX wieku i tym, jak zmieniała się ich rola, warto wspomnieć o okresie wojennym i czasach powojennych, bo wydaje mi się, że to też istotny czas dla tego, jak zaczęto czy zaczynano odbierać kino, chyba podobniej do tego, jak odbieramy je dzisiaj.
3: Tak, oczywiście, to już był zupełnie inny moment, to znaczy lata 20. i lata 30. to już było kino gwiazd, to już było kino wielkich produkcji filmowych. Zresztą jest ciekawy wątek takiego niedoszłego śląskiego Hollywoodu, to znaczy siemianowickiej wytwórni SP Film. Ona jest dość dobrze zbadana i są dwie śląskie produkcje międzywojenne, które zostały odrestaurowane i właśnie Śląskie Towarzystwo Filmowe się zajmowało archiwizacją tego, czyli poprzednik, tak jakby, czy pomysłodawca obecnej Filmoteki Śląskiej,

0: Więc ta historia w ogóle nie tylko kin na Śląsku, ale też kinematografii na Śląsku to jest ciekawy wątek. Za grzechy ojców i Czarne diamenty. Takie filmy no bardzo, bardzo w stylu międzywojennej kinematografii, melodramaty. Można je zobaczyć zresztą na stronie Filmoteki, tak jak wiele innych ciekawych materiałów. Jak ktoś był na koncercie Furia Gra Kino, to właśnie te materiały, które były tam wyświetlane, zsynchronizowane z muzyką, to pochodziły z materiałów Filmoteki. Ale dobra, off-topuję. Oczywiście tak, tam w tle jest wielka historia Śląska, bo pomimo tego, że wszystkie kina, o których mówimy, są obecnie w jednym województwie, to tak naprawdę do 45 roku, no wcześniej do 1918, a później do 45, one znajdowały się w innych krajach, no bo przecież Żywiecki Janosik leżał w Galicji, więc tak naprawdę tutaj musiałam do krakowskich bibliotek sięgać, pisząc o nim. Katowickie kina to był obszar bardzo dużej negocjacji, to też był taki no, tygiel etniczny w tamtych czasach, co jest też bardzo ciekawe, jeśli chodziło na przykład o repertuar, o to, ile filmów można było wyświetlać po polsku, a ile po niemiecku, o to, komu wolno było kina prowadzić, prawda, kiedy Katowice po plebiscycie znalazły się w granicach Polski. No natomiast Racibórz po prostu do 45 był miastem leżącym w Niemczech. Więc to była jeszcze w ogóle osobna historia.
1: I mamy też historię wojenną. Wydaje się, że wojna w kontekście losów też tych kin między innymi, ale szerzej całej społeczności na Śląsku wywraca wszystko do góry nogami, a po wojnie po 45 roku dzieje się jeszcze jedna dość istotna rewolucja przybliżająca nas do tych współczesnych losów śląskich kin.
0: Tak, tak. Tutaj jeśli chodzi o tę historię wojenną, to bardzo ciekawa jest znów wątek kina real, to się pojawia, to znaczy kiedy ono pod koniec lat 30. było prowadzone przez kierownika, który był Żydem, ale puszczał wyłącznie polskie filmy. On po prostu był takim zadeklarowanym oczywiście antynazistą i pomimo tego, że filmy niemieckiej UFY wtedy były bardzo kasowe, były wielkimi hitami, superprodukcjami, on puszczał specjalnie filmy polskie i do tego jeszcze takie super polskie, właśnie na przykład o obronie Częstochowy w czasach potopu szwedzkiego, film Przeor Kordecki, czy na przykład filmy związane w ogóle z historią Polski, czy dotyczące na przykład, nie wiem, pielgrzymek do piekar śląskich, więc takie filmy związane właśnie z polskością i z katolicyzmem były w repertuarze tego kina na pierwszym planie, choć jeśli chodzi o Katowice, to jakby większość widzów, na co wskazują statystyki, są książki akurat Urszuli Biel, super na ten temat, choć bardzo naukowe, takie pełne statystyk, ale dające super informacje, że ponieważ większość widzów znała i tak niemiecki ze szkół, to po prostu oni też chcieli chodzić na te niemieckojęzyczne kinowe hity, więc taki obraz napięć trochę jak z książek Szczepana Twardocha można tam odnaleźć.
1: Tak, na poziomie kultury to wszystko odnaleźć można w książce Non Stop Kino Olgi Drędy, autorki tej książki, która to gości właśnie dziś w mojej audycji. Mm-hmm.

0: Beastie Boys w czwórce, a to jest audycja Dzieci Neo, w której goszczę dziś Olgę Drędę, autorkę książki Nonstop Kino i o kinie w wieku XX. Rozmawiamy jeszcze. W książce piszesz, że w latach 60. ulica 3 Maja w Katowicach rozświetlała się neonami, które instalowano tu niemal na każdym budynku. Wieczornych przechodniów witał zabawny kot w butach na sklepie obuwniczym, zawadiacki kmici zapraszający do sklepu z odzieżą męską, menażeria chorzowskiego zoo na kamienicy, która wkrótce miała zostać zburzona pod dom handlowy Skarbek. Jest też w tej historii kino, ale wyobrażając sobie takie mieszczańskie życie lat 60., można się zastanowić, kiedy to w Polsce kino stało się takim tematem modnym, żeby nie powiedzieć lifestyle'owym trochę. I ty to też w książce Nonstop Kino wprowadzasz.
1: Tak, tak. Lata 60. były, 50. i 60. były absolutnie najlepszym okresem, jeśli chodzi o częstotliwość uczęszczania do kina. Czyli czasy, zanim jeszcze pojawiła się powszechna telewizja. Bo telewizja oczywiście była największą dla kina konkurentką. Natomiast jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, to kina, których zresztą w centrum Katowic wtedy było więcej, bo była jeszcze ta Młoda Gwardia na Placu Wolności, było na Torkacie kino plenerowe. Przez jakiś czas w latach 70. funkcjonowało kino w Spodku, takie naprawdę gigantyczne, więc faktycznie więcej było tych takich małych kin, które na przykład później ze względów technicznych też jeszcze w latach 60., 70. zamykano. W kamienicy, która została zburzona pod dworzec, jeśli dobrze pamiętam, nie, tam chyba nie było kina, ale to było w stronę właśnie tego kina Młoda Gwardia. Więc centrum wyglądało trochę inaczej i trochę inaczej wyglądało też korzystanie z kin. Tytuł Nonstop Kino wziął się zresztą z jednego z epizodów historii kina Światowid, które no, dzisiaj jest kinem kultowym i z kinem fanowskim zresztą od wielu, wielu lat, ale przez jakiś czas nie miano do końca pomysłu, co z nim zrobić. To znaczy ono było po prostu jednym z kin miejskich i w latach 60., ponieważ ono było blisko dworca, to po prostu uruchomiono tam to tak zwane non-stop kino. Czyli kino, które działało 24 godziny na dobę i okazało się, że wtedy to
0: grindhouse
1: był...
0: Grindhouse tak zwany.
1: Tak, to był grindhouse, ale grindhouse z polskimi filmami młodzieżowymi. I one były największym hitem. Film Pingwin, który ja sobie przypomniałam, a może obejrzałam

W ogóle pierwszy raz pracując nad tą książką o takim melancholijnym, zagubionym chłopaku, który szuka swojego miejsca i ma problemy sercowe. Zresztą bardzo udany film, taki bardzo stylowy naprawdę, jeśli ktoś lubi wnętrza lat 60. i modę lat 60., polecam Pingwina.

0: miejsca były pozajmowane na tych seansach, ludzie nawet stali czy siedzieli na podłodze, więc faktycznie non-stop kino to był no super pomysł tam, a wcześniej w Światowidzie grali takie filmy młodzieżowe, więc to było kino dla wagarowiczów.
1: To migawka z lat 60., czasów, kiedy to kino stawało się trochę stylem życia i o tym też w kontekście następnej godziny audycji Dzieci Neo warto wspomnieć, dlatego że porozmawiamy z Olgą Drędą, autorką książki Non-Stop Kino, między innymi o tym, jak zmieniało się życie w kinie później w latach 70., 80. i 90. oraz kolejnej dekadzie. Dojedziemy do współczesności na tle historii kin na Śląsku, ale też myślę, że w szerszym kontekście historii kina w Polsce i tego, jak się do kin chodzi, także i dzisiaj. O tym wszystkim po godzinie 14 w audycji Dzieci Neo, do której to wracamy do Was już za chwilę.

0: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. W każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkara. Autopromocja. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Siemano, z tej strony BRK.

0: To jest czwórka, minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: A dziś co prawda pochmurno, z temperaturą od 12 w Białymstoku przez 15 w Sieradzu, po 16 w Zielonej Górze, ale od popołudnia możemy spodziewać się rozpogodzenia. Jutro z kolei nieco cieplej, od 13 w Suwałkach, przez 14 we Wrocławiu, po 16 w Rzeszowie, za to z przelotnymi opadami w centrum i na wschodzie kraju. A w nadchodzącym tygodniu czeka nas nieco więcej słońca niż w weekend, a w czwartek termometry we Wrocławiu wskażą nawet, uwaga, 20 stopni.
1: Autopromocja. Wyobraź sobie, że właśnie zamykasz drzwi. W kieszeni masz bilet w jedną stronę, w plecaku tylko to, co naprawdę potrzebne, a przed sobą kilka godzin drogi i zupełnie nowy widok za oknem. To dokąd teraz? W czwórce w każdą sobotę sprawdzamy nowe kierunki, podróżnicze trendy, historie z drogi i zapraszamy gości, którzy naprawdę wiedzą, co to znaczy ruszać w świat. Dokąd teraz? W każdą sobotę od 15 do 18. Marta Zienkiewicz, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Siemano, tutaj

0: audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Kezafelstein i Lady Gaga w czwórce, 10 minut po godzinie 14, a w mojej audycji dzisiaj goszczę Olgę Drędę, więc trochę Drenda i Paśnik w czwórce Revival. Rozmawiamy o książce Olgi Non-Stop Kino, o której to rozmawialiśmy w pierwszej godzinie w kontekście historii kina na Śląsku i nie tylko na początku XX wieku, a teraz porozmawiamy trochę więcej o drugiej połowie wieku XX i jesteśmy w latach 70., kiedy to w kontekście kin i nie tylko, i tego jak zmienia się między innymi styl życia, dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: Tak, tak, tak. Lata 70. to jest taki okres, o którym bardzo chętnie 70. i też wczesne 80. Taki czas, o którym rozmówcy opowiadali mi bardzo, bardzo chętnie, ponieważ wtedy, no, lata 70. to jest też mój ulubiony okres w ogóle w historii kinematografii, także wcale się nie dziwię. Zresztą on też mnie ciekawił, bo ja miałam gdzieś w głowie takie po prostu heroiczne opowieści z czasów pionierskich mojego taty, że wszystkie najważniejsze filmy, które on wtedy obejrzał, to miały miejsce w kinie Elektron, gdzie teraz mieści się biuro telewizji Silesia, koło kina Kosmos. I to było takie kino, do którego trafiały filmy już po pewnym czasie wyświetlania w innych kinach, więc taki ostatni obieg. I bilety tam były bardzo tanie, więc po prostu przychodziły tam dzieciaki, ale to było kino studyjne i faktycznie ono, no, dostarczało takiej edukacji w dziedzinie najlepszego kina dla właśnie młodego widza i właśnie tato opowiadał, że tam widział wszystkie filmy typu, nie wiem, tam Rozmowa na przykład, czy jego, no, najstraszniejszy horror. Ja się z tym zgadzam absolutnie pod każdym względem. Jesteście ostrzeżeni, oglądacie na własną odpowiedzialność, nie oglądaj się teraz. To jest taki, no, thriller może bardziej niż horror z lat 70. Ale to były filmy, które były najczęściej pokazywane wcześniej na takim przeglądzie Konfrontacje. Czyli to były najlepsze filmy zagraniczne, nagradzane na festiwalach, które miały bardzo niewielkie prawdopodobieństwo trafić do szerokiego obiegu kinowego w Polsce.
1: Tak, właśnie w kontekście Konfrontacji w książce Non-Stop Kino piszesz trochę, że Śląsk w tamtym momencie i dzięki między innymi właśnie Konfrontacjom był trochę takim oknem na zachód, prawda?
2: Tak, tak, choć zaczęło się od Warszawy, że Konfrontacje były na początku w Warszawie, ale później trafiły też do innych regionów i właśnie między innymi na Śląsk. Koniec końców też później na przykład do Bielska, więc faktycznie inne regiony też miały dostęp do tych filmów, ale właśnie w latach 70. to Kosmos i Rialto przede wszystkim, one były oblegane, bardzo trudno było dostać karnety, ludzie po prostu zarywali lekcje czy zajęcia, starali się dotrzeć na 8 rano na najwcześniejsze seanse, dlatego że tłumy były tak ogromne. No i to też był taki moment, przy którym naprawdę jakby wysypał się worek ze wspomnieniami. Wszyscy chcieli opowiadać o tych swoich doświadczeniach z Konfrontacjami, o tym, kiedy na przykład, nie wiem, pierwszy raz Pluton oglądali, powiedzmy, w inne istotne filmy.

0: tamtych czasów tak naprawdę no, cały ten kanon w szczęki wyświetlano na konfrontacjach z lektorem z Radia Katowice, który podobno już naprawdę był bardzo, bardzo zmęczony dialogowaniem na żywo, tam przeczytywaniem listy dialogowej, miał też takie wspomnienia, więc chciałabym tam być, bo wszyscy opowiadali o tym naprawdę z takim nasyceniem wspomnień, naprawdę, to był aż taki technikolor wspomnieniowy, że no, ja wyobrażam sobie, że to musiało być takie naprawdę formacyjne przeżycie dla bardzo wielu ludzi, no i świetnie było słuchać naprawdę, jak ludzie wręcz, no naprawdę ta miłość do kina, nawet jeżeli trochę przygasła, to kiedy o tym opowiadali, to naprawdę odpalała się na całego.
1: To lata 70., czyli dekada gierka w kontekście książki Non-Stop Kino Olgi Drendy, ale dość tych gierek, za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce przeniesiemy się do czasów transformacji, które też na kino w Polsce wpłynęły dość istotnie.

okrzyki omijam zwinnie na Wspak i Marceli w czwórce, a to jest audycja Dzieci Neo, w której goszczę dzisiaj Olgę Drędę, autorkę książki, między innymi książki Non-Stop Kino. Rozmawiamy o kinie i rozmawiamy o tym, jak zmieniało się kino na przestrzeni lat, ale Non-Stop Kino jest też opowieścią o tym, jak zmieniały się pokolenia i jak czasem dzięki byciu w kinie można było się między pokoleniami dogadać. Wynotowałem sobie tutaj taki jeden fragment o opowieści dwóch członkiń rodziny, które dogadały się w kinie w pewnym sensie. Ona mężatka z dzieckiem już po studiach, a ja byłam jeszcze ogólnie uważana za młodą dziewczynkę. I pamiętam, jak podałam mojej siostrze sernik,

0: Piłyśmy kawę i czułam, że jestem we właściwym miejscu. Tu spotykają się przecież dorosłe osoby, by wymieniać wrażenia z oglądanych filmów, no i my też dołączyłyśmy do tej barwnej grupy. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak ten styl życia kształtowało kino i też jak kino kształtowało styl życia. Czy to jest też opowieść właśnie o codzienności, o rodzinie, o tym, jak można się poznać bliżej w kinie, jak spędzać ze sobą razem czas?
1: Wydarzenie, o którym mówisz, było w kinie Kosmos, które wyglądało w tamtych czasach troszeczkę inaczej niż dziś i wtedy tam na pierwszym piętrze była taka kawiarnia z widokiem na cały plac grunwaldzki, więc no, ta przeszklona elewacja, którą widać zresztą na tej słynnej okładce płyty Esplendor Geometrico, tak, Kosmos Kino. No, projekt Juranda Jareckiego, wiadomo, sławny, wszyscy za nim tęsknią, no, ta obecna elewacja to tak naprawdę nikt za nią nie przepada, oprócz Ani Cieplak, ona mówi, że jest okej. No, tak naprawdę to w tej chwili w kinie Kosmos najważniejsze jest to, co się dzieje w środku i faktycznie to, o czym mówisz, to łączenie ludzi, to kino Kosmos po prostu, no, poradziło sobie. Ta przebudowa, no, to jakby było takie robienie dobrej miny trochę do złej gry, bo to był jedyny sposób, żeby dostać środki wtedy na renowację tego budynku i trochę tak w pośpiechu wykonano projekt, który no jest jaki jest, ale tak naprawdę to, co dzieje się tam w środku, to jest najistotniejsza sprawa. To znaczy przestrzeń udało się zagospodarować gościnnie, a przede wszystkim repertuar, wydarzenia, które tam towarzyszą, no to wszystko sprawiło, że tak jak w latach 70. i 80. kino Kosmos jest faktycznie takim miejscem, które tą koszutkowską społeczność zrzesza, które zachęca, żeby tam przychodzić, rozmawiać, gdzie można pogadać, gdzie są takie różne wydarzenia towarzyszące. Ja na przykład uwielbiałam tam, jeszcze mieszkając na Śląsku, chodzić na Home Movie Day. To jedne z takich najfajniejszych wspomnień kinowych są związane właśnie z prezentacją tych filmów prywatnych, które zresztą w Filmotece Śląskiej są i to jest prawdziwy skarb. Tak. Filmoteka Śląska jest właśnie w podziemiach Kosmosu.
0: Pojawia się właśnie też ten wątek, jak życie codzienne za sprawą właśnie pracy archiwistek i archiwistów z Filmoteki Śląskiej jest ocalane na co dzień, no bo właśnie, tak jak wspominasz, tam są przechowywane choćby też nagrania takie ślubów, różnego rodzaju wydarzeń, komunii, takich bardzo codziennych, powszednich rzeczy. Pamiętam, że jest tam takie zdanie, że kiedy się obejrzy tego kilkaset tego rodzaju nagrań, no to można wydobyć z tego jakąś prawdę czy jakąś opowieść o naszej codzienności czy o codzienności danej epoki.
1: Tak, tak. No, Filmoteka Śląska to jest kosmos nie tylko w tym sensie, że się znajduje w budynku kina Kosmos, ale to jest kosmos, jeśli chodzi o zasoby, bo tam są nie tylko taśmy filmowe z filmów, które były w śląskich kinach wyświetlane, więc tam są regularne filmy, ale są też archiwa na przykład z jakichś kin przyzakładowych, więc jest mnóstwo czekających jeszcze na restaurację jakichś takich krótkich metraży dokumentalnych i oświatowych typu Dzień Chomika, czy Dobre maniery w kelnerstwie. Tam patrzyłam na tytuły i naprawdę chciałabym zobaczyć je wszystkie. To jest coś niesamowitego. One wszystkie tam są restaurowane. Rozmawiałam właśnie z pracownikami, którzy się tym zajmują. No, myślę, że ich praca naprawdę musi być super, choć wymaga bardzo, bardzo dużo precyzji naturalnie i uwagi i takiego wytężania wzroku. Ale oprócz tego Filmoteka cały czas prowadzi zbiórkę od klubów filmowych, których na Śląsku jest bardzo dużo. Właśnie w moim Mikołowie działa do tej pory jeden z najdłużej działających klub filmowy X i jego materiały też tam są, ale też filmy prywatne, czasami bardzo, bardzo stare. Ludzie przekazują po prostu, różni kinoamatorzy, swoje pierwsze próby kamerowe. Czasami naprawdę, no, pokazują bardzo dawne czasy i często to są albo jakieś wydarzenia, no nie wiem, typu wakacje albo urodziny, ale czasami to jest zabawa w robienie kina.
0: Tak, jak to zdarzało nam się mówić często w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce, warto rejestrować wszystko, bo kiedyś te nagrania będą stare i będą przypominać o naszej codzienności, będą na pewno jakimś materiałem do badań czy obserwacji, a tymczasem w audycji

i dzieci Neo, Olga Drenda, która opowiada o swojej książce Non Stop Kino. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Dzieci Neo.
1: Fatboy Slim w czwórce zagraliśmy dla Was przed chwilą, a w mojej audycji goszczę dzisiaj Olgę Drędę, która opowiada o swojej najnowszej książce Non-Stop Kino. Rozmawialiśmy przed chwilą o dekadach lat 70. między innymi. Spytałbym Cię o lata 90. i czas transformacji, dlatego że z perspektywy śląskich kin w takiej soczewce, ale oczywiście też w szerszej perspektywie, to jest czas bardzo istotny i chyba kolejna rewolucja, która wywraca nam mnóstwo rzeczy. Także tak, i twoje opowieści.
2: Oczywiście, no w roku 90 przede wszystkim wydano zarządzenie, które nakazywało usamodzielnienie kin, po prostu jednostkom, które dotychczas je prowadziły, wojewódzkim. I to oznaczało, że albo kina były przekazywane samorządom, albo dzierżawili, czy wykupowali je właściciele prywatni, też dlatego, że po 89 część nieruchomości, w których te kina czasami się mieściły, po prostu wracały do swoich właścicieli przedwojennych, więc tutaj też takie kwestie własnościowe wchodziły w grę. Do tego jeszcze część kin, które były na przykład prowadzone przez zakłady pracy, bo to była kolejna taka duża kategoria, na przykład dużo takich kin dzielnicowych, to były kina przyzakładowe, no i oczywiście te zakłady albo redukowały takie swoje dodatkowe aktywności, no albo zamykano je i w związku z tym oczywiście

0: cała ta infrastruktura wokół nich także no niestety szła na dno. Tak się stało z częścią kin śląskich. No ale te, o których tutaj rozmawiamy, no to na przykład instytucja filmowa Silesia Film, która dość dobrze sobie poradziła dzięki na przykład dość mocnemu postawieniu na tą nogę wideo, to znaczy częściowo właśnie oprócz kin prowadziła tak zwane wideokluby, dzięki czemu można było rozszerzyć swój repertuar, ale także zajmowała się dystrybucją filmów na wideo i to często jakby katalog tych filmów był dość niesamowity. To Grzegorz Fortuna o tym dobrze pisze, to myślę, że po prostu on o tym opowie więcej niż ja, co na tych Zemsta embriona na przykład taki film był, ale z drugiej strony była też klasyka filmowa, więc można było oglądać albo filmy bardzo dobre, albo takie satysfakcjonująco niedobre, które na pewno oboje lubimy, więc no zresztą o tym też jest w książce, o tym epizodzie wideo pan Adam, który miał taką przygodę właśnie jako kinooperator, teraz technik, ale także zajmował się pracą przy cięciu taśmy wideo. Opowiadał trochę o tej historii. No ale jeśli chodzi o same kina, one miewały różne losy, na przykład Kino Światowic, ono zostało wydzierżawione takiemu bardzo ekscentrycznemu, charyzmatycznemu panu Adamowi Pazerze, który słynął z organizowania premier, które czasem może miały niewiele wspólnego z filmem, a raczej były zainspirowane jego tytułem, ale było to prawdziwe show, czyli na przykład mógł...
1: Przepiórki w płatkach róż, rok 92, zdaje
0: tak,
1: się.
0: Tak, to była pierwsza taka premiera i tam faktycznie były podane przepiórcze jaja i jakiś Polak pochodzenia meksykańskiego chyba grał na gitarze, jeśli
1: kinie,
0: dobrze pamiętam.
1: W kinie, podkreślmy
0: tak,
1: to.
0: Tak, w kinie. To jest niewielkie kino, które znajduje się w oficynie kamienicy, to jeśli ktoś nie zna Katowic, to trzeba powiedzieć. I to tutaj proszę sobie wyobrazić, że do tego niewielkiego podwórka kamienicy i do niewielkiego budynku kina na premierę filmu Cwał jego reżyser Krzysztof Zanussi wjechał na koniu.
1: Tak, w kontekście Kina Światowic piszesz też, że szczęśliwy zwrot akcji zaczął się od katastrofy i pod tym słowem katastrofa kryje się trochę rzeczy związanych właśnie z transformacją ustrojową, która, jak wspomnieliśmy, no wywróciła pewne porządki, ale też doprowadziła do pewnej sytuacji, którą możemy obserwować dzisiaj w kontekście tych mniejszych kin i kin studyjnych i o ich współczesności. Już za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce porozmawiam z Olgą Drędą, autorką książki Non Stop Kino.

0: To jest audycja Dzieci Neo w czwórce, w której to goszczę dziś Olgę Drędę, autorkę książki Non-Stop Kino. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak zmieniały się kina na Śląsku, ale szerzej też w Polsce w kontekście transformacji ustrojowej. Pojawia się tam słowo katastrofa, a w twojej książce jest pewne kino, które wydaje się na wszystkie możliwe katastrofy odporne. Jest niezwykłym ocaleńcem i jest to kino Bałtyk w Raciborzu.
1: Tak, tak. To jest naprawdę niesamowita historia, dlatego że to jest kino po prostu, któremu mam wrażenie wiatr cały czas wiał w oczy i cały czas miało pod górkę z różnych przyczyn, a mimo to wszystkie jakieś takie najgorsze pułapki, jak do tej pory, udało mu się skutecznie ominąć, no i w jakiś sposób poradziło sobie z takimi okolicznościami, których niejedno inne kino nie udźwignęło. Tak jak mówiłam, właśnie ten okres transformacji, zwłaszcza wczesne lata 90. był dla kin bardzo trudny, dlatego że wiele z nich po prostu zamknięto. No i wtedy też ten Bałtyk Raciborski radził sobie kiepsko. Takie próby wydzierżawienia firmie spoza miasta niestety skończyły się niepowodzeniem. Tak samo później przejęcie tego kina przez pracowników pozwoliło na utrzymanie go tylko przez pewien czas, bo to jest bardzo stary budynek. Trzeba pamiętać, że to kino znajduje się w budynku dawnej restauracji, w której na samym początku właśnie też kino jakby towarzyszyło jedzeniu, że wprowadzono kino jako taką nowinkę do tej restauracji. Na szczęście akurat taki dość ekscentryczny pomysł powrotu do tej dawnej funkcji okazało się, że dzięki niemu kino Bałtyk szczęśliwie przetrwało przez te najtrudniejsze chwile lat 90. Pewien pomysłowy przedsiębiorca, który poradził sobie, pan Dybiec, który poradził sobie wcześniej właśnie z postawieniem na nogi kina w Wodzisławiu, jemu także zaufano i on wpadł na taki pomysł, żeby w ciągu dnia Bałtyk był kinem, natomiast wieczorem zmieniał się w salę koncertową i bar. I faktycznie takie stanowiska barowe znajdowały się na sali kinowej. Odbywały się tam może nie tyle dyskoteki, co raczej rokoteki. To na zachowanych zdjęciach widać, że tam były koncerty jakichś lokalnych zespołów, były takie imprezy po prostu, widać, że dzieciaki tam idą w młyn. Nie wszystkim się ten pomysł podobał, ale faktycznie widać, że to miejsce wtedy było naprawdę pełne życia. No do 97, kiedy Racibórz dotknęła powódź i nie oszczędziła także Bałtyku, bo tam w

0: był słaby punkt w ścianie, przez który wdarła się woda Odry. Sala kinowa została zalana i no, załoga kina, pływając na materacach, ratowała sprzęt. I dzięki takiej solidarności pracowników i przyjaciół i znajomych udało się doprowadzić to kino do porządku tak szybko, że no po kilku dniach sanepid udzielił zgody na uruchomienie go na nowo. No i później już Silesia zorganizowała tam remont generalny, ale knajpa Dybcówka, która w dawnej kotłowni tego kina działała przez, no tak naprawdę jeszcze przez parę dobrych lat, w latach 2000 już nie należała do kina, ale jako taki osobny punkt. Tam ciekawe koncerty się odbywały faktycznie. Jak patrzyłam na repertuar, to był taki mocny punkt na mapie Raciborza. W tej chwili tam jest po prostu kino i ono naprawdę ma dwie sale. Cieszy się popularnością. Pamiętam, że kiedy miałam spotkanie autorskie tam w Raciborzu, to naprawdę bardzo dużo ludzi, właśnie głównie no, rodziców z dzieciakami wychodziło, ale też dorosłych, wychodziło z seansu Toy Story, więc ta to jest duża sala, naprawdę duża sala, więc nie jest łatwo ją zapełnić. I były takie dwa hity. To jest kino bardzo lubiane przez seniorów, bo w Raciborzu mieszka wielu seniorów i oni jakby lubią różne odcienie kina religijnego, czyli filmy Pasja i Claire miały największą widownię właśnie dzięki nim.
1: To takie atrakcje w kinie Bałtyk w Raciborzu, jednym z najstarszych działających kin w Polsce, które w 2024 świętowało stulecie istnienia. I o tym kinie między innymi w książce Olgi Drędy Non-Stop Kino.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dzisiaj w audycji rozmawiamy z Olgą Drędą, autorką książki Non-Stop Kino, o kinach, jak sama nazwa wskazuje, ale jak można było usłyszeć, jest to szeroka opowieść nie tylko o Śląsku, ale wydaje mi się o tym, jak kocha się kino w Polsce od ponad 100 lat. No i Olga jako autorka też myślę, że nie można nie powiedzieć, że nie jest to dla ciebie w pewnym

0: W sensie osobista historia, jeżeli chodzi o kina na Śląsku.
1: Tak, oczywiście. No ja nie napisałabym tej książki, gdybym nie znała dobrze tego tematu. Gdyby to było o kinach wrocławskich albo powiedzmy nadmorskich, no to nie mogłabym napisać tej książki, bo myślę,

0: To faktycznie, no okej, Żywieckie przede wszystkim było dla mnie zupełnie nowe i to była zupełnie ciekawa historia z innej bajki, ale tak naprawdę, no to jeśli chodzi o te katowickie kina, te i nie tylko, bo znałam też inne już dzisiaj nieistniejące, no to to tak naprawdę była też dla mnie okazja do przypomnienia sobie, ale też pogłębienia czy sprawdzenia na przykład, czy jakieś moje wspomnienia są faktyczne i realne.
1: Masz jakieś takie swoje wspomnienie, pojawia się w książce pewne konkretne, ale którym chciałabyś się podzielić na antenie w kontekście kin na Śląsku?
0: No jest parę, na przykład muszę powiedzieć, że moje pierwsze wspomnienie z kina, które pamiętam, no to ono nie rokowało dobrze, jeśli chodzi o taką przyszłą kinomanię, bo co prawda sam budynek był bardzo ciekawy, bo tam jest teraz ścianka wspinaczkowa, ale kiedy ja tam poszłam do kina z moją klasą pierwszą, podstawówki, to było kino Bajka, które jest tak na granicy Starej Ligoty. I mieściło się w dawnym budynku restauracji Zdrowa Myśl, jeśli pamiętam. Wspaniała nazwa. Kino Bajka było takie naprawdę staromodne. Wkrótce potem zmieniło się w wypożyczalnię Wideo Limbo, do której bardzo często chodziłam i w której stoisko muzyczne prowadził gość naszej audycji Drenda i Paśnik w czwórce, czyli Szymon Szwajger. Zresztą odsyłamy do
1: archiwum. Świetna historia, jeżeli chodzi o jego wypowiedź. W książce Non-Stop
0: Tak,
1: Kino.
0: Na stronie czwórki zastanawiałam się, czy kupiłam od niego kasetę Big Cyca. Podobno jednak on pracował trochę wcześniej, więc musieliśmy się po prostu pewnie minąć. Jeszcze nie dość, że to było takie kino, które wkrótce później przestało istnieć, to jeszcze byliśmy z tą klasą na filmie, co prawda bardzo złym, ale takim, o którym też była mowa w naszej audycji, to znaczy Latające machiny kontra Pan samochodzik, czyli tym, w którym Krystyna Feldman jedzie na deskorolce. Pamiętam, że wtedy, jak poszłam do domu, to natychmiast oddałam się jakiejś lekturze książek o dinozaurach, więc już to... Pamiętam dość dobrze to popołudnie, ale późniejsze wizyty w kinie były zdecydowanie lepsze. Super była wizyta na Parku Jurajskim z moimi rodzicami, którzy obiecali mi, że pójdziemy na Park Jurajski po to, żebym mogła odreagować moje nieprzyjemne wspomnienia z Zielonej Szkoły, gdzie w ogóle mi się nie podobało i bardzo już chciałam do domu, więc po prostu rodzice powiedzieli, że jak wytrzymam, to pójdziemy na Park Jurajski. No wytrzymałam, poszliśmy.
1: Kino Świat. Kino Janosik w Żywcu, Kino Teatr Rialto, Kino Bałtyk w Raciborzu, Kino Kosmos oraz Losy Filmoteki Śląskiej. To wszystko w książce Olgi Drendy Non-Stop Kino, która gościła u mnie dzisiaj w audycji Dzieci Neo. Dzięki wielkie.
0: Dzięki.
1: A tymczasem w audycji Dzieci Neo nie żegnamy się jeszcze. Na momencik zostańcie z nami w czwórce.

0: Audycja Dzieci Neo w czwórce dziś powoli dobiega końca, ale zostańcie z czwórką, dlatego że w studiu jest ze mną już Marta Zinkiewicz, której jak co tydzień zadajemy pytanie, dokąd teraz?
1: Tak, cześć. Myślę, że na nie tym razem mogę odpowiedzieć, bo w pierwszej godzinie naszego spotkania po godzinie 15 wybierzemy się do Japonii. Jest to kierunek, który stał się jakimś absolutnym hitem wśród Polaków. Powstało nawet dużo memów na ten temat, że kiedy masz ten kryzys wieku średniego, w wieku oczywiście 30 lat, no to co wjeżdża? Oczywiście, że Japonia. Więc to, że dużo osób marzy o tym kierunku i może te marzenia realizować, powoduje, że tam na miejscu wprowadzane są liczne ograniczenia dla turystów. Więc jak podróżować, jak nie rezygnować z tych swoich marzeń, ale też nie być jakimś elementem tej masy turystycznej, jak poczuć ten autentyczny klimat, a nie tylko nadziać się na te słynne pułapki. Będziemy o takiej autentyczności i takiej potrzebie właśnie dalekich wypraw rozmawiać na początku, ale czeka nas dużo, dużo więcej, bo w zasadzie też poruszymy kwestię takiego trendu podróżniczego, jakim jest turystyka supermarketowa. To też jest bardzo ciekawy temat, ale to już nieco później. No i na koniec, uwaga, odwiedzi nas człowiek, który przepłynął całą Wisłę kajakiem. Jaka więc jest Polska z tej perspektywy rzeki? Jestem bardzo ciekawa.
0: Dzisiaj w audycji Dokąd Teraz u Marty Zinkiewicz cały świat właściwie, bo i Japonia, i supermarkety, i przepłyniemy Wisłę kajakiem. Nie wiem, który z tych kierunków wybrać. Wybieram wszystkie po godzinie 15. Słyszymy się w czwórce. Tymczasem ja, Jacek Paśnik, żegnam się z wami. My się słyszymy jak zwykle o 13. Ze mną byli też Olga Drenda oraz Justyna Majchrzak, Iga Kamińska i Kuba Białobrzeski. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce to 2 godziny w klimacie retro. W sam raz na wczesne niedzielne popołudnie. Przywołujemy ducha przeszłości i przypominamy sobie, jak czas wolny spędzano bardzo dawno temu, czyli w XX wieku. I jak w tradycyjnym stylu lubimy odpoczywać dziś. Zapraszam Was w niedzielę od 13 do 15. Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: water like the ocean.
1: Minęła 15.
2: Pogoda.
1: W Warszawie deszczowo i pada ten najdziwniejszy rodzaj deszczu, kiedy nie wiadomo, czy opłaca się rozkładać parasolkę, ale kiedy tego nie zrobimy, to też jakoś jest niewygodnie, także mrzawka, taka wilgoć unosząca się w powietrzu. Jeśli słuchacie nas spod koca, to zostańcie dzisiaj w tym komfortowym położeniu. I już patrzę na mapę pogodową Polski, żeby znaleźć to miejsce, w którym być może świeci dzisiaj słońce, w którym nie pada. No i nie jest łatwo. Deszcz na terenie całego kraju. Pochmurnie, mokro, jedyne co, to zróżnicowana jest temperatura. I różnica jest naprawdę spora, bo najzimniej tu można się domyślać tradycyjnie w Suwałkach, 11 stopni Celsjusza. A najcieplej, uwaga, 20,4 na plusie w Nowym Sączu i Tarnowie. Także tam można jeszcze jakieś promienie słońca złapać, ale niestety deszcz na terenie całego kraju i to do końca dnia.
2: Autopromocja.
3: Dzisiejszą audycję poświęcimy Idols i zespołowi Sztylety.
4: Nie ma opcji, stary. Tupac i Pusha T.
3: To może chociaż Kate Bush?
4: Max, co mogę dla ciebie zrobić, to Eryka Badu.
3: Papier, kamień, nożyce, skoro tak?
4: Raz, dwa, trzy.
3: Remis.
4: No to ja już z tobą nie robię.
3: No dobrze, dobrze, to zróbmy na zmianę. Raz ty, raz ja.
4: Okej, od 18 do 20 co sobotę audycja U Chłopaków.
3: Zaprasza albo Adam Smolarek,
4: albo DLM.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Po reklamie.
5: Tak jak

0: 9 minut po godzinie 15, a to oznacza, że rozpoczynamy w tym momencie 3 godziny podróżowania w czwórce.
1: Dokąd teraz?
2: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: I ja już wiem, dokąd teraz. Za chwilę dowiedzą się wszyscy. To dlatego, że mówi się, że jest to największe marzenie podróżnicze pokolenia Z. Ale i każdy millennials co najmniej raz pomyślał właśnie o takim kierunku, więc nie ma co tutaj dzielić chętnych na pokolenia. Warto przyznać się do tego, że każdy z nas przechodzi przez ten etap, kiedy nagle marzy mu się Japonia. No i znaczna część osób szczęśliwie ten plan realizuje. A jaki jest tego efekt? Otóż właśnie ten kraj jako kierunek bije absolutne rekordy popularności i już jakiś czas temu w Japonii rozpoczęła się walka z nadmierną turystyką. W praktyce wygląda to w ten sposób, że z jednej strony mamy tam zakazy wynajmu mieszkań w niektórych dzielnicach japońskich miast, z drugiej strony podnoszone są opłaty wizowe, są wyższe podatki turystyczne i dzienne limity wejść na szlaki i górę Fuji. Ale myślę, że my skupimy się na tym, co można robić w Japonii, no bo skoro tyle osób chce tam polecieć, no to warto, ale jak zrobić to w sposób autentyczny, lokalny, jak to zrobić po swojemu, no i może nie być elementem tej turystycznej masy. O tym już za chwilę. Zostańcie z nami. Marta Zinkiewicz.

0: 16 minut po godzinie 15. My dziś będziemy rozmawiać o Japonii i to dlatego, że w ostatnim czasie ten kierunek stał się niezwykle popularny wśród Polaków, ale nie tylko. Ale zdecydowanie osób z naszego kraju jeździ tam najwięcej, jeżeli chodzi o te ostatnie lata. Razem ze mną w studiu czwórki jest już Piotr Milewski, dziennikarz, fotograf, podróżnik i autor książek podróżniczych takich jak Planeta K, 5 lat w japońskiej korporacji. Cześć.
1: Cześć.
0: Ja jestem ciekawa, jak ty na to patrzysz z perspektywy osoby mieszkającej w Japonii 10 lat. Czy dużo zmieniło się w tym czasie, jeśli widzisz te wszystkie aspekty związane z turystyką, czyli to, jak też Japonia była przygotowana do przyjmowania tych turystów, kontra jak to wygląda dziś, ale też z drugiej strony, czyli tych osób, w tym przypadku z Polski, które wybierają się do tego kraju.
1: No Japonia zawsze była takim marzeniem podróżniczym bardzo wielu osób w Polsce i właściwie na całym świecie, tak? Jako kraj orientalny, wyspa, koniec świata w pewnym sensie dla nas, a jednocześnie takie miejsce, które no, wytworzyło swoją własną cywilizację i ma wspaniałą historię i potrafiło też to jakoś wypromować na świecie, tak? My wszyscy znamy pojęcia kimono, shogun, katana i tak dalej. Tych słów jest bardzo dużo, których używamy na co dzień. Więc natomiast była krajem też troszeczkę niedostępnym ze względów głównie finansowych, tak? To było daleko było bardzo drogie. I sytuacja się w ostatnich latach zmieniła. I dzisiaj Japonia, można powiedzieć, że dla osób, które podróżują po świecie, nie jest już krajem, który jest ze względów finansowych niedostępny. Wprost przeciwnie, stała się szczególnie dla nas miejscem, no, na który, w którym możemy sobie pozwolić na taki luksus podróżowania bez wielkiego stresu, jeśli chodzi o finanse. I to jest duża zmiana. I oczywiście to pociągnęło za sobą też wzrost jej popularności i liczby wyjazdów, tak? I wystarczy powiedzieć, że przez dziesięciolecia lot nie miał połączenia bezpośredniego z Japonią, chociaż miał w Tokio biuro. Natomiast teraz, o ile dobrze wiem, tutaj mogę się mylić, trzeba to sprawdzić, prawie każdego dnia z Warszawy wylatuje samolot bezpośredni do Tokio.
0: Jak w takim razie Japonię, czy konkretnie Tokio zmieniło to,

0: że nagle z roku na rok stało się to tak popularne miejsce turystyczne? Czy to zmieniło samo jakieś funkcjonowanie bycia w tym miejscu?
1: Ja może opowiem taką historię. Ja pamiętam do dziś, jak pierwszy raz pojechałem do Japonii, to było bardzo, bardzo dawno temu, bo w 1999 roku. Mm-hmm. I to był jeszcze taki czas, że kiedy nawet w tych tak zwanych centralnych częściach Tokio, w tych miejscach, które są popularne wśród turystów, widziało się osobę wyglądu nie azjatyckiego, to pozdrawialiśmy się na ulicy. Mm-hmm. Chociażby krótkim hi, hello i tak dalej. Dzisiaj oczywiście nie, bo ponieważ tych osób, głównie turystów, jest bardzo, bardzo dużo. I naprawdę w tych miejscach popularnych, czyli oczywiście w Tokio, w Kyoto, w Osace, w Hiroshimie, tak, jest tak duża liczba turystów, że w niektórych miejscach możemy mieć wrażenie, że właściwie bardzo trudno spotkać Japończyka.
0: Jestem też ciekawa tak zwanych tourist traps, czyli takich pułapek na turystów. Mam wrażenie, że jeśli tylko miejsce staje się bardzo popularne, to zaraz pojawiają się tam miejsca, atrakcje, które mają przedstawiać coś autentycznego, a tak naprawdę to jest takie przedstawienie, taka próba ściągnięcia turystów i złapania ich właśnie na taką trochę udawaną autentyczność. Czy to w Japonii też się dzieje? Czy łatwo jest wpaść do takiej pułapki? O tym już za chwilę. Piotr Milewski jest razem z nami w Studiu Czwórki.

0: Słuchasz audycji
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz? W czwórce.
1: W czwórce.
2: A my jesteśmy w Japonii. To za sprawą naszego gościa, który tam mieszkał. Piotr Milewski, dziś autor książek, dziennikarz, podróżnik i fotograf. Zapytałam cię przed momentem o takie pułapki turystyczne, czyli takie częściej chyba aktywności niż miejsca, które mają sprawić, że turyści pomyślą, o tak, to wydarzenie już na pewno spowoduje, że ja zrozumiem tą kulturę, że to będzie takie autentyczne i prawdziwe. Okazuje się, że jest to pewnego rodzaju przedstawienie. Czy takich sytuacji jest dużo w Japonii, czy jest coś, na co właśnie taki turysta, który jest tam po raz pierwszy, powinien uważać?
3: To znaczy, ta Japonia, którą ja znam, to takich pułapek za dużo nie ma. Próbowałem tak na szybko na coś wpaść i to, co przyszło mi do głowy, to na przykład to, że niektóre pamiątki mogą być made in China, nie?
2: No czyli tak, jak już na całym świecie.
3: Kupujemy jakiś japoński wachlarz, tak, który pięknie wygląda, ale wykonany był gdzieś indziej, tak? I to może coś takiego. Oczywiście na pewno jakieś tam sytuacje mogą się zdarzyć, ale myślę, że tutaj Japonia też ze względu na swoją kulturę

0: na też podejście do ludzi no, jakieś takie poważne podchodzenie do tego, co się robi, nie? Które jest wdrukowane w to społeczeństwo i jednak tych takich sytuacji, gdzie ktoś próbuje kogoś oszukać tak jawnie, jest stosunkowo mało.
1: No i to też jest chyba jeden z argumentów, dla których warto do Japonii polecieć, no bo wiadomo, kiedy jesteśmy na drugim końcu świata, tak naprawdę nie znając często języka, nie znając realiów, można się naciąć na różnego rodzaju mniejsze lub większe oszustwa, to raczej w Japonii to nas nie powinno spotkać. Powiedziałeś o tym wachlarzu i tak myślę sobie o tym, że dla wielu osób powód, dla którego chcą właśnie udać się do Japonii, jest taka kultura rzemiosła, takiego doskonalenia się we wszystkim, często w rękodziele. Jak ty myślisz z perspektywy osoby, która miała okazję poznać ten kraj, kulturę i ludzi na wylot, co sprawia, że Japonia tak do siebie przyciąga, że zachwyca i też, że dużo osób, które tam pojadą, chcą po prostu wrócić?
0: Mm-hmm. No myślę, że tu jest kilka czynników, od takich bardzo może ważnych dla wielu osób, czyli jest to kraj bezpieczny. Więc i to zarówno w takim ujęciu bardzo codziennym, czyli poziom takiej przestępczości bardzo prostej, typu kradzież kieszonkowa i tak dalej. W Japonii jest tego bardzo niewiele. Po drugie, być może nie wszyscy się zgodzą, ale uważam, że jest to kraj ludzi życzliwych i życzliwie nastawionych też do obcych. I oczywiście pod warunkiem, że przestrzegamy pewnych zasad, tak? I jakby stosujemy się do jakichś norm. I no, więc to na pewno też. I to oczywiście trzecia bardzo ważna rzecz, no to jest taki kraj, który nas zachwyca, dlatego że ma wspaniałą, długą historię, tak? Piękną architekturę i też ja to, o czym mówię, co nie zawsze jakby dla osób, które wyjeżdżają do Japonii na krótko, może nie zawsze są tego świadome, też fantastyczną przyrodę, tak? I jest po prostu mnóstwo do odkrycia i możemy zarówno jechać do Japonii szlakiem historii, możemy jechać do Japonii szlakiem popkultury, tak? Możemy jechać do Japonii też szlakiem kulinarnym, kulinarnych odkryć, nie? I to jest właściwie wszystko, wszystkie rodzaje podróży możemy odbyć w Japonii i myślę, że z każdego możemy wrócić zadowoleni. Czyli nie ma takich słabych miejsc czy słabych punktów, tak? Jeśli sobie to dobrze ułożymy i będziemy też otwarci na to, co się wokół nas dzieje.
1: Ja na samym początku naszego spotkania wspomniałam o tym, że jest to dziś jedno z największych marzeń podróżniczych pokolenia Z, czyli 20-kilkulatków. I oni z kolei zwracają uwagę przede wszystkim na kulturę vintage, na ceremonię parzenia maczy. Oczywiście, że tam macza musiała się pojawić, bo jest to absolutny hit również u nas, ale też prostota i autentyczność, z którą właśnie kojarzona jest kultura Japonii. I o tej autentyczności porozmawiamy już za chwilę. Razem z nami jest Piotr Milewski. Oh my God, it's another beautiful day, you know what that means? Oh, fellas, get your crystals out.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: Razem ze mną niezmiennie Piotr Milewski, autor książek o Japonii. No i właśnie mamy pewien paradoks. Jak to rozwiązać? Bo z jednej strony mówimy o tym, że Japonia stała się absolutnie hitem, jeżeli chodzi o podróże. Z drugiej strony, no nikt nie lubi z nas czuć, że jesteśmy jakimś elementem większej fali turystycznej, się przeciskać w tłumie i ustawiać się w kolejkę do zrobienia zdjęcia. Nie daje to tego autentycznego klimatu, po który jedziemy dosłownie na drugi koniec świata. Jak to więc pogodzić, żeby nie rezygnować ze swoich marzeń, ale być może nie zrobić tego tak bardzo turystycznie? Czy masz na to jakiś swój sposób? Może jakimś bocznym szlakiem?
3: Nie, oczywiście, na to jest mnóstwo sposobów, tak? I one nie są wcale trudne. Oczywiście najprościej to jest zejść z tej takiej utartej ścieżki, nie? Mówi się, że wszyscy, którzy jadą do Japonii za pierwszym razem, no to i zwykle jadą takim szlakiem Tokio, Kyoto, Osaka, czasami Nara, też takie miasto, i Hiroshima, tak? I, no i mamy gwarancję, że w tych miejscach, w wielu obszarach tych miast, tak, na pewno będą tłumy ludzi podobnych do nas, nie? Czyli też innych turystów, no i jakby to jest nie do uniknięcia i ja też uważam, że wiele miejsc po prostu trzeba zobaczyć, nawet jeśli będą tam tłumy turystów, bo są warte do zobaczenia, ale najprostszym sposobem, że nie wymaga dużego wysiłku, jest po prostu zejść troszeczkę z tego głównego szlaku, kiedy już zobaczymy tę najważniejszą świątynię, tak, jak w Asakusie w Tokio, tak, gdzie każdy trafia, po prostu pójść sobie. Tak, jest taka troszeczkę niepisana zasada dwóch ulic. Idziemy dwie ulice głębiej, tak? I wchodzimy już w takie miejsca, gdzie może większość turystów już nie zagląda. I wtedy mamy szansę przyjrzeć się, powiedzmy, temu takiemu codziennemu, zwykłemu życiu. Japonia akurat pod tym względem też jest fantastyczna, szczególnie w dużych miastach, że to życie wcale nie ogranicza się do tych głównych arterii. I właśnie w zaułkach, w tym drugim rzędzie uliczek jest mnóstwo fantastycznych miejsc, jest mnóstwo na przykład lokali, barów, jest mnóstwo galerii, jest mnóstwo różnych łaźni na przykład miejskich, tak, gdzie możemy skorzystać, zobaczyć, jak Japończycy spędzają też popołudnia. I tam możemy zobaczyć to prawdziwe życie japońskie, które jakby nie podlega temu wpływowi tej turystycznej masy, która się nagle pojawia. Tak? Nie mamy tam już tej cepeli japońskiej, tylko mamy zwykłe życie, tak? I to jest taki najprostszy sposób, tak? Który nie wymaga ani czasu, ani wysiłku.
2: Ustalamy sobie, że w ciągu jednego dnia no chcemy zobaczyć to najpopularniejsze miejsce, ale niech to będzie jedno miejsce tego dnia, a resztę popołudnia spędźmy sobie błądząc po uliczkach chociażby Tokio.
3: Tak, i mogę powiedzieć ze stuprocentową gwarancją, że będziemy zadowoleni, że to nie będzie czas stracony. Tak, ja taki mogę podać przykład mojej jednej z ulubionych tras, to jest w Tokio między dwoma stacjami. Jedna nazywa się Ueno, druga się nazywa Asakusa, tak? I w jednej jest słynny park z ogrodem zoologicznym, tak, z Muzeum Narodowym i tak. A w drugiej jest z kolei bardzo znana świątynia. I oczywiście to są, oba miejsca są oblegane dzisiaj. Ale pomiędzy nimi, jeśli pójdziemy sobie właśnie

0: bocznymi alejkami, to naprawdę napotkamy niesamowite miejsca i tam nie będzie dużo turystów, tam być może będziemy sami, jako jedyni obcokrajowcy i odkryjemy troszeczkę tą Japonię. Tam są warsztaty rzemieślnicze, ta okolica też słynie z usług funeralnych, czyli na przykład tam jest mnóstwo takich sklepów, które sprzedają dewocjonalia, czyli taki i wszystko, co jest potrzebne do pogrzebów w Japonii. Wiadomo, w Japonii to głównie tradycja buddyjska, ale nie tylko. Fascynujące jest na przykład zobaczyć rzemieślników, jak pracują nad takimi ołtarzami buddyjskimi, pogrzebowymi. Albo zobaczyć, znaleźć sklep z kadzidełkami i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. I tam raczej spotkamy Japończyków, tak?
1: I to jest właśnie ta codzienność, której my szukamy.
0: Tak, i to jest codzienność i to się odnosi do miast, tak? Gdzie może dość trudno jest uciec. Tak, jeśli tylko podróżujemy tymi głównymi szlakami. Oczywiście jest inna jeszcze opcja, do której bardzo zachęcam.
1: O której porozmawiamy za moment, to na razie stawiamy przecinek. Piotr Milewski, dziennikarz, fotograf i podróżnik, jest dzisiaj razem z nami w czwórce.

0: Piotr Milewski jest w naszym studiu czwórki, autor książek takich jak Planeta K, 5 lat w japońskiej korporacji. Rozmawiamy o autentyczności, której każdy z nas szuka podczas naszych podróży, tym razem Japonia. Jeden sposób mamy już omówiony, czyli nie musimy całkowicie przebudowywać swojej wycieczki. Możemy jechać w te miejsca, które są turystyczne, te miasta, ale starajmy się szukać takich uliczek mniejszych, zaułków i tam możemy podglądać te codzienne życie, ale jest też drugi sposób.
1: No drugi sposób, on polega na tym, że po prostu możemy pojechać do miejscowości, które nie są na tym głównym szlaku turystycznym, tak?
0: I ja tutaj... Ale takich się najtrudniej szuka właśnie.
1: Nie, w Japonii jest ich bardzo dużo. I ja na przykład mogę wymienić miasto Kanazawa, miasto Niigata, które...

0: które będzie polecane przez National Geographic w przyszłym roku jako takie popularne miejsce na wyjazdy w Japonii. To są miasta, które są miastami średniej wielkości.
1: Czyli trzeba się śpieszyć.
0: No tak, tak, warto tam pojechać, bo w przyszłym roku na pewno będzie tam więcej turystów, które są na przykład te dwa wymienione, one są na wybrzeżu Morza Japońskiego, tak? Jak wiemy, Tokio, Osaka leżą nad Pacyfikiem, czyli tak można powiedzieć, patrząc na mapę, na po południowej stronie Japonii, a tamte leżą na północnej, tak? I nie są daleko, można tam dojechać bez problemu pociągiem. I po prostu tam oczywiście turystów przybywa, ale nie jest ich tak dużo. I te miasta oferują nam naprawdę dużo autentyczności, dlatego że tam no, na co dzień żyją ludzie, którzy się nie zajmują turystyką. Więc oni, zobaczymy, jak funkcjonują. Mają swoje święta, festiwale, obchodzą różne uroczystości, tak? Więc zobaczymy troszeczkę takiej Japonii, która jest Japonią Japończyków, tak? A nie Japonią taką no, przygotowaną dla turystów, tak? Też prawdziwą, ale jednak jakoś wyciągniętą z pewnego kontekstu po to, żeby coś atrakcyjnego pokazać, tak? Tam też spróbujemy zupełnie innej kuchni, bo Morze Japońskie jest innym morzem niż Pacyfik, więc inaczej smakują ryby na przykład, tak? Tam też to jest coś wspaniałego w Japonii. Kuchnia jest bardzo też taka regionalna, także każdy region, każde miejsce ma swoją jakieś wyspecjalizowane potrawy i tam najłatwiej tego spróbować razem z innymi lokalsami, jak to się mówi, tak?
1: Mm-hmm. Myślę, że też wiele osób, które pierwszy raz mają w końcu spełnić to swoje marzenie, polecieć do Japonii, staje przed takim pytaniem. Czy mam lecieć w okresie kwitnienia wiśni? No bo wiadomo, że jest najpiękniej i to właśnie te zdjęcia nas często zachwycają. No ale z drugiej strony to właśnie jest ten najpopularniejszy okres, jest dużo turystów, więc może jednak lepiej wcześniej, może jednak lepiej później. Co tym osobom możesz poradzić?
0: No ja zwykle daję radę taką odwrotną, to znaczy kiedy nie lecieć może, dlatego że to będzie dla nas dość, może być dla nas dość trudny czas, mniej więcej od połowy czerwca do połowy września albo nawet końca września, dlatego że Japonia doświadcza pory deszczowej, która no, zaczyna się mniej więcej w połowie czerwca, trwa około miesiąca i to nie jest taki czas sprzyjający spędzaniu go na zewnątrz, bo jest bardzo wilgotno, już bardzo ciepło. No i później lato japońskie, które jest inne niż nasze, czyli też bardzo, bardzo wymagające, bo gorące i też bardzo wilgotne. Więc ja zachęcam osoby, które mogą sobie na to pozwolić, żeby jechać jednak jesienią i to późną jesienią. Listopad jest na przykład bardzo dobrym...
1: Można tak, się zdecydować.
0: Dokładnie, tak, no, tak, tak, jeszcze jest na to czas, żeby pojechać. Listopad też jest fantastycznym miesiącem, dlatego że w Japonii przebarwiają się klony. Tak, Japończycy nazywają to momiji. No momiji to jest słowo na sam klon, ale też na ten przebarwiony, zwykle na czerwono liść klonu. I odwiedziny w japońskim parku, czy na przykład na dziedzińcu świątyni, gdzie te klony rosną, kiedy one się przebarwiają, to jest doświadczenie, którego no, nie sposób zapomnieć, bo oglądane na przykład nocą, kiedy te drzewa są podświetlone, wygląda jakby ta świątynia płonęła. To są niesamowite rzeczy, gdzie mamy kontakt i z historią świątynię, i z kulturą, i z przyrodą w jednym miejscu. Także jesień jak najbardziej jest polecana. Temperatury są już dla nas bardzo znośne i przyjazne. No, turystów chyba jest trochę mniej niż w innych okresach, szczególnie niż wiosną.
1: Czyli wszystko wskazuje po prostu na to, że w listopadzie warto spakować walizkę i udać się do Japonii. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałabym ciebie zapytać. Ale to za moment. Piotr Milewski jest razem z nami w czwórce.

0: Słuchasz audycji
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz? W czwórce.
1: W czwórce.
2: Z Piotrem Milewskim rozmawiamy o tym, czym Japonia może zachwycać. Jest to rzemiosło, jest to pewna prostota, autentyczność, kuchnia, przyroda. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która ostatnio bije rekordy popularności w mediach społecznościowych. I są to sklepy japońskie, zwane konbini, czyli właśnie, czym one są, bo widziałam naprawdę mnóstwo filmów, gdzie osoby pokazują, dobra, to robimy mój haul zakupowy i wyciągają po kolei to, co właśnie tam zakupiły i to zyskuje naprawdę tysiące, miliony wyświetleń.
3: No cóż, konbini to jest rodzaj sklepu, zwykle całodobowego. Najprościej porównać to do pewnej popularnej sieci w Polsce, którą mamy już prawie wszędzie i w Japonii te sklepy, szczególnie w dużych miastach, naprawdę występują w dużej liczbie. Jest kilka sieci, które ze sobą konkurują. Każde ma nieco inną ofertę i one sprzedają właściwie wszystko. Można w takim sklepie typu konbini kupić od najprostszych rzeczy typu woda mineralna, herbata, kawa, kanapka ryżowa, słodycze, po takie rzeczy typu bielizna nawet, tak? Jak ktoś się śpieszy, nie miał czasu się przebrać, a leci na ważne spotkanie, może tam kupić też na przykład bieliznę i tak dalej, więc jest na szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, no właściwie wszystko, co jest potrzebne do takiego życia w wersji instant, to tam można dostać. I te, oczywiście, ponieważ te sklepy konkurują ze sobą i no, przyciągają, muszą przyciągać cały czas klientów, one też bardzo dbają o to, żeby mieć nie tylko bogatą ofertę, ale też interesującą ofertę, tak? I to się między innymi wyraża tym, że jest bardzo duży nacisk na sezonowość wyrobów. Czyli jeśli pojedziemy tam jesienią, no to będziemy mieli napoje w wersjach jesiennych, tak? Jeśli pojedziemy wiosną, to na przykład będziemy mieli słodycze, które są o smaku sakury, tak?
2: A co na przykład jest takim smakiem jesiennym? Właśnie taki okres, jak mamy teraz, tylko że w Japonii.
3: No, jesienno-zimowy okres to jest na przykład taki czas, że ponieważ temperatury spadają, tak, że Japończycy też poszukują już wtedy takich cieplejszych potraw i mają taką potrawę, która nazywa się oden i są to bardzo różne rzeczy, od jajek przez takie wyroby z ryb albo rzepę, które są gotowane w takim specjalnym, bardzo esencjonalnym wywarze i po prostu przychodzimy,

0: Wybieramy sobie to, co chcemy zjeść, sprzedawca nakłada nam to, tak, do opakowania i potem możemy na ciepło zjeść na miejscu czy gdzieś po drodze. I to jest serwowane jesienią i zimą, tak. Jesienią bardzo dużo słodyczy też ma albo tylko na opakowaniu, albo też jakoś smakowo smak kasztanów. Mhm. Jadalnych, ale też klonów, tak? Liści klonu. I to jest też taka ozdoba, która się, nawiązując do wcześniejszej rozmowy, która się Japończykom kojarzy z jesienią, ten czerwony liść klonu. I on też jest albo w jakiś sposób wkomponowywany w smakowo, to bardziej wyobrażenie oczywiście, albo występuje na opakowaniu. Tak?
1: I czyli jeśli ktoś ma ochotę na jakieś pumpkin spice latte, to nie tu, słuchajcie. Ale zapytałam cię o te sklepy, ponieważ dziś one stają się atrakcją turystyczną samą w sobie. Spotkałam się nawet z tym, że można wykupić sobie taką wycieczkę po sklepach spożywczych, bo chyba nas bardzo interesuje to, jak tak naprawdę wygląda codzienność, bo po tych produktach, takich szybkich, przekąskach, czy tych, które możemy sobie złapać gdzieś w drodze do pracy, możemy stwierdzić, jak wygląda to codzienne życie. I więcej o tym, właśnie o takiej turystyce skupionej na sklepach spożywczych, na tych lokalnych rytuałach i smakach, będziemy rozmawiali w drugiej godzinie audycji po 16. Razem ze mną był Piotr Milewski, dziennikarz, fotograf, podróżnik i autor książek o Japonii. Bardzo za to spotkanie dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata.

0: klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i 2 godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Deszcz i jeszcze raz deszcz. Niestety to słowo dotyczy prognozy pogody na terenie całego naszego kraju. Będzie padało do końca dnia. Na szczęście w większości miejsc te opady raczej będą przejściowe, sporadyczne, ale jeśli planujecie jakieś wyjście na spacer, czy gdzieś musicie dojść, dojechać, no to raczej z parasolką, albo co najmniej z takim grubym kapturem na głowie. Temperatura też nie za wysoka. Maksymalnie od 12 stopni Celsjusza do 16. Na Suwalszczyźnie tradycyjnie najchłodniej, tam 11 stopni na plusie, a najcieplej na południowym wschodzie, tam nawet do 20 stopni. I uwaga, to jest ten obszar, gdzie będzie padać najmniej. Jednak na terenie całego kraju zachmurzenie duże do końca dnia, także myślę sobie, że jak wam druga czy nawet trzecia kawa dzisiaj nie pomaga, no to wiadomo, na co można zwalić winę. Oczywiście, że na pogodę.
1: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. W każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkar. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: never quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realise these £5 lessons won't fix me, because this is about letting go and even here.
1: Słuchasz audycji
2: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz? W czwórce.
2: W czwórce.
3: 9 minut po godzinie 16 i my w ciągu najbliższych 60 minut będziemy rozmawiać między innymi o trendach podróżniczych, no bo te są nam w stanie dużo powiedzieć o naszym społeczeństwie. Trendy w rozumieniu nie jako chwilowe mody, ale większe zmiany, czy też formujące się właśnie nowe zasady. A zmienia się to, jak i po co podróżujemy. I jednym z największych trendów tego roku jest tak zwany supermarket tourism, czyli turystyka supermarketowa. No bo kto nie lubi przejść się do sklepu spożywczego, kiedy jesteśmy w innym kraju, no i porównywać sobie produkty, nowe smaki, jakieś dziwne konsystencje, albo w ogóle nie wiemy, na co patrzymy w tym momencie. No i oczywiście, że w Stanach Zjednoczonych to będziemy się dziwić, jakie wszystko jest ogromne i o co w tym chodzi. W Tajlandii na przykład, no to już tu nic nie rozumiemy. Co to za składniki, do czego to służy, i to chyba nam daje taką fajną radość. Jeszcze można coś przywieźć, poczęstować kogoś takim dziwnym wynalazkiem, ale akurat w tym trendzie

Thank you.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: Dziś o turystyce supermarketowej. Przyznajcie, że brzmi to tajemniczo, ale ciekawie. Jest to taki sposób podróżowania, w którym jednym z najważniejszych punktów programu staje się lokalny supermarket. No jego zawartość, oczywiście, że tak. Turyści zamiast zwiedzać głównie zabytki, zaglądają właśnie do takich sklepów, żeby zobaczyć, co jedzą mieszkańcy, jakie mają marki, produkty, jakie nietypowe przekąski. No i często kupują takie rzeczy niedostępne w naszym kraju. Choć dziś mówimy o tym trendzie turystycznym, no to oczywiście, że samo zjawisko nowe nie jest. A o szczegółach mówi Gosia Krześniak, strateżka, analityczka trendów, kulturoznawczyni i właścicielka agencji Cool Hunters.
3: Nowe na pewno nie jest, bo właściwie pewnie każdy, kto kiedyś wyjeżdżał na przykład za granicę, buszował po sklepach w poszukiwaniu jakichś lokalnych smakołyków albo odwiedzał lokalne targi, więc w tym rozumieniu tak właściwie istnieje to od bardzo dawna. Natomiast dzisiaj zmienia się skala tego zjawiska. Supermarket turizm to jest taka tendencja do tego, że supermarkety, sklepy czy miejsca z jedzeniem stają się po prostu jedną z głównych destynacji podczas podróży, czyli nie jest to przypadkowy postój czy jakieś przypadkowe zakupy, tylko właściwie supermarkety stają się docelowe miejscem i główną atrakcją wyjazdów. Zmieniła się skala na pewno, social media to spotęgowały. W ogóle moda na jedzenie i to, że zwłaszcza młodsze pokolenia traktują jedzenie jako sposób budowania czy pokazywania swojej tożsamości. Amerykańskie dane pokazują, że w ostatnich latach pierwszy raz w historii nastolatki wydają więcej na jedzenie niż na ubrania, więc to jedzenie zaczyna odgrywać jeszcze większą rolę w naszym życiu, więc to zwiedzanie supermarketów jako takiego muzeum darmowego, antropologicznego, gdzie można zobaczyć lokalną kulturę, kulinarną, poznać, porównać te produkty, staje się po prostu istotniejsze i nabiera na skali.
2: Dlaczego teraz? Dlaczego w roku 2026 tak popularne stało się właśnie zaglądanie do tych supermarketów?
3: To właśnie w związku z tym, że to jedzenie staje się istotniejsze. Pojawiają się też sklepy w ogóle stylizowane wręcz na muzea, czy budowane pod taką ideę właściwie social mediową. Mamy w Stanach na przykład takie przypadki jak Meadow Lane, który stał się taką Mekką i miejscem pielgrzymek turystów z całego świata. To tak naprawdę o tym, że to jest trend w tym roku, nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, on nabierał na sile przez ostatnie lata i tak samo nie dotyczy tak naprawdę tylko sklepów, ale również restauracji, kawiarni, chociaż sklepy rzeczywiście są tym darmowym miejscem, gdzie można wejść i po prostu tą lokalną kulturę zbadać, spenetrować, porównać z tym, co jest w sklepach lokalnych. Jedzenie zmienia miejsce w kulturze, staje się istotniejsze. W związku z rosnącą presją ekonomiczną dla młodzieży w ogóle jedzenie staje się tym takim miejscem, gdzie swoje środki najchętniej wykorzystują i wydają właśnie chętniej nawet niż na przykład ubrania, które wcześniej taką funkcję tożsamościową większą pełniły. Więc to jedzenie, przez to, że ono nabiera na sile i na znaczeniu, no to naturalne jest to, że podczas podróży też szukamy tych miejsc, gdzie można to jedzenie znaleźć i porównać. I to ten trend nabiera na sile od kilku lat. Według danych Skyscanner 1/3 w ogóle globalnie turystów odwiedza sklepy spożywcze podczas podróży zagranicznych, a niektórzy, jest to jakaś grupa mniejsza, nie jest to przebadane, nie mamy jakichś dokładnych danych, gdzie samą destynacją stanowią właśnie markety, czy restauracje, albo kawiarnie.
2: No i sam ten trend bardzo dobrze wpisuje się w rosnącą popularność ogólnie podróży nastawionych na takie zwyczajne, lokalne doświadczenia, zamiast odhaczania wyłącznie kolejnych atrakcji turystycznych. A do jakich miejsc szczególnie chętnie udają się tacy supermarketowi turyści? O tym za chwilę.

0: słuchasz audycji
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz? W czwórce.
1: W czwórce.
2: W audycji Dokąd teraz rozmawiamy nie tylko o konkretnych celach podróży, ale też o sposobach podróżowania. Dziś turystyka supermarketowa, czyli sytuacja, kiedy nie tylko odwiedzamy lokalny supermarket przy okazji, ale to właśnie takie spożywcze destynacje stają się celem samym w sobie. No i nie ma co ukrywać, to półki sklepu pokazują prawdziwe nawyki żywieniowe, lokalne smaki, a przez to również codzienność mieszkańców danego kraju. Lepiej niż niejedna wystawa. A z drugiej strony właśnie takie produkty lokalne przewiezione z zagranicznego marketu i niezależnie czy to będą jakieś ciasteczka, jakieś dziwne makarony czy sery, no to stają się trwałym wspomnieniem z podróży dla nas, ale też dobrą pamiątką dla naszych bliskich. A gdzie najchętniej jeżdżą turyści supermarketowi? Na to pytanie odpowiada strateżka, analityczka trendów i kulturoznawczyni Gosia Krześniak.
3: Oczywiście można zwiedzać sklepy sieciowe, które są w każdym kraju i porównywać te różnice, natomiast są sklepy, które są i pod to tworzone i są ciekawsze dla turystów. Takim, myślę, flagowym dla mnie jest Jungle Gyms w Ohio. To jest właściwie supermarketowy park rozrywki, który ma 30 tysięcy metrów kwadratowych, ogromne ilości produktów, na przykład 1000 rodzajów sera z całego świata. W samym sklepie można znaleźć wiele właśnie atrakcji porównywanych do Disneylandu, więc cała ta narracja wokół tego jest zbudowana, że jest to po prostu supermarketowy park rozrywki. Co ciekawe, on zaczynał jako mały kiosk na parkingu, a rozrósł się do tak ogromnych rozmiarów i on jest faktycznie miejscem, do którego pielgrzymują turyści z całych Stanów i z zagranicy. Też sklepy takie jak na przykład w Stanach to też Meadow Lane, czyli stylizowany tak naprawdę na galerię sztuki sklep minimalistyczny z bardzo wysokimi cenami.

0: nami, gdzie ludzie ustawiają się w kolejkach, żeby do niego wejść. Z również ciekawych jest dla mnie takich bardziej futurystycznych przykładów jest chińska Hema. To jest należąca do Alibaby sieć, gdzie zamówienia online latają po taśmociągach zawieszonych pod sufitem, a roboty dostarczają do stolików zamówienia. Nie ma klasycznych kas, a klient może zeskanować każdy produkt i zobaczyć jego pochodzenie, jego dokładny skład, nawet opinie innych użytkowników, tak jak mamy w sprzedaży internetowej, to tutaj możemy to sprawdzić na przykład dla banana, którego widzimy w supermarkecie. Więc myślę, że to są takie ciekawe bardzo destynacje, o których dużo się ostatnio mówi.
1: No i tak się zastanawiam, co u nas w Polsce mogłoby być taką atrakcją turystyczną dla turystów supermarketowych. Otwieram konkurs, słuchajcie, ale od razu zgłaszam pierwszą pozycję i myślę, że chyba takie wszelkiego rodzaju ryneczki, bazarki, to mogłaby być ciekawa wyprawa, ale chyba tylko w sezonie letnim, kiedy mamy w ogóle bogactwo tego, co i na drzewach, i w ziemi jest tyle kolorów, smaków, że myślę, że dla kogoś z innego miejsca to może być naprawdę wspaniały park rozrywki dla dorosłych.

0: Słuchasz audycji
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz? W czwórce.
1: W czwórce.
2: No jak wiadomo, niczym odkrywczym to nie będzie, jak stwierdzę, że mamy jesień. A jeśli jesień, to w Polsce jest to czas grzybobrania. Ta czynność stała się wręcz naszym sportem narodowym. Lubimy chwalić się tym, co zbierzemy w lasach, w mediach społecznościowych. A jako, że powstało takie określenie jak grzybfluencerzy i dotyczy to tych twórców, którzy potrafią zbierać naprawdę miliony wyświetleń pod filmami, kiedy chwalą się swoim największym okazem albo po prostu sposobem spędzania czasu, poranka w lesie. No więc jeśli takie określenie jak grzybfluencerzy istnieje, to nie szkodzi nic na przeszkodzie, nie stoi nic na przeszkodzie, żeby powiedzieć o mykoturystyce, bo tak... Takie określenie również powstało. O co chodzi? O tym Marcin Starkowski, ekspert Sky.pl.
3: Jesienią Polacy coraz częściej pakują walizki nie na city break, lecz do lasu. Rośnie w siłę mykoturystyka, czyli mushroomcation. Nowy trend podróżniczy, w którym grzybobranie staje się głównym celem wyjazdu. Najchętniej wybierane kierunki to Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, a nawet Szwecja i Finlandia, gdzie lasy kuszą bogactwem runa. Coraz większą rolę odgrywają też grzybfluencerzy, którzy w mediach społecznościowych pokazują nie tylko pełne kosze dorodnych okazów, ale cały styl życia związany z leśnymi wyprawami. Podróż w stylu mushroomcation to jednocześnie realizacja pasji i nieoczywiste doświadczenie, ale też aktywność na świeżym powietrzu i okazja do poznania przyrody w innym kraju.
2: Ale ja mam takie kluczowe pytanie, no bo jak już polecimy gdzieś tym samolotem, żeby chodzić po lesie i zbierać grzyby w innym kraju, no to co, tam te grzyby zbieramy i zostawiamy? Czy robimy od razu przetwory i wracają z nami słoiki do Polski? No trzeba się nad tym by było jeszcze zastanowić.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: No i teraz myślę, że taka nietypowa podpowiedź, jeśli chodzi o cel naszych podróży. Jest tam pewna zagadka do rozwiązania, bo mieszkanki małej miejscowości na Sardynii o nazwie Bolotana mają wyjątkowo duże szanse dożyć 100 lat. Pytanie więc, jak one to robią? Naukowcy sprawdzają, co może odpowiadać za ich niezwykłą długowieczność, a sama Bolotana ma niewiele ponad 2000 mieszkańców.
3: Badanie, w którym uczestniczyli między innymi naukowcy z Uniwersytetu w Sassari, wykazało, że kobiety po 70 żyją tam średnio jeszcze prawie 21 lat, o ponad 2 lata dłużej niż przeciętne Włoszki. Myślę, że składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim zdrowa dieta, nieskażone środowisko, w którym żyjemy, a także sieć szlaków, dzięki którym możemy odbywać długie wędrówki, mówił telewizji Rai burmistrz Bolotany Francesco Manconi. A naukowcy dodają jeszcze do tego silne więzi społeczne i czynniki genetyczne. Zastrzegają jednak, że potrzebne są dalsze badania. Sardynia należy jednocześnie do włoskich regionów o najwyższym odsetku osób starszych. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Takie miejsca nazywane są niebieskimi strefami, gdzie jest właśnie największy odsetek osób dożywających setki. Więc powtórzę raz jeszcze, Bolotana na Sardynii, można tam się udać i zobaczyć, jak na co dzień żyją właśnie te długowieczne Włoszki.

0: keep me up at night.
1: Dokąd teraz?
2: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: 11 minut pozostało do godziny 17 i tak sobie myślę, że dzisiaj podróżujemy w naprawdę różnorodny sposób, bo najpierw Japonia, później turystyka supermarketowa, nawet znalazło się miejsce na grzyby. No i oczywiście każdy z tych sposobów podróży, czy też miejsce docelowe może być bliskie każdemu z nas. Ale to, co czeka nas wszystkich w trzeciej godzinie audycji, to jest zdecydowanie opcja tylko dla odważnych, ponieważ nasze czwórkowe studio odwiedzi ktoś, kto przepłynął całą Wisłę kajakiem. No oczywiście, że jest to pewien sposób podróżowania. Można w ten sposób zwiedzić kawał Polski. Ja jestem tak naprawdę ciekawa, jak wygląda ten nasz kraj z perspektywy rzeki, ale też jak taką podróż można przebyć trochę w samotności, trochę walcząc z żywiołem, jak trzeba kombinować, kiedy można zjeść, kiedy można pójść spać, jak to zrobić najlepiej. Dużo pytań mam, bo jest to zdecydowanie bardzo ciekawa historia i to już po godzinie 17 w czwórce, a już za moment nowość na naszej playliście, czyli Sarius w utworze Piękne Słowa i jest to bardzo osobisty, taki melancholijny numer i o samotności, i o emocjach, i przede wszystkim szukaniu szczerości zamiast efektownych deklaracji.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Leniwe, niedzielne popołudnie.
2: Cisza, spokój. Oj, nuda, nuda.
1: Chyba już nic się dzisiaj nie wydarzy.
3: Nie wydarzy?
1: Na pewno nie u nas.
3: Bo kiedy jedni zwalniają,
1: my podkręcamy tempo.
3: Od wielkich stadionów po małe boiska.
1: Od zawodowców po zajawkowiczu.
3: Bez spiny i hamulców.
1: Z ironią i energią.
3: 3 godziny sportu i rekreacji.
1: W każdą niedzielę.
3: Od 15 do 18.
1: Jędrzej Rosiewicz.
3: Michał Piwowarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Na zegarach godzina 17.
1: Pogoda.
0: No nie jest dzisiaj za ciepło. Jesień pełną parą, dużo deszczu, mrzawki, wilgoci, dużo chmur i tak też będzie do końca tego dnia w każdej części naszego kraju, bez wyjątku. Jeśli chodzi o temperaturę, no to 12-16 stopni to jest taka średnia dla całej Polski. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni i w tym momencie właśnie w Suwałkach tyle stopni jest. Jest to najzimniejsze miejsce w całej Polsce. Jeśli chodzi o te miejsca, gdzie jest cieplej, no to 20 stopni na południowym wschodzie, chociaż w tym momencie nawet więcej, bo 20,3 stopnia w Nowym Sączu. Jeśli chodzi o wiatr, to ten chociaż jest spokojny, słaby i umiarkowany, ale raczej pogoda taka sprzyjająca serialowi.

0: pracem.
1: Autopromocja. Dzisiejszą audycję poświęcimy Idols i zespołowi Sztylety.
2: Nie ma opcji, stary. Tupac i Pusha T.
1: To może chociaż Kate Bush?
2: Max, co mogę dla ciebie zrobić, to Eryka Badu.
1: Papier, kamień, nożyce, skoro tak?
2: Raz, dwa, trzy.
1: Remis.
2: No to ja już z tobą nie robię.
1: No dobrze, dobrze, to zróbmy na zmianę. Raz ty, raz ja.
2: Okej, od 18 do 20 co sobotę audycja U Chłopaków.
1: Zaprasza albo Adam Smolarek,
2: albo DLM.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: teraz. Dokąd teraz? Zaprasza Marta Zinkiewicz. Marta Zinkiewicz.
1: 11 minut po godzinie 17. Tym samym rozpoczynamy trzecią godzinę naszego wspólnego podróżowania w sobotnie popołudnia i wieczory w czwórce. Gość, który już za moment pojawi się w naszym studiu, przepłynął całą Wisłę, poznając po drodze miasta, wsie, dziką przyrodę, no i ludzi żyjących nad rzeką. Porozmawiamy więc o tym, jak wygląda taka podróż. No i co najbardziej zaskakuje, kiedy przez kilkaset kilometrów płynie się przez środek Polski. Mam nadzieję, że będzie i o zmęczeniu, i o momentach, w których rzeka pokazuje swoje mniej łagodne oblicze, ale też to, co napędza i daje radość podczas takiej przygody. No i oczywiście o tym, jak zmienia się Polska, kiedy ogląda się ją nie z drogi, ale z poziomu wody. Zostańcie z nami. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: 18 minut po godzinie 17 i tak jak wam obiecałam chwilę temu, porozmawiamy o tym, jak to jest przepłynąć całą Wisłę. Czy to jest przyjemne? Czy to jest bardziej ryzykowne? Jakie w ogóle emocje się z tym wiążą? Dużo pytań mam w głowie. A naprzeciwko mnie już siedzi osoba, która mam nadzieję, że na wszystkie te pytania odpowie. Łukasz Połczyński, który właśnie podjął się takiego wyzwania, zakończył je. Łukasz jest youtuberem i podróżnikiem. Cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
2: I tak sobie myślałam, wiesz, jak to w ogóle tyle pytań, ciekawa historia, jak do tego podejść. Ale myślę, że zróbmy to po prostu po kolei, no bo co to za moment, kiedy w głowie rodzi się taki pomysł, że a spróbujemy. Trochę nie wiem, co mnie będzie czekało. Wiem, że to jest 1000 kilometrów. Wiem, że chyba co, będę spał na dziko, co ja będę jadł. Dlaczego podjąłeś się tego wyzwania?
3: Z wodą jestem bardzo długo związany. W ogóle jestem wędkarzem. Od tego zacznę.
2: I to pomaga do tego, żeby przypłynąć?
3: Pomaga, bo jest powiązane z wodą. Dodatkowo jestem nurkiem. Mhm. Jestem też żeglarzem z patentem. Mam własną łódkę. Przypłynąłem Odrę i liczyłem właśnie na to pytanie, skąd pomysł. Więc gdzieś w głowie mam to przygotowane. Z pomysłami jest tak, jakby ktoś mnie zapytał, co ci się wczoraj śniło. Ciężko jest powiedzieć, co mi się wczoraj śniło, ale pamiętam sytuację, jak płynąłem Odrą i widziałem kajakarzy, którzy obok mnie płynęli i mówię, że to jest super w ogóle pomysł na to, żeby poznać rzekę tak bardziej z drugiej strony, tak bardziej bliżej. W łódce jesteś wyżej, masz motor, masz silnik, więc jakby nie było, suniesz. W momencie, kiedy jest kajak, to już jest zupełnie inne podróżowanie. Więc samo doświadczenie i poczucie tego ciężaru, no bo sama Wisła od ujścia Przemszy, które ja zrobiłem, czyli mój start był ujściem Przemszy, tam jest oficjalnie punkt zero i od tego punktu zero to jest prawie 1000 kilometrów Wisłą. Mhm. To jest

0: kawał drogi, który oczywiście trzeba pokonać mięśniami tylko i wyłącznie. Samo dokonanie tej przygody, samo logistyczne zmierzenie się z tym wyzwaniem, bo jeżeli słuchacie nas, a słuchacie w radiu, co dla mnie też jest ekscytujące, to ja przez ten czas miałem swój prowiant, wszystko miałem, nie miałem żadnego zaplecza, nie było żadnej osoby, która by mi towarzyszyła. Jedynym zapleczem byli moi rodzice, moja żona, którzy mieli nawigację, widzieli, w którym miejscu jestem, codziennie wieczorem się meldowałem, ale bo mogę powiedzieć, że to była ekspedycja. Mhm. W takim rozumieniu planowania.
1: Czułeś
0: nawet
1: się jak taki prawdziwy podróżnik.
0: Trochę tak, bo uważam, że Wisła to jest taki polski Monteverest. Mhm. Nie trzeba się wspinać, żeby przygotowywać się mocno technicznie, logistycznie. I do czegoś takiego chciałem się przygotować. Chciałem też widzom swoim, nie oszukuję, pokazać jakim też jestem gościem. Jak mocno zdeterminowanym, jak bardzo zależy mi na tym, żeby swój cel osiągać. Chociaż startując nie zakładałem, że to zrobię, bo to też robiłem rozważnie. O jedną rzecz zostałem poproszony na samym początku przez swoją żonę, że ona mnie puści, tylko pod warunkiem, że całą tą wyprawę będę miał na sobie kamizelkę. Mm-hmm. Więc przez całą drogę tą kamizelkę miałem. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie.
1: Myślę, że tak. Wiesz co, ja też się zastanawiam, jak wyglądał ten moment, że dobra, to jest ten dzień, to jest ta godzina, wsiadasz do kajaka, trzymasz wiosło w rękach, no i zaczynasz.
0: No i ekscytacja.
1: Po prostu?
0: Po prostu. Ja uwielbiam takie rzeczy robić. Jest to niesamowicie dla mnie motywujące i sama forma sprawdzenia się. To jest dla mnie coś, co bardzo lubię i co bardzo mocno mi towarzyszy przy moich innych wyzwaniach, które też gdzieś tam podejmuję u siebie na kanale, więc jest to mocne.
1: No jest to mocne. Jestem też ciekawa, jak w tym przypadku oczekiwania kontra rzeczywistość. Czy to były dwie zupełnie inne wizje tej przygody, czy w zasadzie takich oczekiwań na początku się nie ma i przyjmuje się wszystko, co się pojawi. O tym już za moment. Łukasz Połczyński jest razem z nami w czwórce.

0: Słuchasz audycji
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz? W czwórce.
1: W czwórce.
2: Dobra, to teraz wszyscy zamykamy oczy. Jesteśmy w kajaku na Wiśle. I startujemy. I o tej właśnie przygodzie swojej przepłynięcia całej rzeki opowiada nam Łukasz Połczyński, youtuber i podróżnik. I ja chwilę temu zapytałam cię o te oczekiwania kontra rzeczywistość, bo czasami to są zupełnie dwie różne wersje tej samej historii. Czy tutaj te rozróżnienie też było tak duże? Czy w zasadzie można mieć jakieś oczekiwania? No bo to jest jedna wielka niewiadoma, prawda?
3: Ja myślę, że przy takich eskapadach nie można mieć żadnych oczekiwań. Oczywiście gdzieś tam są przygotowania, gdzieś ktoś wcześniej też to robił, więc to mi służyło jako taki briefing i przygotowanie się do takich trudnych miejsc. Ogólnie Wisła jest trudną rzeką. Jest rzeką dziką i są bystrza, jest szybka woda, jest dużo niebezpieczeństw, jest dużo śluz, które trzeba pokonać. Więc moje, myślę, takie przygotowanie przed samym startem, czyli właśnie patent żeglarski, żeglowanie po Odrze, posiadanie wiedzy, jak wyglądają locje, jak się porusza, gdzie jest płycej, samo pojęcie drugiego dna, kiedy wychodzi się z kajaku, kiedy myśli się, że wszystko jest okej, nagle wbija się wiosło, a tam wiosło idzie w dół, więc sama Wisła w sobie jest niebezpieczna, uważam, ale co do oczekiwań, ja pełną piersią. Zakładałem, żeby też nie ryzykować za bardzo, więc ten kapok miałem cały czas na sobie, bo uważam, że mam do kogo wracać i bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale w takiej mojej skorupce czterometrowej, niebieskiej, płynie się przez całą Polskę w różnych okolicznościach i często wcześnie rano, często wiatr, w burze i na to wszystko trzeba być gotowym. To właśnie przygotowania dużo dają. Przygotowania są w mojej opinii mega istotne, żeby już przed samą wyprawą założyć sobie te maksymalne zagrożenia, które mogą mnie spotkać. I przed tym starałem się ustrzec. Widziałem dużo osób i dużo kajakarzy, którzy mam wrażenie tej wiedzy żeglarskiej nie mieli, bo widziałem, jak niestety, ale ciągną kajak, nie znają locji, nie wiedzą, gdzie jest płycej, więc przed czymś takim trzeba się uchronić, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
2: No właśnie mówisz o tych zagrożeniach różnego rodzaju. Co było takim największym zagrożeniem podczas tej przygody?
3: Widzisz, bo to zależy. Dla osoby, która wcześniej nie była w kajaku albo nie robiła śluz, no to można powiedzieć śluzy. No bo wchodzi się nagle do takiej dużej wanny. Nagle panowie spuszczają korek. Nie można się do niczego przywiązywać, bo jest zagrożenie, że się po prostu wywrócimy. Siedzi się tam przez 15, nawet 40 minut i schodzi się na przykład 14 metrów w dół. Potencjalnie dla mnie jest to bardzo, bardzo okej manewr, w pełni bezpieczny, ale jeżeli nie wie się, jak to zrobić, to niesie to zagrożenie. Gdzie się ustawić? Jaka jest sygnalizacja? Kiedy mogę wpływać? Jest dużo takich rzeczy, które są istotne przy żeglowaniu. Sama Wisła posiada kilka takich momentów bardzo newralgicznych. Ja to też u siebie w materiale mówię, ale bo Wisła to jest taka autostrada trochę dla nas wszystkich. Ty możesz wsiąść na kajak, widzowie, słuchacze, możemy sobie płynąć. I są dwa, trzy takie miejsca niebezpieczne. Pierwsze to są Bystrza na 119 kilometrze. Bystrza to są kamienie, wypłycenia, kiedy jak źle się ustawisz, to w nie uderzysz. A jak uderzysz, to możesz się wywrócić i wtedy cały sprzęt, nie daj Boże, jeszcze coś się stanie. Drugim takim newralgicznym to są Kozienice, w mojej opinii. Na Odrze mamy, czy na Wiśle mamy śluzy. One regulują poziom wysokości. Wiadomo, że jak jesteśmy w górach, jesteśmy wysoko nad poziomem morza, no to schodząc w dół, automatycznie ta woda musi być regulowana. Czyli w śluzie na przykład pokonujemy 4 metry, 8 metrów, 16 metrów. W Kozienicach jest o tyle niebezpiecznie, że tam nie ma śluzy jako takiej budowli, ale mamy po prostu zaporę. I ta zapora czasem jest, czasem jej nie ma, trzeba zadzwonić, trzeba się wcześniej dopytać.

0: Żeby pokonać tą zaporę, trzeba przynajmniej 48 godzin przedzwonić, więc dla mnie...
1: Chyba dużo jest takich sytuacji, o których trzeba wiedzieć wcześniej.
0: To nie się może, przygotować.
1: To
0: dokładnie.
1: Nie może się okazać w dokładnie. Trakcie dopiero takiej podróży. Ja też jestem ciekawa, czy to jest w ogóle samotna przygoda, bo z jednej strony mam wrażenie, że mnóstwo mijamy osób, czy to w wodzie, na wodzie, czy też na brzegu, ale jesteśmy sami w tej sytuacji. O tej samotności porozmawiamy za chwilę, czy ona jest. Łukasz Połczyński, youtuber i podróżnik, jest razem z nami.

I wracamy do naszej rozmowy z Łukaszem Połczyńskim, youtuberem, podróżnikiem. Rozmawiamy o Wiśle, a ja zadałam ci to pytanie chwilę temu. Czy taka misja, przygoda, jaką jest przepłynięcie kajakiem 1000 kilometrów prawie że, czy to jest bardzo

0: jest samotny czas.
1: Jest.
0: Mhm. Myśli się o tym?
1: Nie myśli się. Jak się ma kamerę, to się nie myśli. Bo tak naprawdę co chwilę odprawiałem kamerę i co chwilę relacjonowałem to, co się dzieje. Mało tego, prowadziłem relacje na Instagramie i bardzo mi zależało na tym, żeby tą społeczność moją też się z nią spotkać. Więc od czasu do czasu informowałem, w jakiej jestem miejscowości. Ku mojemu zdziwieniu rzeczywiście były osoby, czekały w portach. Przybiłem do brzegu, zbiłem piątkę. Zabrałem ze sobą naprawdę bardzo dużo rzeczy na te 16 dni. Planowe 20, ale zamknąłem się w 16 dniach. 15 kg jedzenia, 20 kg sprzętu, plus kajak, więc sporo to ważyło. Miałem problemy z wodą i mój pomysł właśnie polegał na tym, żeby w portach przybijać i uzupełniać wodę. Miałem ze sobą tylko 6 litrów, więc ta potrzeba zdobywania wody...
0: Taka pierwotna potrzeba.
1: Taka pierwotna. Słuchaj, w upały jakby nie było, trzeba pić też. I przy takim wysiłku, gdzie codziennie robiłem po te 70, 90, 100 kilometrów, no to trzeba się dobrze nawodnić. Jeszcze do tego słońce to dawało w kość. Więc ta woda była dla mnie tą oznaką tego, że trzeba rzeczywiście gdzieś przybić i z kimś porozmawiać. Oczywiście kontakt z rodziną, codzienne meldowanie się, ale tak, żeby być samemu, doceniałem to wieczorem, kiedy dopływałem, bo dopływałem do brzegu i to był czas dla mnie, kiedy na pięknej wyspie się rozkładałem i mówię, chowam kamerę, chowam wszystko i czerpię też coś dla siebie. Bo jakby nie było, robiłem to też dla siebie, ale przy okazji też relacjonowałem to widzom, nie?
0: A powiedz, jak w takim razie wyglądała kwestia noclegów na dziko? Czy to mogło być takie zupełnie spontaniczne, czy to też trzeba było jakoś wcześniej zaplanować?
1: Nie byłem w stanie wcześniej sobie ustalić, że na przykład przed Warszawą się zatrzymuję albo w Warszawie. Moim celem było właśnie zatrzymywanie się nie w metropoliach, nie w miastach, tylko przed, na długo przed. Żeby uniknąć wędkarzy, bo wiadomo, że pod Warszawą wędkarze gdzieś za Warszawę wypływają, żeby sobie spokojnie połowić. Dla mnie największym zagrożeniem w trakcie tego pływania i zawsze w trakcie moich wycieczek są ludzie i chcę unikać. Chcę mieć spokój, nie chcę nikomu przeszkadzać, więc dogodne szukanie, długie szukanie sobie noclegu. W moim planie zawsze to wyglądało tak, że o godzinie 19 uruchamiał mi się syndrom szukania domu i od godziny 19, bo wiedziałem, że mam 2 godziny do zachodu słońca, na pewno sobie coś znajdę. Więc noclegi, przepiękna sprawa. Ja porównuję Wisłę, która z perspektywy wody i Polska z perspektywy wody wygląda niesamowicie. Porównywałem to na materiale do takiego polskiego Zanzibaru. Ten piasek, łachy, czyli te wyspy, na których się człowiek rozbija. To też trzeba uważać, bo trzeba wybrać taką, której nie zaleje, ale to już jest taka dodatkowa wiedza.
0: No i znów jest ta wiedza, którą trzeba posiadać. Właśnie tą Polskę oglądaną z poziomu wody chciałam cię pytać, no bo miałeś krajobraz bardzo różnorodny. Były duże miasta, były wsie, były pewnie ciągnące się kilometry, gdzie tak naprawdę nie widziałeś nikogo, tylko pola. Jakie miałeś refleksje na temat tych widoków, tych ludzi, których mijasz?
1: Uważam, że przepiękna jest Wisła. Naprawdę. 90% Wisły jest to, naprawdę można się w tym zakochać. Jeżeli, szanowni słuchacze, jesteście kajakarzami i chcecie przepłynąć naprawdę fajny odcinek, moja rekomendacja od Sandomierza do Kazimierza Dolnego, super, po prostu zero ludzi, warkocze. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są warkocze, to jak mamy Wisłę, jest rozlewisko, to jest dużo kanałów takich pobocznych. Można naprawdę świetnie zabłądzić, spotkać naprawdę zwierzynę i w miejscu, gdzie no, będę strzelał w okolicy 10-15 kilometrów, nikogo nie ma. Cisza, spokój, zachód słońca, piasek i można się fajnie wykąpać i fajnie czas spędzić.
0: I jak można się przy tym rozmarzyć? W ogóle my dzisiaj, mam wrażenie, uciekamy myślami często do takich sytuacji, kiedy możemy wreszcie odpocząć, odbodźcować, odłożyć ten telefon i być blisko natury. Dzisiaj o tej przygodzie, jaką jest przepłynięcie Wisły, kajakiem opowiada nam Łukasz Połczyński, a do naszej rozmowy wracamy jeszcze za moment.

0: Dokąd teraz?
1: Dokąd teraz?
0: Dokąd teraz?
2: W naszym studiu niezmiennie Łukasz Połczyński, youtuber i podróżnik. I tak jak w pierwszej części naszej rozmowy pytałam cię o to, jakie miałeś myśli w głowie, kiedy zaczynałeś. I to był ten moment, że ty wiesz, że ty wsiadasz i ty właśnie teraz się rusza.
3: I przygoda się dzieje.
2: I przygoda się dzieje. To teraz koniec tej historii. Kiedy już dopłynąłeś, to co było w głowie?
3: Euforia. Oglądałem materiały osób, które zrobiły to przede mną i miały tak zmęczone twarze, tak były po prostu wymęczone, że mówię, że no masakra, że masakra. Ja w ogóle założyłem sobie, że przepłynę to w 20 dni. Gdzieś tam jakiś limit czasowy musiałem sobie w głowie narzucić, żeby mieć tą motywację do płynięcia. Zrobiłem to w 16. Gdybym nie kręcił, nie latał dronem, zrobiłbym to pewnie w 2 dni szybciej. No bo wiadomo, gdzieś muszę się zatrzymać, coś porobić. Ale dopłynąłem do plaży, przepłynąłem Bałtyk. Dopłynąłem do plaży, gdzieś tam z daleka mój tata też to filmował i widzę tą reakcję ludzi, gdzie się kąpią i nagle ja dopływam sobie tą skorupką moją niebieską, czterometrową i widzę taką konsternację, co się dzieje w ogóle.
2: O co tu chodzi?
3: I po prostu wytłumaczyłem, szanowni państwo, przepłynąłem całą Wisłę od ujścia Przemszy, czyli od punktu zero oficjalnego Wisły do samego Bałtyku do tego momentu. Otworzyłem szampana, to ludzie naprawdę wstali i mi gratulowali, były brawa. Mega fajne uczucie. Każdemu polecam. I to mówię, nie trzeba lecieć i robić Mount Everest, ale można wsiąść w Polsce w kajak i sobie przepłynąć, tylko trzeba się dobrze przygotować. Do
2: no
3: tego zachęcam.
2: O to chciałam też cię zapytać, czy to jest przygoda dla każdej osoby, która na przykład teraz słuchając naszej rozmowy, wiesz, poczuła się zainspirowana, chce poczuć ten zew przygody, czy to można zrobić od tak?
3: Ja bym swojej żonie, tobie nie pozwolił. Nie to, że trzeba umieć pływać, ale trochę uważam, może to, proszę tego źle nie odebrać, ale trochę trzeba mieć oleju w głowie i doświadczenia, jeżeli chodzi o wodę. Trzeba potrafić czytać wodę, trzeba mieć jasno ustalone zasady. Samo moje przygotowanie, ważenie, prowiant, to trwało naprawdę kilka tygodni, żeby zrobić to rozważnie. Bo na przykład mogłem wziąć na całą wyprawę 20 słoików z leczem, bo moja żona mówi, a leczo ci zrobię bigos, będziesz miał co jeść, odgrzejesz sobie. Tylko sam słoik, szanowni państwo, tworzy 200 gramów, więc gdybym ja miał 20 słoików, to ja mam dodatkowe kilogramy, które ze sobą ciągnę. Więc sama logistyka tego, żeby zrobić to rozważnie, jest niesamowicie istotna. Trzeba pływać, uważam, trzeba zwiedzać Polskę, bo jest naprawdę przepiękna. Wisła jest przepiękna. Na koniec powiem, że jest królową. I jest na całej rozciągłości, od źródła do ujścia. Może nie od razu, całą, ale poszczególne etapy, tak jak mówiłem wcześniej, od Sandomierza do Kazimierza Dolnego, to nie jest żadna reklama miejscowości, po prostu przepiękna Wisła.

0: No dobra, to jak już ma się na swoim koncie tego typu przygodę, to co chce się zrobić dalej? Co jest krokiem dalej?
1: Nie staram się przebijać żadnego.

0: Następnie, i tu już niedługo na kanale się pojawi, zrobiłem kontrę do tego wszystkiego, czyli mówię dziko fajnie, ale zróbmy coś, co Łukaszu jest takie, mówię w kontrze, i poleciałem do Egiptu i zwiedziłem cały Egipt objazdowo, wypuszczając się gdzie niegdzie w jakieś zakamarki Egiptu, ale to nie będę za dużo mówił.
1: Mm-hmm. Czego nauczyła cię ta przygoda?
0: Pokory, cierpliwości, mojego organizmu, zmęczenia, frajdy, odpoczynku. To jest w ogóle
1: prawdziwa
0: rewelacja.
1: Lekcja życia.
0: Oj, niesamowite. Ja odmieniony wróciłem. No, moja żona mówi, Boże, gdzie ten Łukasz jest, nie? Ja mówię, super w ogóle przeżycie. Dla faceta, kiedy jest ten codzienny taki marazm i te codzienne obowiązki, nagle wyskoczenie z butów i zrobienie czegoś. Znasz osobę, która przypłynęła Wisłę przede mną?
1: No właśnie to, że dodałeś przede mną, chciałam powiedzieć, że ciebie już znam, ale tylko ciebie.
0: Jest kilku takich śmiałków. I rzeczywiście ja takie osoby widziałem też na swojej drodze i oni mają taki pierwiastek właśnie takiego szaleństwa.
1: Mm-hmm.
0: Ale to są osoby, gdzie jak się mijamy, to od razu temat rzeka, można rozmawiać i rozmawiać. Gorąco polecam. Wisła naprawdę, zresztą wszystkie rzeki w Polsce. Nie trzeba też, nie wiadomo, robić Wisły, można zrobić koło Kłodzka, Barycz, można sobie przepłynąć kawałek, nie wiem, Przemszy, Odrą.
1: I tak myślę, że małymi kroczkami, jakby ktoś czuł, że to było za mało i chce jeszcze więcej, to może też byłby to w przyszłości taki sposób na przygotowanie, oczywiście razem z całą tą wiedzą, którą trzeba zdobyć do tego, żeby przepłynąć i całą Wisłę. I o tym swoim doświadczeniu opowiadał nam dzisiaj Łukasz Połczyński, youtuber i podróżnik. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Zdecydowanie, 3-godzinne w czwórce się kończy. I co, jest sobota wieczór, 18, więc jest kilka opcji spędzenia tego wieczoru. Można iść oczywiście na imprezę, ale można też zostać w domu. Naprzeciwko mnie jest Delem, który będzie w czwórce, więc ma pełny wachlarz możliwości. Ale powiedz, na co nastawisz naszych słuchaczy?
1: Słuchaj, zanim opowiem, co będzie w audycji już po godzinie 18, to muszę publicznie przy wszystkich słuchaczach podziękować ci za wyjątkową ciekawostkę na temat ronda w krynkach.
0: I bardzo, to jest fakt i pasuje do naszej audycji podróżniczej.
1: Bardzo doceniam, że czasami przechadzając się po budynku Polskiego Radia mogę natknąć się na Martę, która da mi właśnie na przykład tak ciekawą informację jak to, że w krynkach jest rondo, które ma aż 12 zjazdów i jest to największe rondo w Europie pod kątem zjazdów, a drugie takie jest w Paryżu.
0: No i brawo, to jest fakt na dziś, ciekawostka.
1: Tak, i to są rzeczy, za które naprawdę lubię tą pracę.
0: No i bardzo się cieszę, że mogłam podzielić się z tobą tą ciekawostką i w ogóle pasuje nam to dzisiaj jak najbardziej. Może do krynek kiedyś pojedziemy każdym zjazdem.
1: No słuchaj.
0: Się przejechać.
1: To jest bardzo dobra opcja na podróżniczą audycję.
0: Natomiast a na muzyczną?
1: U nas dzisiaj będzie poważnie. Wyjątkowo. No nie ma Adama, więc mogę, wiecie, przestać żartować. W audycji u chłopaków Dzień Zdrowia Psychicznego, 10 października. Rok temu prowadziłem tą audycję z Eldo, no i w tym roku samemu przejdę po rapowych albumach, które są ewidentnie pisane pod wpływem terapii. Porozmawiamy o zdrowiu psychicznym w muzyce, o tym, jak to zdrowie psychiczne się odbija na tekstach, ale też na historii niektórych raperów, niektórych artystów. Będzie rapowo, będzie refleksyjnie, no ale myślę, że będzie ciekawie.
0: Na pewno i to wszystko już po godzinie 18. Ja wam bardzo dziękuję za 3 ostatnie wspólne godziny. Marta Zinkiewicz, do usłyszenia.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty przyjdę, ja z mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegnę.

0: kawałek do reklamy.
1: Autopromocja.
2: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22, tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: I tym pulsującym rytmem dobijamy do godziny 18.
1: Pogoda.
0: No słuchajcie, jeśli chodzi o pogody w audycji u chłopaków, to możecie się spodziewać, że będzie podobny jak przy prognozach pogody w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, więc po prostu opowiem wam, jak mi się podobała dzisiejsza pogoda, jakie są moje obawy na temat pogody i zastanowimy się, może wszyscy mamy podobne obawy. No więc dzisiaj było fatalnie, dla mnie przynajmniej, nie wiem jak było w innych częściach kraju, ale w Warszawie ewidentnie zaczęła się jesień i to ta gorsza jesień, ta taka nie złota, kolorowa, tylko ta taka szara, że od razu poczułem w kościach listopad. Nie było to przyjemne ani trochę, dlatego dzisiaj jest Dzień Zdrowia Psychicznego, świetnie się składa, bo będziemy mogli tą całą aurę szarości trochę pokolorować optymizmem, trochę, wiecie, wybić nas z tego.

0: tego dziwnego jesiennego marazmu. Temperatura dzisiaj, no cóż, niby nie zimno, bo około 12-15 stopni. W nocy będzie trochę chłodniej. No ale ten deszcz, no słuchajcie, naprawdę musicie być już na to gotowi. Chyba skończył się sezon na jeżdżenie rowerami do pracy i tak dalej. No, nie jest kolorowo, nie będę wam kłamał.
1: Autopromocja. Duchologia w czwórce to 2 godziny w klimacie retro. W sam raz na wczesne niedzielne popołudnie. Przywołujemy ducha przeszłości i przypominamy sobie, jak czas wolny spędzano bardzo dawno temu, czyli w XX wieku. I jak w tradycyjnym stylu lubimy odpoczywać dziś. Zapraszam Was w niedzielę od 13 do 15. Olga Drenda. Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Self Care od Maca Millera, a to ze względu na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
1: Na audycję u chłopaków zaprasza Del M.
0: Dawno samemu nie siedziałem w tym studiu, zazwyczaj towarzyszy mi Adam Smolarek, czyli jeden z dwóch prowadzących audycji u chłopaków. Będziemy się tak wymieniać. Jedna sobota jego, druga sobota moja. Dzisiaj padło na mnie, więc nie dość, że nie będzie żarcików z Adama, no to jeszcze będzie dużo rapu. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, 10 października. No i to będzie temat naszej dzisiejszej audycji. Dlatego nie mogło być inaczej, jak rozpoczęliśmy od Maca Millera. Postaci, która myślę, że jest idealnym soundtrackiem na dzisiejszy dzień. Jego historia jest pełna wpływów jego depresji, jego uzależnień. No i wszystko to tworzyło jego dyskografię. Jego odczucia, jego zmagania były słyszalne na każdym jednym projekcie, który wydał. A już na pewno były słyszalne na jego ostatnim wydanym krążku za jego życia, czyli płycie Swimming. W 2018 ukazał się ten krążek, no i chwilę po premierze niestety Mac Miller od nas odszedł w wyniku, no cóż, przedawkowania przypadkowego. To wszystko myślę, że było bardzo smutną klamrą, ale klamrą dosyć logiczną, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, o których przez lata opowiadał. Niestety tak się stało. Po jego śmierci jednak dostaliśmy jeszcze jeden projekt, który zdążył wcześniej nagrać. Płytę Circles, która myślę, że jest również pozycją, która na dzień dzisiejszy świetnie się sprawdzi. Za chwilę utwór Good News, który jest, no myślę, bardzo charakterystyczny dla Maca Millera. Jest w nim pełno tego słodko-gorzkiego stylu, no ale przy tym niesamowicie poruszających treści, no i pięknie skomponowanego bitu. Za chwilę Good News, Mac Miller w czwórce.

Danny Brown, utwór White Lines. Jest parę powodów, dla którego dzisiaj wybrałem ten numer, żeby zagrać. Po pierwsze, całkiem niedawno minęła 10. rocznica płyty Atrocity Exhibition, czyli płyty, która tak naprawdę wprowadziła Danego Browna w pewnym sensie do mainstreamu. No ale jego droga i jego relacja z, powiedzmy, tym bardziej przystępnym, większym światem hip-hopu była dosyć skomplikowana. Kiedy Danny Brown zadebiutował swoim pierwszym mixtape'em, no to już wtedy u niego w życiu prywatnym zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy, głównie związane z jego problemem z narkotykami. No i właśnie, no dzisiaj w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego myślę, że możemy zagrać nie tylko te mroczniejsze numery od niego, ale też te, w których jest trochę więcej optymizmu. I o ile White Lines z płyty Atrocity Exhibition, no to jest ten opis tak naprawdę jego dołka, jego momentu, w którym próbował cały czas wydostać się z tego uzależnienia, ale szybko do tego wracał i w jego numerach czasami jest obrzydzenie, a czasami jest gloryfikacja tego lifestyle'u. Zupełnie inaczej stało się w 2025, kiedy wydał album Stardust. No, płyta, która jest pierwszym krążkiem w jego dyskografii nagrana całkowicie trzeźwo. My jednak, zanim przejdziemy może myślami do tego trzeźwego Danego Browna, no to zagramy kawałek z płyty Quaranta, czyli utwór Hanami. Pierwszy moim zdaniem przedsmak tego bardziej trzeźwo myślącego Danego Browna i tego, który widzi problemy w swoim życiu i widzi też drogę do ich rozwiązania. Zresztą myślę, że sami to usłyszycie, a nawet jak nie wyłapiecie wszystkich słów, to samo brzmienie tego, jego ton głosu, wszystko tu świadczy o tym, że słychać ten optymizm.

0: Choose wisely.
1: J. Cole. Nie bez powodu pierwszym pseudonimem tego gościa było The Therapist. Dzisiaj na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego wybrałem oczywiście ten numer. Nie jest to najbardziej znany kawałek w dyskografii J. Cole'a, ale jest niewyobrażalnie istotny. Moim zdaniem perspektywa, którą tutaj pokazał, relacji i reagowania na czyjś problem, jest naprawdę unikatowa i na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego idealna. Historia w utworze Once an Addict Interlude to opowieść o tym, jak J. Cole nie radzi sobie z obserwacją postępującej choroby alkoholowej swojej mamy i z jej problemami i jak żałuje tego, że postanowił po prostu od tego uciec. No jest to bardzo ciekawa perspektywa, na którą patrzy pod wieloma kątami, patrzy, jest to też prawdopodobnie najbardziej osobisty i taki pełny utwór na całym albumie KOD, czyli płycie, która tak naprawdę od początku do końca mierzy się z tematami takimi jak zdrowie psychiczne, uzależnienia, czy nawet taka presja rówieśnicza. Z tego albumu, czyli z KOD, wybrałem jeszcze jeden numer, specyficznie nastawiony do używek i do zdrowia psychicznego. J. Cole szuka w utworze Friends, który za chwilę usłyszycie, sposobu i powodów, dla których ludzie czerpią po różne substancje. No i dochodzi do bardzo ciekawych wniosków, o czym rzeczywiście za chwilę usłyszycie.

zdrowia psychicznego. Przed chwilą Royce da 5'9". Raper z Detroit, który jest przede wszystkim kojarzony z duetu Bad Meets Evil, który współtworzył z Eminemem. Raper, którego zdrowie psychiczne też było tematem jego przede wszystkim dwóch krążków, Book of Ryan i Layers, bardzo osobistych projektów, na których opowiadał przede wszystkim o swoim alkoholizmie. W utworze, który przed chwilą słyszeliśmy, Cocaine, trochę rozbiera ten proces na czynniki pierwsze. Zastanawia się nad źródłem swojej choroby alkoholowej, no i tutaj dociera do swojego ojca i jego problemów z narkotykami. Historia jest oczywiście bardzo mocna, bardzo emocjonalna i to słychać i w głosie, i w doborze bitu na tym kawałku. No i na płycie Book of Ryan słyszymy bardzo dużo takich treści, bardzo dużo takiej pogłębionej analizy nad stanem psychicznym Royce'a. Za chwilę utwór Strong Friend, utwór znowu, o temacie, o którym już poruszaliśmy przy utworze Once an Addict J. Cole'a, czyli o szukaniu pomocy, o reagowaniu na problemy innych. Strong Friend, bardzo fajna perspektywa na to, że jak nie zawsze jest tak, że ktoś się dobrze trzyma, chociaż wygląda na silnego, chociaż wygląda na osobę, która ma wszystko w garści. O tym jest numer Strong Friend, a kończy się pewną wyliczanką artystów, którzy niestety od nas odeszli. Royce da 5'9 w czwórce. Reflections of your strong friend. You need to check up on your strong friend. Nobody ever checks up on a strong friend. Strong friend. I remember 2003 out here screaming, we next.

0: skórę.
1: Kendrick Lamar w audycji U Chłopaków przy mikrofonie Del M, a dzisiaj rozmawiamy o muzyce wokół Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Dlaczego akurat Kendrick Lamar i Count Me Out? Otóż ze względu na album, z którego ten utwór pochodzi, Mr. Morale and the Big Steppers. To jest płyta, która już parę lat ma. No i jest ewidentnie najbardziej, no właśnie chyba terapeutyczną, to jest właściwe słowo, płytą w dyskografii Kendricka Lamara. Cała jest oparta wokół nauk pewnego, no, myśliciela duchowego, tak myślę, że można go najlepiej określić, Eckharta Tolle. To jest niemiecki autor książek, autor przede wszystkim takiej książki bestsellerowej jak Potęga Teraźniejszości. No i wiele konceptów z tej książki Kendrick później przełożył właśnie na ten album. Tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju radzeniem sobie z traumami. No i na całym albumie Kendricka to słychać. Słychać przepracowywanie niektórych rzeczy, przepracowywanie i zwracanie uwagi na to, jak ból przechodzi z pokolenia na pokolenie, no i jak tworzy tak naprawdę nasze charaktery. Oczywiście cały album kończy się dosyć pozytywnie, na zasadzie rzeczywiście Kendrick ma poczucie przepracowania niektórych kwestii, no i możemy to usłyszeć na przykład w utworze Mirror. I choose me.

chłopaków. U chłopaków dzisiaj przy mikrofonie DLM, za tydzień prawdopodobnie Adam Smolarek. Z tego co pamiętam, moi drodzy, jesteśmy dzisiaj 10 października na antenie ze względu na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. No a Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego akurat wypadł takiego dnia, że jest niesamowicie smutno na dworze. Szaruwa potworna. Przynajmniej w Warszawie dzisiaj było no nie do życia. Już taki aż listopad, że mnie ciarki przeszły. Dlatego cóż, no niektórzy reagują na taką pogodę grając smutne piosenki. No i ja muszę się przyznać, że do takich ludzi należę. Za chwilę Lean With Me od Juice WRLD'a, rapera, który no niestety przedwcześnie i strasznie idiotycznych powodów odszedł od nas. Zostawił po sobie mnóstwo niewydanej muzy, która niestety nie dorównuje tej, która została wydana. Na szczęście Lean With Me wyszło za jego życia, było przez niego całkowicie zaakceptowane, a teraz będzie idealne dla waszych uszu.

0: Autopromocja.
1: Na cztery łapy. Audycja, w której to psy grają pierwsze skrzypce. Gwiazdy ze swoimi czworonogami. Artyści, behawioryści i eksperci od psiego świata. Dużo rozmów, dużo nerdania i jeszcze więcej dobrej energii. Na cztery łapy. W każdą niedzielę od 18 do 20. Zapraszam. Numer raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Po reklamie.
10: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Siemano, tutaj Jarecki.

0: Jesienne smuty ewidentnie już wleciały. Life is beautiful, beautiful od Lil Peepa i tym optymistycznym akcentem dobijamy do godziny 19.
1: Pogoda.
0: Jest źle. Nie będę kłamał. Jeśli chodzi o pogodę, to jest źle. Dzisiaj w całym kraju jest źle. Pada i zimno i szaro. No to tak, to tyle ze stanu aktualnego. Natomiast jeśli chodzi o stan, który za chwilę... no cóż, mogę powiedzieć, że stan ten ulegnie poprawie, delikatnie. Jutro będzie trochę cieplej, temperatura w większości kraju 15-16 stopni i tutaj no niestety zachód trochę gorzej wypada, 12 stopni. Ludzie ze Szczecina mają najgorzej, będzie padało, będzie najchłodniej, pewnie będzie szaro. Nie mam dla was dobrych wiadomości. W Zielonej Górze trochę lepiej, trochę więcej słońca. W stolicy 15 stopni i słońce za chmurami. Może nie będzie padać, a jeśli będzie padać, to nie cały dzień, więc super. Największą pogodą, najlepszą pogodą mogą się cieszyć ludzie z Małopolski. W Krakowie 16 stopni, słońce, więc też nie najgorzej. Na Śląsku też spoko. Ogólnie bez dramatu. W większości kraju da się przeżyć. Na pewno będzie lepiej niż dzisiaj.
1: Autopromocja.
2: Kluboteka w czwórce w każdą sobotę od 20 do 22. W pierwszej godzinie gram nowości płytowe, będą wiadomości ze świata klubowego oraz wejściówki na najciekawsze imprezy. W drugiej zaprezentuję autorskie sety w wykonaniu czołowych polskich DJ-ów. Najlepsza taneczna muzyka i dwie godziny czystej energii. Zapraszam, DJ Bert, Norbert Bożym. Słuchaj nas w sobotę od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost.

0: Tak, myślcie pozytywnie. To utwór od Sokoła i Marysi Starosty w Dzień Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.
1: Na audycję u chłopaków zaprasza Del M.
0: Obecny DLM przy mikrofonie, za tydzień prawdopodobnie Adam Smolarek, chyba że coś się wyjątkowego wydarzy i Adam zaniemoże, ale mam nadzieję, że Adam nie zaniemoże, bo Adam jest naprawdę porządnym gościem i zazwyczaj może. A to był Sokół, nie bez powodu, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Oczywiście jego myślenie pozytywne jest dosyć tutaj, powiedzmy, kwestionowalne. Natomiast niekwestionowalny jest to, że zbliża się płyta Szczyla, więc nie mogłem dzisiaj nie zagrać czegoś

nadchodzącej płyty przedwczoraj, jutro, pojutrze. Utwór Paranoja wybrałem. Jestem przekonany, że dłuższa przerwa Szczyla w branży muzycznej i niewydawanie muzyki przez tyle lat na pewno wpłynęło na niego dobrze i już przedsmak jakiejś rozmowy o pewnej stabilności psychicznej słyszeliśmy w singlach, ale też dało do zrozumienia, że na pewno cięższe tematy będą poruszane. Myślę, że singiel, który ukazał się chyba miesiąc temu, parę tygodni temu, czyli Paranoja, jest na pewno oznaką tego, że cięższe tematy będą wkraczały. Naprawdę się cieszę na tą płytę. Miałem okazję rozmawiać ze Szczylem lata temu, na początku, jak prowadziłem kiedyś audycję Poranek Czwórki. No i wtedy już mówił, że coś tam robi, ale że nie planuje wydać. Na szczęście w końcu to mamy. Jeszcze w tym miesiącu jego najnowszy krążek się ukaże. A na razie posłuchajmy, co do tej pory wydał.

0: помощь мне собете.
1: Nie było taty w domu, oni już dosłyszeli.

0: vam svoje ratuže.
1: Pomoć mi sobie ty. Pomoć mi sobie ty. Ty, pomoć mi sobie ty. Pomoc mi sobie ty. To. Pomoc mi sobie ty. Ty. Pomoc mi sobie ty. To. Pomoc mi sobie ty. Ty.

Ten typ mes z płyty Awa, która już w listopadzie skończy 10 lat. Świetny krążek, a utwór Mój terapeuta musiał się pojawić w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. No cóż, od 10 lat mes namawia ludzi, żeby chodzili na terapię, żeby badali głowę tak samo jak badają wszystko inne w swoim ciele. On to dobitniej powiedział w tekście. Cóż, no... W jego tekstach przejawiało się wiele rzeczy związane ze zdrowiem psychicznym, od, no cóż, jego relacji z terapią, przez alkoholizm, no aż do na przykład okiełznania ego. O tym jest utwór Yoga, który już za chwilę usłyszycie w czwórce w audycji U Chłopaków. No a potem, jak już jesteśmy przy temacie ego, no to wybrzmi jeszcze Kanye West.

0: late. I thought about killing you od Kanye Westa z płyty Yeah.
1: U chłopaków.
0: Jeśli chodzi o Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, no to czuję, że nie można pominąć Kanye Westa i w jaki sposób o nim nie wspomnieć, w jaki sposób nie zagrać któregoś z jego numerów. Wybrałem I Thought About Killing You z płyty Yeah z 2018. No, myślę, że bardzo obrazowo ten kawałek nam wszystkim uświadamia, z jakimi dziwnymi jazdami Kanye West miał do czynienia. Nie od wczoraj, jak się niektórym wydaje, tylko tak naprawdę przez całą swoją karierę Kanye West miał swoje odpały i patrzyliśmy na jego rozwijającą się chorobę wszyscy, no i bardzo dużo media z tej choroby czerpało. Teraz łatwo, myślę, go oceniać, łatwo mieszać go z błotem, no ale myślę, że trochę nabiera to wszystko innej perspektywy, jak się zastanowi o całej jego dyskografii, o całym jego życiu i tych wszystkich zmianach, które w nim zachodziły. No i też skupi się na tekstach, w których rzeczywiście myślę, że dobrze dokumentował to, co się u niego w głowie dzieje. Dla młodego pokolenia, dla słuchaczy, którzy są młodsi ode mnie, no to muszę wam powiedzieć, że kiedyś był taki okres, że Kanye West rzeczywiście wydawał świetną płytę za świetną płytą, a nie tak jak teraz. Na początku było Life of Pablo w 2016, później był album Ye w 2018, a tydzień po tej płycie jeszcze, no chyba najlepsze z tego strajku, Kids See Ghost, nagrane z Kidem Cudim. No i utwór Reborn za chwilę usłyszycie, no a Reborn to zdecydowanie coś, czego Kanye Westowi życzę.

Kid Cudi ze swojego debiutanckiego krążka. Utwór W poszukiwaniu szczęścia, tak bym to przetłumaczył. No jesteśmy tak bardzo w mainstreamie, że chyba bardziej się nie da. I z tego mainstreamu zejdziemy. Dzisiaj w audycji U chłopaków rozmawiamy o Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego i o utworach, które na ten dzień pasują. No i muszę wam zaprezentować jednego wyjątkowego rapera, którego konceptem na album zajarałem się no już wiele lat temu. Album Apologies in Advance Sylvana Lacue wyszedł w 2017 roku. No i jest to naprawdę ciekawa pozycja. Całość jest oparta o takim, w takim założeniu, żeby to, żeby album przypominał spotkanie anonimowych alkoholików. No i wszystkie te kroki na takich spotkaniach AA miały być poruszone na tym krążku. No i wszystko opiera się o sposoby radzenia sobie z emocjami. Cała płyta jest mniej więcej, trzyma się tego założenia, jest bardzo terapeutyczna, świetnie pasuje na dzień dzisiejszy i oczywiście polecam sprawdzić cały krążek Apologies in Advance. No a żeby was do tego zachęcić, no to zagram dwa utwory, które wyjątkowo z tej płyty lubię. Best Me i Selfish. Sylvan Lacue już teraz u chłopaków.

0: Sylvan Lacue, Apologies in Advance. Tak się nazywa krążek, koniecznie go sprawdźcie. A ten utwór nazywał się Selfish.
1: U chłopaków.
0: Sylvan Lacue to jest naprawdę rewelacyjny artysta i jak tylko mogę, to będę takich twórców promował. Ostatnio nie jest u niego najlepiej. W 2024 wykryto u niego raka płuc. No więc cóż, trzymam kciuki, żeby jednak wszystko się u niego skończyło dobrze. Mam nadzieję, że wyda jeszcze jakiś krążek, chociaż niestety Apologies in Advance z 2017 no to jego ostatnie duże wydawnictwo i na razie się nie zapowiada, żeby coś większego się szykowało. A szkoda, bo naprawdę świetny twórca. W takich niszowych klimatach alt-rapowych trochę jeszcze zostajemy, no ale nie jest to całkowicie nieznana postać. Absol, raper, który no, jest znany przede wszystkim z tego, że jest z towarzystwa Kendricka Lamara. Razem z J-Rockiem i Schoolboyem Q współtworzyli taką grupę Black Hippie na początku 2010 lat, jeśli można tak to określić. No i odkąd zaczął robić solową karierę, no to robi naprawdę ciekawe, ale dosyć niszowe rzeczy. Jest jeden utwór, który na dzisiejszy dzień, na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego pasuje rewelacyjnie. Absol opowiada w nim o takiej potrzebie cały czas ciągłego rozwoju, presji i stresu, mimo tego, że wokół niego dzieją się same dobre rzeczy, a on narzuca na siebie coraz więcej presji. I myślę, że utwór Do Better, który za chwilę wybrzmi, no jest utworem, które nie jednego z nas dzisiaj może w jakiś sposób uratować i jakoś pomóc. No a do tego brzmi rewelacyjnie i jeśli chodzi o flow i głos Absola, no to jest absolutna topka, jeśli chodzi o jego dyskografię. Zresztą sami się za chwilę przekonacie. Do Better w audycji U Chłopaków.

u chłopaków. Absol i utwór Do Better w audycji u chłopaków. Powolutku audycja dobiega końca. Dzięki wam wielkie za ten wieczór. Przy mikrofonie był Del M, a to była audycja poświęcona utworom związanym ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Jeszcze na chwilę przy tym temacie zostaniemy, zanim oddam mikrofon Bertowi, który tutaj od godziny 20 poprowadzi klubotekę. No to jeszcze chwilę wcześniej zagram utwór od bardzo ciekawej postaci, czyli od YG, rapera z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który od wielu, wielu lat kreuje swoją postać w dosyć szczególny sposób, bo z jednej strony mamy do czynienia z dosyć takimi gangsta-rapowymi klimatami, G-funkowymi brzmieniami, a z drugiej strony na ostatnim krążku The Gentleman's Club postanowił się bardzo mocno otworzyć. No i niektóre tematy są aż niekomfortowo osobiste. Na całej płycie opowiada o swoim kreowaniu imidżu, o swojej seksualności, o szukaniu takiej wartości i budowaniu pewności siebie. No i jednym z takich kluczowych kawałków na tej płycie jest utwór Insecure, gdzie oprócz YG rapują jeszcze JID, no i wspomniany wcześniej Absol. No i właśnie tym numerem was dzisiaj pożegnam. Audycja u chłopaków. Prawdopodobnie za tydzień tą audycję będzie prowadził Adam Smolarek, a my we dwóch będziemy się słyszeć z wami w poniedziałek po godzinie 19:00, audycja Chłopaki z Sąsiedztwa. Będziemy we dwóch, będzie fajnie, będziemy mieli fajną gościnę i będziemy puszczać dużo super muzy, jak to zazwyczaj z nami bywa. Także za dzisiaj dzięki. Dobrej nocy, miłej soboty. Insecure leci w czwórce.

0: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. W każdą niedzielę w czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkara. Autopromocja. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia Czwórka.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Sprawdziłem dziś najcieplejsze i najzimniejsze stolice Europy i otóż najcieplejszą stolicą w nocy dziś będzie Valletta, czyli stolica Malty. 21 stopni, 26 w ciągu dnia. To tam niedawno odbywał się festiwal Defected, świetna pogoda, a także ciepło będzie w Nikozji, czyli stolicy Cypru, 16 stopni, Ateny to także 16 stopni, a najzimniej oczywiście Reykjavik, bo zaledwie 1 stopień, także Helsinki i Oslo to dziś stolice, to są dziś w nocy stolice zimna.
1: Autopromocja.
2: Leniwe, niedzielne popołudnie. Cisza, spokój. Oj, nuda, nuda. Chyba już nic się dzisiaj nie wydarzy.
3: Nie wydarzy?
2: Na pewno nie u nas.
3: Bo kiedy jedni zwalniają,
2: my podkręcamy tempo.
3: Od wielkich stadionów po małe boiska.
2: Od zawodowców po zajawkowiczu.
3: Bez spiny i hamulców.
2: Z ironią i energią.
3: 3 godziny sportu i rekreacji.
2: W każdą niedzielę.
3: Od 15 do 18.
2: Jędrzej Rosiewicz.
3: Michał Piwowarek.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt. Siemano, z tej strony BRK.

0: Kluboteka. To jest Kluboteka
1: w czwórce.
2: Juicy i Psych Magic. Psych Magic powrócili z nowym zestawem editów. To nie tylko twórcy editów, ale także bardzo dobrzy DJ-e i producenci. I teraz dostajemy pakiet zatytułowany Extra Celestial.

Celestial. I tam znajduje się 20 editów, trochę disco, jest też trochę Italo House'u i trochę House'u. Także bardzo ciekawy zestaw dostępny na Bandcampie. I cieszę się bardzo, że Psych Magic wróci do editów, bo to naprawdę są mistrzowie edytowania starych utworów. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. Zapraszam na Klubotekę, w której w pierwszej godzinie bardzo dużo nowości. Za chwilę Chloe Kaye i Noise Keeper z D-Stone'em. Francuska producentka, która mieszka w Nowym Jorku. Będzie Basement Jacks, będzie Folkness, będzie Nina Simone, Make a Dance i jeszcze parę innych utworów, a także będą wejściówki zapowiadane tydzień temu przeze mnie, wejściówki na imprezę Toy Tonics Jam, która odbędzie się w przyszły piątek, ale o tym za chwilę porozmawiam z jednym z organizatorów tego wydarzenia.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Samba Magic i Basement Jack. Stare nagranie z lat 90., z drugiej połowy lat 90. w nowym remiksie Reboota. I mamy jeszcze jeden utwór, który też zremiksował ten artysta, także polecam to wydawnictwo, nowe wydawnictwo, bo w tej godzinie nowości poza jednym utworem. A ja jestem teraz na łączach z Krzysztofem Bar-

0: Kwiatkowskim, organizatorem imprezy Toytonics, która odbędzie się w Warszawie. Cześć. Krzysiek jest ze mną.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć. No wreszcie, miło cię słyszeć. Krzysztofie, powiedz mi, skąd pomysł na tak fajną imprezę?
1: A, dobre pytanie. Zostałem zainteresowany tym tematem przez Monique Sona, z którą rozmawiałeś w zeszłym tygodniu. Tak. I po tym, jak poszedłem na kilka ich imprez w różnych miejscach Europy, to zobaczyłem po prostu coś niesamowitego, jak wszyscy ludzie tworzyli jakąś społeczność, świetnie się bawili w mega pozytywny sposób. I też na jednym z plakatów Toytonics ma takie hasło Pirates of Positivity. Mm-hmm. Te plakaty zresztą też będziemy rozdawali na imprezie i tego właśnie to chciałem sprowadzić do Polski, to znaczy tych piratów pozytywnej energii, bo oczywiście jest dużo świetnych imprez w Polsce, ale mimo wszystko wydaje mi się, że scena techno góruje trochę w naszym kraju i brakuje trochę lżejszych, bardziej disco, rytmów new disco.
0: Tak, to prawda.
1: No właśnie i dlatego stwierdziliśmy, że to jest moment, kiedy Toytonics muszą zagrać w Warszawie.
0: Tak, i bardzo się cieszę, że są po raz pierwszy chyba w Warszawie, jak dobrze pamiętam. I mniej się, jak się ogląda social media Toytonics i Kapotę, to naprawdę to jest niesamowite, jak ludzie się bawią przy takich klimatach. Ja miałem okazję widzieć Seth Folamura, miałem okazję grać zresztą z nim i wtedy zobaczyłem, że jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy nie żyją tylko i wyłącznie techno, tylko chcą też słuchać muzyki, która nawiązuje do disco, do klimatów italo, do soulful, house'owych utworów. I to jest, to tym się bardzo podoba. Impreza, od razu powiedzmy, 16 października, klub Odessa. Zagrają na Toytonics Jam, zagrają Kapotę, czyli szef wytwórni Toytonics oraz Stamp Valley oraz Monikson oraz także ja zagram. Także bardzo się cieszę, że będę miał przyjemność wystąpić, bo to moja, jedna z moich ulubionych wytwórni jest.
1: Tak jest, myślę, że to będzie świetny zestaw.
0: A jaki, powiedz mi, jest pomysł na timetable? Kto, jak, kiedy się zacznie impreza, kiedy będą występowali artyści z Toytonics? O której godzinie macie
1: impreza,
0: już plan?
1: Impreza się zaczyna o 22:00, no i oczywiście zapraszamy wszystkich, żeby przybyli jak najwcześniej i już rozgrzewali parkiet. No myślę, że Kapotę ze Stamp Valleyem wejdą po północy, ale dopiero będziemy to ustalać szczegółowo, także zobaczymy. Jeszcze nie wiemy, może zaczną, także pojawiajcie się wcześniej.
0: No, także tak, oczywiście trzeba się pojawić wcześniej, bo będzie dużo dobrej muzyki już od samego początku. A macie jakieś plany jeszcze, masz jakieś plany imprezowe, jeśli chodzi o najbliższe miesiące?
1: Tak, jeszcze nie mogę się z wami podzielić tym, ale plany są, żeby...
0: Ze mną się podzielić.
1: Właśnie, tak, podzielę się z tobą. Plany są takie, żeby te pozytywne klimaty w Polsce i w Warszawie rozwijać. Także myślę, że nie tylko Toytonics, ale będą inne ciekawe nazwiska.
0: Ja bym bardzo chciał, żeby właśnie tak się stało, żeby tych innych klimatów też było dużo więcej, bo mi brakuje po prostu tego, co jest w Europie Zachodniej, na imprezach, gdzie disco jest bardzo popularnym gatunkiem. Mamy niespodziankę dla, w zasadzie dwie niespodzianki, bo jedną z nich będzie to, że Kapotę pojawi się u nas w studiu i nagram, przeprowadzę wywiad z nim. To będzie niespodzianka, ale to trochę później. Ale mamy niespodziankę główną w tej chwili, czyli bilety, wejściówki na imprezę 16 października. Prawda?
1: Tak, tak jest. Mamy dla was 5 podwójnych wejściówek, no więc zapraszamy.
0: No dobrze, czyli ja zachęcam za chwilę, zanim dobiegnę do telefonu, 22 6452100. Krzysiek, widzimy się niebawem, dziękuję za rozmowę. Krzysiek Bartkowski, organizator imprezy Toytonics, był moim gościem, telefonicznie, był moim gościem.
1: Dzięki serdecznie.
0: Dzięki.

Nina Simone, Easy Line Woman w remiksie Moshaka. Ten DJ to jeden z moich ulubionych house'owych DJ-ów. Zajął, dobrze pamiętam, 48 miejsce na liście Top 100 DJ Maga. No to jest w zasadzie chyba jedyna osoba, na którą zwróciłem uwagę na tej liście. A teraz nagranie, o którym mówiłem tydzień temu, że jest to

mój ulubiony utwór i jest to nagranie nieopublikowane. Jest to doskonałe nagranie, które doskonale się sprawdza na każdej imprezie. Folkness. Moim zdaniem największa nadzieja polskiej muzyki house. Mogę powiedzieć, choć nie lubię tego, towar eksportowy. Producenci, którzy wydają za granicą, to ludzie, którzy mam nadzieję osiągną wielki, wielki międzynarodowy sukces. Zachęcam do odsłuchania naszej rozmowy w zeznaniach świadka klubowego. I teraz słyszymy utwór zatytułowany Kaya Goes to the Underground. I to jest utwór, który bazuje na samplach, już słyszycie go w te sample w tle, z Kai Ibregowicza, Śpi kochanie śpi, ale wykorzystanie tego sampla jest perfekcyjne. Ja uwielbiam to krótkie wykorzystanie małego sampla, z którego można zrobić w zasadzie cały utwór. I ta technika bardzo mi się podoba. Doskonałe nagranie. Posłuchajmy. Kaya Goes to Underground i Folkness.

Folkness i Kaja Goes to Underground, czyli utwór z samplami Śpi, kochanie, śpi, i chłopaki z Folkness chcą wydać ten utwór, tyle że jest problem z oficjalnym wydaniem. Jeżeli ktoś zna, ma dojście do autorów i może pomóc Folkness, to na pewno może się taka pomoc przydać i da coś dobrego. Folkness, to nagranie ich jest moim ulubionym utworem tego tygodnia i jest moim ulubionym utworem od kilku tygodni, mogę tak powiedzieć. A teraz inny nowy utwór, który słyszałem w jednym z setów i czekałem na wydanie tego nagrania, Make a Dance. To jest projekt z Wielkiej Brytanii, który mi się bardzo podoba. Na festiwalu Love International miałem okazję nawet bawić się na bołcie, gdzie grali Make a Dance. Nagranie nazywa się Fire Fire. Wersja oryginalna jest bardzo dobra, ale teraz dostajemy wersję Australijczyka Luca Alessi, też bardzo dobrą. Posłuchajmy.

Nagranie z 2005 roku, klasyk, na nowo przeze mnie odkryty. Ja mam tę płytę na winylu, gdzieś tam leży może w mojej kolekcji, ale ostatnio trafiłem na to nagranie w formie cyfrowej. Doskonały utwór z 2005 roku, klasyk tygodnia, Spirit Catcher i Voodoo Night. Nagranie belgijskiego duetu, który chyba już dzisiaj nie działa, ale ma na koncie bardzo dużo dobrych wydawnictw, między innymi dla wytwórni 2020 Vision. A teraz legenda Dino Lenny i Tango Una Tracks, nowość z wytwórni RNS.

Me gusta. Me gusta mucho. Claro que sí.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. W weekendy po 22 przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
3: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
2: Czyli będzie trudno.
1: Działo się w czwórce.
0: Autopromocja.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
5: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: czwórka. To słychać.
1: Minęła 21.
2: Pogoda.
1: W nocy mogą wystąpić opady deszczu, głównie na południu, wschodzie i wybrzeżu. Wysoko w Tatrach może spaść śnieg, a lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów, także bądźcie uważni podróżując nocą. Temperatura minimalna od 6 stopni do 10, chłodniej będzie w kotlinach sudeckich około 2 stopnie, a najcieplej będzie na krańcach wschodnich 11 stopni.
2: Autopromocja.
3: Szukasz nowej muzyki? Znudziły cię podpowiedzi algorytmów? Dobrze trafiłeś. Będzie głośno. To audycja, w której usłyszysz debiutantów, świeże brzmienia, live'y i gości, którzy mają coś do powiedzenia. Zapraszam w każdą niedzielę od 20 do 22. Tylko w czwórce. Będzie głośno. Damian Sikorski.
2: Autopromocja.
4: Tak jak my.

drugiej godzinie Kluboteki zapraszam na miks. Miks, który został nagrany przez Matiasa Modicę, czyli Capote, znanego do niedawna jako Munk. To szef wytwórni Toytonix, wytwórni, która specjalizuje się w klimatach house'owych, disco, także deep house'owych i też nawiązujących do italo i do funku. Capote i Stamp Valley wystąpią w przyszły piątek w Warszawie, w klubie Odessa, na imprezie Toytonix Jam. Na imprezie także wystąpi Monikson oraz także pojawię się ja, czyli DJ Bert. Zapraszam w drugiej godzinie na miks przygotowany przez jednego z najciekawszych producentów na scenie i DJ-ów na scenie disco house.

Dziś w Klubotece słuchamy zapisu DJ-skiego setu, który przygotował Capote, czyli Matias Modica, znany do niedawna jako Munk. Dziś jest to szef wytwórni Toytonics, niegdyś szef wytwórni, bardzo dobrej wytwórni Goma. Bardzo dobry producent, który na koncie ma mnóstwo interesujących wydawnictw specjalizujących się w klimatach house'owych, disco-house'owych, a także w klimatach Italo. I ten artysta pojawi się w najbliższy piątek, 16 października, w warszawskim klubie Odessa na imprezie Toytonics Jam, na imprezie, na której zagra Capote, szef wytwórni oraz Stamp Valley. A jako support pojawi się Monikson, która była moją gościnią w ubiegłotygodniowej klubotece, a także zagram ja, czyli DJ Bert.

Słuchamy miksu Capote, szefa wytwórni Teutonix. To Matias Modica, który w przyszły piątek pojawi się na warszawskiej imprezie w klubie Odessa, na imprezie Teutonix Jam, na której będę miał przyjemność także zagrać razem z nim oraz z Tam Bali, artystą związanym z wytwórnią Teutonix. Zagra także Monikson, która była gościnią w ubiegłotygodniowej klubotece. Zachęcam do odsłuchania rozmowy z tą artystką i także posłuchania setu, który przygotowała w drugiej godzinie kluboteki. Ja nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Na cztery łapy. Audycja, w której to psy grają pierwsze skrzypce. Gwiazdy ze swoimi czworonogami. Artyści, behawioryści i eksperci od psiego świata. Dużo rozmów, dużo nerdania i jeszcze więcej dobrej energii. Na cztery łapy. W każdą niedzielę od 18 do 20. Zapraszam, numer raz.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Czwórka. To słychać.
1: Minęła 22.
2: Pogoda.
1: Najcieplejsze i najzimniejsze stolice Europy. Najcieplejszą stolicą Europy w nocy dziś będzie Valletta, czyli stolica Malty. Temperatura w nocy wyniesie 21 stopni, w ciągu dnia dochodzi do 26. Wysokie temperatury na Morzu Śródziemnym sprawiają, że noce na Malcie pozostają wyjątkowo łagodne i najcieplejsze ze wszystkich europejskich stolic. A inne bardzo ciepłe stolice tej nocy to Nikozja, 16-18 stopni, czyli Cypr, oraz Ateny, około 16-17 stopni. A najzimniejszą stolicą dziś w nocy będzie Reykjavik. Tam temperatura spadnie do 1 stopnia, także zimno będzie w Oslo i Helsinkach.
2: Autopromocja. Szwajcarzy pobili rekord w jedzeniu czekolady. W brytyjskiej rodzinie królewskiej wybuchł skandal. A amerykański kelner gonił gościa, który nie zostawił napiwku. Każdą niedzielę w Czwórce sprawdzamy, co słychać na świecie. Łączymy się z lokalsami, przeglądamy zagraniczną prasę i sprawiamy, że ludzie mieszkający na drugim końcu globu stają się bliscy. Zapraszam na audycję w 3 godziny dookoła świata. W niedzielę od 10 do 13. Weronika Puszkara. Autopromocja.

0: Najlepsze z najlepszych. W czwórce. Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce. Najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: Kultura w czwórce. Kultura w czwórce. A już teraz w czwórce będziemy przyglądać się kulturystyce, ale z perspektywy literackiej, bo na literacki warsztat kulturystykę zdecydował się wziąć Łukasz Krukowski, który jest już z nami na łączach. Halo, halo.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło.
1: Łukasz Krukowski, pisarz i autor najnowszej książki pod tytułem Kulturysta. I jest to książka, w której, tak jak mówiłam, wziąłeś na warsztat ciało, wziąłeś obsesję jego idealnego wyglądu, ale też wziąłeś na warsztat naszą tożsamość i co tak naprawdę ją definiuje. No chyba ciężka materia, żeby ulepić z niej dobrą literacką prozę, czy nie?
2: No nie, chyba właściwie to nie jest nawet moja pierwsza proza na ten temat, ponieważ wcześniej w 2021 roku opublikowałem takie opowiadanie w takim podziemnym zbiorze opowiadam Układ, wydawnictwo 9, pod tytułem Łapa o kulturystyce. Później inne moje opowiadanie wyszło w piśmie pod tytułem Mistrzu, też z wąskiem kulturystycznym. Później miałem taki projekt audiowizualny i długo się nie mogłem zebrać do napisania. W sensie może nie tyle nie mogłem się zebrać, co po prostu nie było to dla mnie atrakcyjne napisanie całej powieści na ten temat. Też wydawało mi się, że ten temat jest taki trochę jednowymiarowy, natomiast pomogła mi lektura różnych takich bardziej eseistycznych pisarzy, takich jak amerykański pisarz William T. Vollman czy Emmanuel Carrère, którzy po prostu pisali i piszą dalej powieści takie bardziej właśnie na temat, takie bardziej eseistyczne, gdzie było bardzo dużo informacji, bardzo dużo różnych takich teoretycznych jakichś zagadnień, ale mimo wszystko były to powieści i po prostu pomyślałem, że wcale kulturysta nie jest właśnie takim niewdzięcznym tematem, w sensie kulturystyka ogólnie. Mhm. Tylko po prostu trzeba do tego jakoś tam dobrze usiąść i bardzo się cieszę, że w końcu ta powieść wyszła po tylu latach pracy z tym tematem.
1: W powieści pojawia się oczywiście wiele wątków, ale też wielu kulturystów, których bohater nasz podziwia, naśladuje i z którymi się porównuje. Jestem bardzo ciekawa, co najbardziej zaskoczyło ciebie w tym środowisku i zaskakuje do tej pory, to jak ludzie budują swoje ciała, czy raczej to, co dzięki nim próbują osiągać?
2: Muszę przyznać, że już po takim czasie jakby zajmowania się tymi zagadnieniami już mało co mnie zaskakuje. Natomiast to, co w pierwszej chwili wydawało mi się najbardziej interesujące, to takie no, ekstremalne poświęcenie, ponieważ w innych kulturystyka nie jest stricte sportem, tak? Szczególnie ta ekstremalna, ponieważ no, sport to kojarzymy raczej z czymś, co ma jakieś tam przepisy antydopingowe, etc. Natomiast w kulturystyce takich zasad zasadniczo są one gdzieś tam fasadowo, tak? Natomiast nikt ich nie przestrzega. Natomiast to, co bym powiedział, to, że jak bardzo radykalnie po prostu bardziej taką hardkorową, ekstremalną osobą trzeba być, żeby być prawdziwym takim kulturystą ekstremalnym, i jak bardzo każdą minutę tak naprawdę życia swojego, każdą kalorię, każdą minutę treningu, odpoczynku, etc. trzeba poświęcać no tak naprawdę tej dyscyplinie. Wyobrażam sobie, że na przykład piłkarz, czy nawet może do pewnego stopnia tenisista z takich sportów bardziej

0: wyczynowych, tak, mogą jednak odpuścić coś, tak, nie muszą na przykład przestrzegać prawdopodobnie diety co do tam ostatnich dziesiątków kalorii, mogą czasami zrobić sobie dzień wolnego czy coś w tym rodzaju. No, kulturyści raczej takich dni robią sobie bardzo mało, jeśli w ogóle, tak bym powiedział. To jest najbardziej zaskakujące, że oni są najbardziej ekstremalni.
1: Jak wygląda świat kulturystów i jak napisać powieść o kulturystyce, żeby opowiadać nie tylko o ciele, ale przede wszystkim o człowieku, który próbuje za jego pomocą zbudować tę własną tożsamość. O tym wszystkim pisze Łukasz Krukowski w książce Kulturysta.
2: Czwórka. Czwórka. Posłuchaj, co mamy do powiedzenia. Jeszcze więcej kultury. Więcej kultury.
1: Autor prowadzi nas przez świat treningów, ambicji i obsesji, no a wszystko śledzimy z bohaterem, który widzi na WF-ie Bartka, bardzo takiego umięśnionego chłopaka, który imponuje mu swoją siłą, sylwetką. No i tutaj naprawdę nasz bohater powoli wplątuje się w ten cały mechanizm. Na początku jest on całkiem rozsądny, no a ta obsesja przychodzi jednak z czasem.
0: Tak, wydaje mi się, że Bartek jest taką osobą, która stoi jakby w awangardzie całego świata i bohater próbuje za nim podążać, ale Bartek, ta osoba, o której wspomniałaś, no to jest taki człowiek, który ćwiczy street workout, tak? On jest taki wyrzeźbiony jakby w taki normalny sposób, wygląda normalnie, natomiast kiedy idą później razem na siłownię, bohater widzi coraz większe osoby i poniekąd widzi, że ten rozmiar, on nie ma granic i jemu zaczynają imponować już tylko ci najwięksi ludzie, właśnie kulturyści, więc no, wyciąga z tego taki wniosek, że no, najlepiej po prostu zostać kulturystą. Poza tym samo trenowanie tak go wciąga, że no, nic mu innego nie pozostaje, bo po prostu nic innego mu się nie podoba. Jest to taka dosyć banalna motywacja.
1: To zostańmy chwilę przy tej siłowni, bo rzeczywiście jest ona specyficzna. Bartek z Kubią trafiają do siłowni dziadka Józka i to jest dosyć specyficzne miejsce. Dalekie od dzisiejszych tych eleganckich, fancy klubów fitness. Dlaczego właśnie ta siłownia taka stała się dla ciebie scenerią tego wejścia w ogóle w świat kulturystyki naszego bohatera?
0: No tak, bohater łączy w sobie jakby dwa takie światy. Świat takich bardzo ludzi, którzy są no jeszcze nie zanurzeni w tym instagramowym, powiedzmy cyfrowym świecie, który znamy obecnie, i trenują na takiej siłowni bardzo z zasadami staroszkolnej, takiej, które możemy jeszcze obejrzeć w filmach dokumentalnych o kulturystach gdzieś tam z lat 70-tych, 80-tych. Jest to taka siłownia, która zatrzymała się w czasie po prostu. I wydaje mi się, że bohater stoi pomiędzy tym właśnie starym światem a nowym. Mm-hmm. Gdzieś tam przyjmuje zasady tego starego świata, ale później próbuje je zmonetyzować. Czy widzi po prostu szansę na zmonetyzowanie ich w świecie instagramowym.
1: Tak.
0: Gdzie może jakieś korzyści materialne uzyskać na przykład z prowadzenia ludzi, z bycia ich trenerem, czy nawet samego po prostu posiadania jakiejś sylwetki wysportowanej, która może być reklamą pewnych substancji, tak, które są wysyłane przez sponsorów tak zwanych. Więc no, dlatego tak jest. I też wydaje mi się, że w małych miastach jeszcze są takie siłownie, a na pewno były w 2013 roku, kiedy właśnie bohater zaczyna swoją przygodę.
1: Bohater kulturysty, który skrupulatnie no, obserwuje swoje ciało, analizuje też różne jego reakcje, no i podporządkowuje mu kolejne obszary życia. I jak przełożyć taką obsesję na język literatury, no i sprawić też, żeby czytelnik nie tylko ją rozumiał, ale też poczuł, że czasem może sam zaczyna wchodzić w sposób myślenia bohatera. O tym wszystkim traktuje książka Kulturysta Łukasza Krukowskiego, a my jeszcze za moment, na chwilkę wrócimy do rozmowy.
2: Goście rozmowy ciekawostki.
3: Rozmowy ciekawostki.

0: Słuchaj czwórki.
1: Słuchaj czwórki.
2: Wracamy do świata kulturystyki i rozmawiamy o książce Kulturysta, w której autor Łukasz Krukowski wykorzystuje ten świat kulturystyki, żeby opowiedzieć też trochę o współczesnej potrzebie samodoskalenia męskiej tożsamości, no i też trochę cenie, jaką płacimy za próbę osiągnięcia takiego ideału. I ja cię, Łukaszu, wcześniej zapytałam o to, czy ciężko jest przełożyć takie tematy na język literacki, bo w twojej książce przede wszystkim uderzyło mnie to, że jest ona bardzo dobra literacko, wręcz jest bardzo taka poetycka, chociaż jest w niej bardzo sporo takich szczegółowych, czasem wręcz drastycznych opisów ciała. No i jestem jednak ciekawa, na ile tę fizyczność starałeś się pokazać czytelnikowi, ale też może wywołać jakiś dyskomfort. Jak ty z tą cielesnością, fizycznością pracowałeś literacko?
3: Ja się wywodzę ze środowiska literatury grozy, więc jestem odporniony na taki dyskomfort, powiedzmy, więc czysto technicznie do tego podszedłem, tak samo jak czysto technicznie sam bohater podchodzi do ulepszania swojego ciała, co dobrze się nie kończy. Moim zdaniem potrzebna zawsze jest w tego typu rzeczach pewna eskalacja, tak, logika eskalacyjna takiej książki, gdzie na początku jest tak, jak się zazwyczaj wchodzi do czegoś złego, do jakiegoś mrocznego miejsca, no to po prostu początek wygląda dosyć tak lekko i nie ma raczej takich jasnych wskazówek, że zaraz się znajdziemy na przykład w miejscu zakończenia tej książki. No nie chcę spoilerować, ale jeśli ją czytałaś, to pewnie sobie przypominasz, gdzie się kończy. Chciałem oszczędzić raczej te opisy takie najbardziej drastyczne na koniec. Więc jeśli czytelnicy, czytelniczki są na nie wyczuleni, wyczulone, no to prawdopodobnie dopiero pod koniec będą miały jakiś taki efekt, być może nawet obrzydzenia tą sytuacją bohatera, no i myślę, że bardzo słuszny.
2: Ale interesuje mnie też jeszcze jeden ważny wątek, męski wymiar tej opowieści, bo bohater ciągle porównuje się z innymi mężczyznami, szuka też troszkę swoich autorytetów, no i chce być podziwiany. Czy kulturystyka jest dla ciebie troszkę sposobem, żeby opowiedzieć też o może jakichś współczesnych wyobrażeniach na temat męskości i siły? No bo ty wychodzisz znacznie szerzej, prawda, niż po prostu sam świat kulturystyki, no ale też patrzysz na nią w kontekście i patrzysz na nią bardzo kulturalnie i społecznie.
3: Troszeczkę odpowiem inaczej na to pytanie. Kulturystyka jest pewną metaforą, tak? Jest bardzo wiele takich męskich światów, gdzie właśnie mężczyźni robią jakieś rzeczy niebezpieczne. Kulturystyka akurat jest tą taką dziedziną, gdzie robią rzeczy niebezpieczne dla siebie i nie jest to specjalnie szkodliwe, powiedzmy, społecznie. Do pewnego stopnia może tak, ale głównie jest to szkodliwe dla nich, tak? Dla pojedynczych osób, które w to wchodzą. Natomiast proszę zobaczyć, jak dużo jest takich światów męskich, które są szkodliwe dla nas wszystkich, a w które wchodzą te osoby tak samo jak w kulturystykę, na przykład ekstremalną, robią coś ekstremalnego. Takie światy to na przykład budowa bomby atomowej albo budowa sztucznej inteligencji, czy tego rodzaju przedsięwzięcia potrzebujące niesamowitych zasobów, bardzo destrukcyjne, a zarazem jeśli są tam jakieś kobiety w tych przedsięwzięciach, no one są dla tokenu jakiegoś, więc tak, proszę jakby przy czytaniu zwrócić uwagę na te wątki, nie wiem, takie poboczne, które gdzieś tam przebijają spod tej kulturystyki.
2: Na to warto zwrócić uwagę. A dzisiaj z nami był Łukasz Krukowski, autor książki Kulturysta. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. No i oczywiście do usłyszenia, do zobaczenia i do przeczytania.
0: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: To są najlepsze z najlepszych w czwórce. Goście, rozmowy, ciekawostki. Czwórka.
1: Czwórka.
0: Posłuchaj, co mamy do powiedzenia.
2: Mówi się, że jest to największe marzenie podróżnicze pokolenia Z. Ale i każdy millennials co najmniej raz pomyślał właśnie o takim kierunku, więc nie ma co tutaj dzielić chętnych na pokolenia. Warto przyznać się do tego, że każdy z nas przechodzi przez ten etap, kiedy nagle marzy mu się Japonia. No i znaczna część osób szczęśliwie ten plan realizuje. A jaki jest tego efekt? Otóż właśnie ten kraj jako kierunek bije absolutne rekordy popularności i już jakiś czas temu w Japonii rozpoczęła się walka z nadmierną turystyką. W praktyce wygląda to w ten sposób, że z jednej strony mamy tam zakazy wynajmu mieszkań w niektórych dzielnicach japońskich miast, z drugiej strony podnoszone są opłaty wizowe, są wyższe podatki turystyczne i dzienne limity wejść na szlaki i górę Fuji. Ale myślę, że my skupimy się na tym, co można robić w Japonii, no bo skoro tyle osób chce tam polecieć, no to warto, ale jak zrobić to w sposób autentyczny, lokalny, jak to zrobić po swojemu, no i może nie być elementem tej turystycznej masy. O tym już za chwilę.
0: Czwórka.
1: Czwórka.
0: Rozmowy na poziomie. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Dziś będziemy rozmawiać o Japonii. I to dlatego, że w ostatnim czasie ten kierunek stał się niezwykle popularny wśród Polaków, ale nie tylko. Ale zdecydowanie osób z naszego kraju jeździ tam najwięcej, jeżeli chodzi o te ostatnie lata. Razem ze mną w studiu czwórki jest już Piotr Milewski, dziennikarz, fotograf, podróżnik i autor książek podróżniczych takich jak Planeta K, 5 lat w japońskiej korporacji. Cześć.
3: Cześć.
2: Ja jestem ciekawa, jak ty na to patrzysz z perspektywy osoby mieszkającej w Japonii 10 lat. Czy dużo zmieniło się w tym czasie, jeśli widzisz te wszystkie aspekty związane z turystyką, czyli to, jak też Japonia była przygotowana do przyjmowania tych turystów, kontra jak to wygląda dziś, ale też z drugiej strony, czyli tych osób,

0: w tym przypadku z Polski, które wybierają się do tego kraju?
1: No Japonia zawsze była takim marzeniem podróżniczym bardzo wielu osób w Polsce i właściwie na całym świecie, tak? Jako kraj orientalny, wyspa, koniec świata w pewnym sensie dla nas, a jednocześnie takie miejsce, które no, wytworzyło swoją własną cywilizację i ma wspaniałą historię i potrafiło też to jakoś wypromować na świecie, tak? My wszyscy znamy pojęcia kimono, shogun, katana i tak dalej. Tych słów jest bardzo dużo, których używamy na co dzień. Więc natomiast była krajem też troszeczkę niedostępnym ze względów głównie finansowych, tak? To było daleko było bardzo drogie. I sytuacja się w ostatnich latach zmieniła. I dzisiaj Japonia, można powiedzieć, że dla osób, które podróżują po świecie, nie jest już krajem, który jest ze względów finansowych niedostępny. Wprost przeciwnie, stała się szczególnie dla nas miejscem, no, na który, w którym możemy sobie pozwolić na taki luksus podróżowania bez wielkiego stresu, jeśli chodzi o finanse. I to jest duża zmiana. I oczywiście to pociągnęło za sobą też wzrost jej popularności i liczby wyjazdów, tak? I wystarczy powiedzieć, że przez dziesięciolecia lot nie miał połączenia bezpośredniego z Japonią, chociaż miał w Tokio biuro. Natomiast teraz, o ile dobrze wiem, tutaj mogę się mylić, trzeba to sprawdzić, prawie każdego dnia z Warszawy wylatuje samolot bezpośredni do Tokio.
0: Jak w takim razie Japonię, czy konkretnie Tokio, zmieniło to, że nagle z roku na rok stało się to tak popularne miejsce turystyczne? Czy to zmieniło samo jakieś funkcjonowanie bycia w tym miejscu?
1: Ja może opowiem taką historię. Ja pamiętam do dziś, jak pierwszy raz pojechałem do Japonii, to było bardzo, bardzo dawno temu, bo w 1999 roku. I to był jeszcze taki czas, że kiedy nawet w tych tak zwanych centralnych częściach Tokio, w tych miejscach, które są popularne wśród turystów, widziało się osobę wyglądu nie azjatyckiego, to pozdrawialiśmy się na ulicy. Chociażby krótkim hi, hello i tak dalej. Dzisiaj oczywiście nie, bo ponieważ tych osób, głównie turystów, jest bardzo, bardzo dużo. I naprawdę w tych miejscach popularnych, czyli oczywiście w Tokio, w Kyoto, w Osace, w Hiroshimie, tak, jest tak duża liczba turystów, że w niektórych miejscach możemy mieć wrażenie, że właściwie bardzo trudno spotkać Japończyka.
0: Jestem też ciekawa tak zwanych tourist traps, czyli takich pułapek na turystów. Mam wrażenie, że jeśli tylko miejsce staje się bardzo popularne, to zaraz pojawiają się tam miejsca, atrakcje, które mają przedstawiać coś autentycznego, a tak naprawdę to jest takie przedstawienie, taka próba ściągnięcia turystów i złapanie ich właśnie na taką trochę udawaną autentyczność. Czy to w Japonii też się dzieje? Czy łatwo jest wpaść do takiej pułapki? O tym już za chwilę. Piotr Milewski jest razem z nami w Studiu Czwórki.
2: Przypominamy najlepsze rozmowy. Najlepsze rozmowy w czwórce. Najlepsze z najlepszych. W czwórce.
0: Zapytałam cię przed momentem o takie pułapki turystyczne, czyli takie częściej chyba aktywności niż miejsca, które mają sprawić, że turyści pomyślą, o tak, to wydarzenie już na pewno spowoduje, że ja zrozumiem tą kulturę, że to będzie takie autentyczne i prawdziwe, a okazuje się, że jest to pewnego rodzaju przedstawienie. Czy takich sytuacji jest dużo w Japonii, czy jest coś, na co właśnie taki turysta, który jest tam po raz pierwszy, powinien uważać?
1: To znaczy, ta Japonia, którą ja znam, to takich pułapek za dużo nie ma. Próbowałem tak na szybko na coś wpaść i to, co przyszło mi do głowy, to na przykład to, że niektóre pamiątki mogą być made in China, nie?
0: No czyli tak, jak już na całym świecie.
1: Kupujemy jakiś japoński wachlarz, tak, który pięknie wygląda, ale wykonany był gdzieś indziej, tak? I to może coś takiego. Oczywiście na pewno jakieś tam sytuacje mogą się zdarzyć, ale myślę, że tutaj Japonia też ze względu na swoją kulturę, na też podejście do ludzi i jakieś takie poważne podchodzenie do tego, co się robi. Nie, które jest wdrukowane w to społeczeństwo i jednak tych takich sytuacji, gdzie ktoś próbuje kogoś oszukać tak jawnie jest stosunkowo mało.
0: No i to też jest chyba jeden z argumentów, dla których warto do Japonii polecieć, no bo wiadomo, kiedy jesteśmy na drugim końcu świata, tak naprawdę nie znając często języka, nie znając realiów, można się

0: naciąć na różnego rodzaju mniejsze lub większe oszustwa, to raczej w Japonii to nas nie powinno spotkać. Powiedziałeś o tym wachlarzu i tak myślę sobie o tym, że dla wielu osób powód, dla którego chcą właśnie udać się do Japonii, jest taka kultura rzemiosła, takiego doskonalenia się we wszystkim, często w rękodziele. Jak ty myślisz z perspektywy osoby, która miała okazję poznać ten kraj, kulturę i ludzi na wylot, co sprawia, że Japonia tak do siebie przyciąga, że zachwyca i też, że dużo osób, które tam pojadą, chcą po prostu wrócić?
1: Mhm. No myślę, że tu jest kilka czynników, od takich bardzo może ważnych dla wielu osób, czyli jest to kraj bezpieczny. Więc i to zarówno w takim ujęciu bardzo codziennym, czyli poziom takiej przestępczości bardzo prostej, typu kradzież kieszonkowa i tak dalej. W Japonii jest tego bardzo niewiele. Po drugie, być może nie wszyscy się zgodzą, ale uważam, że jest to kraj ludzi życzliwych i życzliwie nastawionych też do obcych. I oczywiście pod warunkiem, że przestrzegamy pewnych zasad, tak? I jakby stosujemy się do jakichś norm. I no, więc to na pewno też. I to oczywiście trzecia bardzo ważna rzecz, no to jest taki kraj, który nas zachwyca, dlatego że ma wspaniałą, długą historię, tak? Piękną architekturę i też ja to, o czym mówię, co nie zawsze, jakby dla osób, które wyjeżdżają do Japonii na krótko, może nie zawsze są tego świadome, też fantastyczną przyrodę, tak? I jest po prostu mnóstwo do odkrycia i możemy zarówno jechać do Japonii szlakiem historii, możemy jechać do Japonii szlakiem popkultury, tak? Możemy jechać do Japonii też szlakiem kulinarnym, kulinarnych odkryć, nie? I to jest właściwie wszystko, wszystkie rodzaje podróży możemy odbyć w Japonii i myślę, że z każdego możemy wrócić zadowoleni. Czyli nie ma takich słabych miejsc czy słabych punktów, tak? Jeśli sobie to dobrze ułożymy i będziemy też otwarci na to, co się wokół nas dzieje.
0: Ja na samym początku naszego spotkania wspomniałam o tym, że jest to dziś jedno z największych marzeń podróżniczych pokolenia Z, czyli 20-kilkulatków. I oni z kolei zwracają uwagę przede wszystkim na kulturę vintage, na ceremonię parzenia maczy. Oczywiście, że tam macza musiała się pojawić, bo jest to absolutny hit również u nas, ale też prostota i autentyczność, z którą właśnie kojarzona jest kultura Japonii.
2: Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Jeszcze więcej kultury. Więcej kultury.
0: Razem ze mną niezmiennie Piotr Milewski, autor książek o Japonii. No i właśnie mamy pewien paradoks. Jak to rozwiązać? Bo z jednej strony mówimy o tym, że Japonia stała się absolutnie hitem, jeżeli chodzi o podróże. Z drugiej strony, no nikt nie lubi z nas czuć, że jesteśmy jakimś elementem większej fali turystycznej, się przeciskać w tłumie i ustawiać się w kolejkę do zrobienia zdjęcia. Nie daje to tego autentycznego klimatu, po który jedziemy dosłownie na drugi koniec świata. Jak to więc pogodzić, żeby nie rezygnować ze swoich marzeń, ale być może nie zrobić tego tak bardzo turystycznie? Czy masz na to jakiś swój sposób? Może jakimś bocznym szlakiem?
1: Nie, oczywiście, na to jest mnóstwo sposobów, tak? I one nie są wcale trudne. Oczywiście najprościej to jest zejść z tej takiej utartej ścieżki, nie? Mówi się, że wszyscy, którzy jadą do Japonii za pierwszym razem, no to zwykle jadą takim szlakiem Tokio, Kyoto, Osaka, czasami Nara, też takie miasto, i Hiroshima, tak? I, no i mamy gwarancję, że w tych miejscach, w wielu obszarach tych miast, tak, na pewno będą tłumy ludzi podobnych do nas, nie? Czyli też innych turystów, no i jakby to jest nie do uniknięcia i ja też uważam, że wiele miejsc po prostu trzeba zobaczyć, nawet jeśli będą tam tłumy turystów, bo są warte do zobaczenia, ale najprostszym sposobem, że nie wymaga dużego wysiłku, jest po prostu zejść troszeczkę z tego głównego szlaku, kiedy już zobaczymy tę najważniejszą świątynię, tak, jak w Asakusie w Tokio, tak, gdzie każdy trafia. Po prostu pójść sobie... Tak, jest taka troszeczkę niepisana zasada dwóch ulic. Mhm. Idziemy dwie ulice głębiej, tak? I wchodzimy już w takie miejsca, gdzie może większość turystów już nie zagląda. I wtedy mamy szansę przyjrzeć się, powiedzmy, temu takiemu codziennemu, zwykłemu życiu. Japonia akurat pod tym względem też jest fantastyczna,

0: szczególnie w dużych miastach, że to życie wcale nie ogranicza się do tych głównych arterii i właśnie w zaułkach, w tym drugim rzędzie uliczek jest mnóstwo fantastycznych miejsc, jest mnóstwo na przykład lokali, barów, jest mnóstwo galerii, jest mnóstwo różnych łaźni na przykład miejskich, tak, gdzie możemy skorzystać, zobaczyć, jak Japończycy spędzają też popołudnia. I tam możemy zobaczyć to prawdziwe życie japońskie, które nie podlega temu wpływowi tej turystycznej masy, która się nagle pojawia. Tak? Nie mamy tam już tej cepeli japońskiej, tylko mamy zwykłe życie, tak? I to już jest, i to jest taki najprostszy sposób, tak? Który nie wymaga ani czasu, ani wysiłku.
1: I czyli ustalamy sobie, że w ciągu jednego dnia, no, chcemy zobaczyć to najpopularniejsze miejsce, ale niech to będzie jedno miejsce tego dnia, a resztę popołudnia spędźmy sobie błądząc po uliczkach chociażby Tokio.
0: Tak, i mogę powiedzieć ze stuprocentową gwarancją, że będziemy zadowoleni, że to nie będzie czas stracony. Tak, ja taki mogę podać przykład mojej jednej z ulubionych tras, to jest w Tokio między dwoma stacjami. Jedna nazywa się Ueno, druga się nazywa Asakusa, tak? I w jednej jest słynny park z ogrodem zoologicznym, tak, z Muzeum Narodowym i tak. A w drugiej jest z kolei bardzo znana świątynia. I oczywiście to są, oba miejsca są oblegane dzisiaj. Ale pomiędzy nimi, jeśli pójdziemy sobie właśnie bocznymi alejkami, to naprawdę napotkamy niesamowite miejsca i tam nie będzie dużo turystów, tam być może będziemy sami, jako jedyni obcokrajowcy i odkryjemy troszeczkę tą Japonię. Tam są warsztaty rzemieślnicze, ta okolica też słynie, no, z usług funeralnych, czyli na przykład tam jest mnóstwo takich sklepów, które sprzedają dewocjonalia, czyli taki i wszystko, co jest potrzebne do pogrzebów w Japonii. Wiadomo, w Japonii to głównie tradycja buddyjska, ale nie tylko. Fascynujące jest na przykład zobaczyć rzemieślników, jak pracują nad takimi ołtarzami buddyjskimi, pogrzebowymi. Albo zobaczyć, znaleźć sklep z kadzidełkami i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. I tam raczej spotkamy Japończyków, tak?
1: I to jest właśnie ta codzienność, której my szukamy.
0: Tak, i to jest codzienność i to się odnosi do miast, tak? Gdzie może dość trudno jest uciec, tak, jeśli tylko podróżujemy tymi głównymi szlakami.
2: Godzina najciekawszych treści mijającego dnia.
3: Treści mijającego dnia.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
1: Piotr Milewski jest w naszym studiu Czwórki, autor książek takich jak Planeta K, 5 lat w japońskiej korporacji. Rozmawiamy o autentyczności, której każdy z nas szuka podczas naszych podróży. Tym razem Japonia. Jeden sposób mamy już omówiony, czyli nie musimy całkowicie przebudowywać swojej wycieczki. Możemy jechać w te miejsca, które są turystyczne, te miasta, ale starajmy się szukać takich uliczek mniejszych, zaułków i tam możemy podglądać te codzienne życie, ale jest też drugi sposób.
0: No, drugi sposób, on polega na tym, że po prostu możemy pojechać do miejscowości, które nie są na tym głównym szlaku turystycznym, tak?
1: I ja tutaj... Ale takich się najtrudniej szuka właśnie.
0: Nie, w Japonii jest ich bardzo dużo. I ja na przykład mogę wymienić miasto Kanazawa, miasto Niigata, które będzie polecane przez National Geographic w przyszłym roku jako takie popularne miejsce na wyjazdy w Japonii. To są miasta, które są miastami średniej wielkości.
1: Czyli trzeba się śpieszyć.
0: No tak, tak, warto tam pojechać, bo w przyszłym roku na pewno będzie tam więcej turystów, które są na przykład te dwa wymienione, one są na wybrzeżu Morza Japońskiego, tak? Jak wiemy, Tokio, Osaka leżą nad Pacyfikiem, czyli tak można powiedzieć, patrząc na mapę, na popołudniowej stronie Japonii, a tamte leżą na północnej, tak? I nie są daleko, można tam dojechać bez problemu pociągiem i po prostu tam oczywiście turystów przybywa, ale nie jest ich tak dużo. I te miasta oferują nam naprawdę dużo autentyczności, dlatego że tam, no, na co dzień żyją ludzie, którzy się nie zajmują turystyką, więc oni, zobaczymy, jak funkcjonują, mają swoje święta, festiwale, obchodzą różne uroczystości, tak? Więc zobaczymy troszeczkę takiej Japonii, która jest Japonią Japończyków, tak? A nie Japonią taką, no, przygotowaną dla turystów, tak? Też prawdziwą, ale jednak

0: jakoś wyciągniętą z pewnego kontekstu po to, żeby coś atrakcyjnego pokazać, tak? Tam też spróbujemy zupełnie innej kuchni, bo Morze Japońskie jest innym morzem niż Pacyfik, więc inaczej smakują ryby na przykład, tak? Tam też to, i to jest coś wspaniałego w Japonii. Kuchnia jest bardzo też taka regionalna, także każdy region, każde miejsce ma swoje jakieś wyspecjalizowane potrawy i tam najłatwiej tego spróbować razem z innymi lokalsami, jak to się mówi, tak?
1: Mm-hmm. Myślę, że też wiele osób, które pierwszy raz mają w końcu spełnić to swoje marzenie, polecieć do Japonii, staje przed takim pytaniem. Czy mam lecieć w okresie kwitnienia wiśni? No bo wiadomo, że jest najpiękniej i to właśnie te zdjęcia nas często zachwycają, no ale z drugiej strony to właśnie jest ten najpopularniejszy okres, jest dużo turystów, więc może jednak lepiej wcześniej, może jednak lepiej później. Co tym osobom możesz poradzić?
0: No ja zwykle daję radę taką odwrotną, to znaczy kiedy nie lecieć może, dlatego że to będzie dla nas dość, może być dla nas dość trudny czas, mniej więcej od połowy czerwca do połowy września albo nawet końca września, dlatego że Japonia doświadcza pory deszczowej, która no, zaczyna się mniej więcej w połowie czerwca, trwa około miesiąca i to nie jest taki czas sprzyjający spędzaniu go na zewnątrz, bo jest bardzo wilgotno, już bardzo ciepło. No i później lato japońskie, które jest inne niż nasze, czyli też bardzo, bardzo wymagające, bo gorące i też bardzo wilgotne. Więc ja zachęcam osoby, które mogą sobie na to pozwolić, żeby jechać jednak jesienią i to późną jesienią. Listopad jest na przykład bardzo dobrym...
1: Można tak, się zdecydować.
0: Tak, no tak, tak, jeszcze jest na to czas, żeby pojechać. Listopad też jest fantastycznym miesiącem, dlatego że w Japonii przebarwiają się klony. Tak, Japończycy nazywają to momiji. No momiji to jest słowo na sam klon, ale też na ten przebarwiony, zwykle na czerwono liść klonu. I odwiedziny w japońskim parku, czy na przykład na dziedzińcu świątyni, gdzie te klony rosną, kiedy one się przebarwiają, to jest doświadczenie, którego no, nie sposób zapomnieć, bo oglądane na przykład nocą, kiedy te drzewa są podświetlone, wygląda jakby ta świątynia płonęła. To są niesamowite rzeczy, gdzie mamy kontakt i z historią świątynię i z kulturą i z przyrodą w jednym miejscu. Także jesień jak najbardziej jest polecana. Temperatury są już dla nas bardzo znośne i przyjazne. No, turystów chyba jest trochę mniej niż w innych okresach, szczególnie niż wiosną.
1: Czyli wszystko wskazuje po prostu na to, że w listopadzie warto spakować walizkę i udać się do Japonii. Jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałabym ciebie zapytać, ale to za moment.
2: Czas na trochę kultury. Tak się gada w czwórce.
1: Czym Japonia może zachwycać? Jest to rzemiosło, jest to pewna prostota, autentyczność, kuchnia, przyroda. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która ostatnio bije rekordy popularności w mediach społecznościowych. I są to sklepy japońskie, zwane kombini. Czyli właśnie, czym one są? Bo widziałam naprawdę mnóstwo filmów, gdzie osoby pokazują, dobra, to robimy mój hol zakupowy i wyciągają po kolei to, co właśnie tam zakupiły. I to zyskuje naprawdę tysiące, miliony wyświetleń.
0: No cóż, kombini to jest rodzaj sklepu, zwykle całodobowego. Najprościej porównać to do pewnej popularnej sieci w Polsce, którą mamy już prawie wszędzie i w Japonii te sklepy, szczególnie w dużych miastach, naprawdę występuje w dużej liczbie. Jest kilka sieci, które ze sobą konkurują. Każde ma nieco inną ofertę i one sprzedają właściwie wszystko. Można w takim sklepie typu kombini kupić od najprostszych rzeczy typu woda mineralna, herbata, kawa, kanapka ryżowa, słodycze, po takie rzeczy typu bielizna nawet, tak? Jak ktoś się śpieszy, nie miał czasu się przebrać, a leci na ważne spotkanie, może tam kupić też na przykład bieliznę. I tak dalej. Więc jest na szczoteczkę do zębów, pastę do zębów. No właściwie wszystko, co jest potrzebne do takiego życia w wersji instant, to tam można dostać. I te, oczywiście, ponieważ te sklepy konkurują ze sobą i no, przyciągają, muszą przyciągać,

0: cały czas klientów, one też bardzo dbają o to, żeby mieć nie tylko bogatą ofertę, ale też interesującą ofertę, tak? I to się między innymi wyraża tym, że jest bardzo duży nacisk na sezonowość wyrobów. Czyli jeśli pojedziemy tam jesienią, no to będziemy mieli napoje w wersjach jesiennych. Mhm. Tak? Jeśli pojedziemy wiosną, to na przykład będziemy mieli słodycze, które są o smaku sakury, tak?
1: A co na przykład jest takim smakiem jesiennym? Właśnie taki okres, jak mamy teraz, tylko że w Japonii.
0: No jesienno-zimowy okres to jest na przykład taki czas, że ponieważ temperatury spadają, tak, że Japończycy też poszukują już wtedy takich cieplejszych potraw i mają taką potrawę, która nazywa się oden i są to bardzo różne rzeczy, od jajek przez takie wyroby z ryb albo rzepę, które są gotowane w takim specjalnym, bardzo esencjonalnym wywarze i po prostu przychodzimy, wybieramy sobie to, co chcemy zjeść, sprzedawca nakłada nam to, tak, do opakowania i potem możemy na ciepło zjeść na miejscu czy gdzieś po drodze. I to jest serwowane jesienią i zimą, tak. Jesienią bardzo dużo słodyczy też ma albo tylko na opakowaniu, albo też w jakoś smakowo smak kasztanów jadalnych, ale też klonów, tak, liści klonu. I to jest też taka ozdoba, która się, nawiązując do wcześniejszej rozmowy, która się Japończykom kojarzy z jesienią, ten czerwony liść klonu i on też jest albo w jakiś sposób wkomponowywany w smakowo, to bardziej wyobrażenie oczywiście, albo występuje na opakowaniu. Tak?
1: Czyli jeśli ktoś ma ochotę na jakieś pumpkin spice latte, to nie tu, słuchajcie. Ale zapytałam cię o te sklepy, ponieważ dziś one stają się atrakcją turystyczną samą w sobie. Spotkałam się nawet z tym, że można wykupić sobie taką wycieczkę po sklepach spożywczych, bo chyba nas bardzo interesuje to, jak tak naprawdę wygląda codzienność, bo po tych produktach, takich szybkich, przekąskach, czy tych, które możemy sobie złapać gdzieś w drodze do pracy, możemy stwierdzić, jak wygląda to codzienne życie. I więcej o tym, właśnie o takiej turystyce skupionej na sklepach spożywczych, na tych lokalnych rytuałach i smakach, będziemy rozmawiali w drugiej godzinie audycji po 16. Razem ze mną był Piotr Milewski, dziennikarz, fotograf, podróżnik i autor książek o Japonii. Bardzo za to spotkanie dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Goście, rozmowy, ciekawostki. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce to 2 godziny w klimacie retro. W sam raz na wczesne niedzielne popołudnie. Przywołujemy ducha przeszłości i przypominamy sobie, jak czas wolny spędzano bardzo dawno temu, czyli w XX wieku. I jak w tradycyjnym stylu lubimy odpoczywać dziś. Zapraszam Was w niedzielę od 13 do 15. Olga Drenda.
0: Autopromocja. Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale spitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: masz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, łoż z M jak miłość. Ja go gram jak 1000 na kilo.
1: Krytal, proszę się przebierać.

chociaż sprzedaliśmy trasy jak na F1. Najgorsze są chwile, kiedy naprawdę im wierzę. Rozum wciąż z tym walczy, ale znów wygrywa serce. To trochę wiesz, mam różne swoje takie, chociaż to dziwne miejsce, z którym

0: Wczoraj mi CEO mówi, żebym na ASAPie spięła wszystko. Bo jeśli nie, to koniec świata przyjdzie bardzo szybko. Czasami czuję się, jakbym świat widziała za szybko. I myślę o nim brzydko, rzeczy dzieją się tak szybko. Czy z mojej to-do list zadania kiedyś w końcu znikną? Miałam niezwykłe plany, a mam pracę całkiem zwykłą. Czasami mam ochotę ludziom w twarz po prostu krzyknąć. Moje marzenia stygną i jest mi zwyczajnie przykro.
1: Czy się stoi, czy się leży, nic się tobie nie...

0: jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Możesz stracić wszystko, jeśli były skopiowane.

Czwórka. Polskie Radio.

Słuchasz Czwórki. Gramy. Teraz gramy.

nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melan stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hej! Daddy Stress, a.k.a. stary dziad. Jak mu plot.

dane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany, odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między